PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

testament, śpiewa Demarczyk, a w chórkach chłopcy z bagiem. Zakładam kosmiczny skafander jak Faro Sanders. Czekam na karmę, kręcę ramionami, by odreagować tę handrę. Tańczę czarną sambę.

śpiewaj swoje la la la la. Ale ten rok to był skandal, bez odznaczeń, bez fanfar. A za głupotę kto wystawi mandat? Kiedy policja jest na tęczowych marszach albo pod

pościel przyniesiona przed chwilą w pralni. Nadal pachnie czekoladą z orzechami, którą położyłaś na mojej piżamie wieczorem 48 dnia wakacji. To jedyny dowód, że byłaś tu. A teraz puste miejsca na ścianach i sufitach zajmuje pałac kultury wystający zza parapetu i butelka porzeczkowego wina.

naczyniami kuchennymi. Zabarykadowały się w ubikacji, a wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem, mieszkańcem.

pary oczu wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery. O kontenery z mlekiem. I to już chyba wszystko. Pozdrawiam i całuję gorąco.

0: A na zegarze już punktualnie 6:00 PRK Polskie Radio Kierowców. Cóż tu się wydarzyło na termometrach? Słuchajcie, coś niewiarygodnego, coś niesamowitego. 24 stopnie Bielsko-Biała według termometrów IMGW. No, coś niesamowitego. W centralnej Polsce około 20. Gdzie jest najchłodniej? Gdzie jest najchłodniej? Tak, jeździmy, jeździmy. Zakopane! O, proszę bardzo. I tutaj 15 stopni. No, nieźle. Dzisiaj przed nami naprawdę gorący, upalny dzień. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia. Trzeci stopień dla Polski południowo-wschodniej i południowo-zachodniej. Tutaj będzie naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Co kryje się pod hasłem naprawdę bardzo gorąco? No to proszę bardzo.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To dzisiaj na południu i na południowym wschodzie kraju słonecznie i tutaj bez opadów deszczu, natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i uwaga, duże. No trochę jestem zaskoczony. Po południu od zachodu ku centrum postępujące przelotne opady deszczu, wieczorem także miejscami mogą pojawić się burze z gradem, no ale przy takich temperaturach to raczej niestety normalne, wszystko paruje, unosi się, no i powstają burze konwekcyjne. Prognozowana wysokość opadów na ogół około 10-15 litrów wody na metr kwadratowy, chociaż w czasie burz lokalnie do 30 spaść może. Temperatura maksymalna dzisiaj, uwaga, to będzie niezłe. Trzymajcie się mocno kierownicy. Od 28 na Pomorzu około 30-34 na przeważającym obszarze kraju do maksymalnie 36 miejscami w centrum. I to dzisiaj centrum właśnie będzie zdecydowanie najcieplejszym miejscem w naszym kraju. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, w czasie burz w porywach do około 80 km na godzinę, na południowym zachodzie lokalnie nawet i do 90. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1001 hektopaskali i przewiduje się wzrost, a potem niestety spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A u nas przewiduje się dużo dobrego grania, informacje oczywiście drogowe, no a przede wszystkim dużo dobrej energii, której mam nadzieję i wam dzisiaj nie brakuje. Dlaczego? No bo wreszcie przecież mamy piątek, więc dojechaliśmy do końca tygodnia. 31 dzień lipca, Kuba Marcinowicz, dzień dobry!

0: Yeah! Zawsze to robię, przepraszam.
1: Ale jak to pięknie rozgrzewa paszczę przed
0: tak,
1: dyżurem.
0: Yeah.
1: Czasami robimy właśnie.
0: O, dokładnie. No to wystarczy zrobić sobie razem z Arturem Gadowskim ze dwa razy. Yeah! I od razu jest lepiej. 11 minut już po godzinie 6. Patryk Bedliński.
2: Dzień dobry. Yeah!
0: W studiu. I oczywiście, jak zwykle, co 20 minut będziemy mieli dla was informacje drogowe. Za chwilę także zajrzę do aplikacji, bo tam kilka ważnych rzeczy. Ale najpierw drogowo jedziemy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i na szczęście w miarę płynnie na razie poruszamy się po naszych drogach, poza paroma wyjątkami, jak chociażby S17, którą mijamy Garwolin i kierujemy się do stolicy. To właśnie tam możecie napotkać spowolnienie. Tak samo w Libertowie na Zakopiance w kierunku Krakowa, czyli na końcowym odcinku tej popularnej trasy prowadzącej spod Tatr. No i przyglądamy się temu, jakie trasy powstaną w najbliższym czasie. No chociażby budowa obwodnicy Morawicy w ciągu 73 jest już zaawansowana w 90%. Kierowcy mają skorzystać z ponad 4-kilometrowej trasy pod koniec tego roku, w czwartym jego kwartale. Droga poprawi płynność ruchu między Kielcami a Tarnowem. Uwaga na zmiany organizacji ruchu na węźle Grembałów w Krakowie. Ten węzeł powstaje w ramach budowy nowochódzkiego fragmentu ekspresowej siódemki. No i w najbliższym czasie niestety nie będzie można wjechać z tego węzła na ulicę Łowińskiego w kierunku kombinatu hutniczego. Ulica Łowińskiego w Krakowie będzie przebudowywana. Na prace mają potrwać 2 miesiące. W czasie robót ruch na tej ulicy będzie jednokierunkowy, czyli pojedziemy od ulicy Ujastek do węzła Grembałów.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co u was słychać dzisiaj o poranku? Jak wam się dzisiaj spało? Oj, tropikalna noc, więc są tacy, którzy trochę narzekają, że było zdecydowanie za gorąco. Aplikacja? Napiszcie albo nagrajcie wiadomość głosową.

0: Nie wiem, czy wy też tak macie, ale zawsze najlepszy humor o poranku to właśnie ten piątkowy, prawda? Jakoś tak człowiek inaczej zupełnie podchodzi do życia, do rzeczywistości. Inaczej widzi to, co za oknem normalnie widzi w poniedziałek, we wtorek, w środę i w czwartek, nie?
1: To już się odlicza godziny, a nie dni. To jest zupełnie inaczej ten nasz wewnętrzny kalkulator wtedy funkcjonuje.
0: Otóż to. A jeszcze w perspektywie mamy fantastyczną pogodę na weekend, więc od razu zaczynamy kombinować. I nawet jak idziemy do pracy, to myślimy, dobra, to co by tutaj, gdzie, dokąd, po co, dlaczego, z kim i tak dalej, i tak dalej. Czekaliśmy, czekaliśmy, aż się doczekaliśmy, pisze Marek z Warszawy. Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry, panie Patryku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry wszystkim państwu, szerokości udanego dnia, aha, no i oczywiście udanego weekendu, pozdrawia Marek. Bardzo dziękujemy, wszystkiego dobrego również. No i też jest jedna bardzo ciekawa sprawa, mianowicie dostajemy taką wiadomość, dzień dobry, panie Kubo. No, dzień dobry. Jakby co, to w kancelarii radia czeka prezent, miłego dnia i weekendu, uściski i pozdrowienia serdecznie od Bartłomieja. Dostaliśmy również zdjęcie, żeby wiedzieć, co to jest za prezent, chociaż bardziej mnie intryguje ta karteczka. Dość dużo tekstu tutaj jest niż sam prezent.
1: Ale trudno odczytać, bo trzeba by było przybliżyć chyba bardzo mocno zdjęcie.
0: Tak, więc dlatego ja polecę do tej kancelarii.
1: Natomiast właśnie tak patrząc po stoliku, to chyba można potwierdzić, że rzeczywiście jest to mebel z naszego radia, więc tutaj nie ma żadnej ściemy.
0: No to, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, w środę mieliśmy gigantyczny kryzys tutaj o poranku, no i pomagaliście nam na wszystkie możliwe sposoby. Ten kryzys był wywołany brakiem kawy w ekspresie, brakiem ziarenek w ekspresie. No i właśnie, to już teraz domyślacie się, co jest tym prezentem w kancelarii, czyli torba ziarenek kawy.
1: Bardzo dziękuję. To są niesamowicie, absolutnie.
0: Coś niesamowitego. Naprawdę jesteście po prostu
1: przedoczu. Dobra kawa, jak tak patrzę po Marce.
0: No,
1: tak,
0: no
1: naprawdę nie ma lipy.
0: Ależ jak to się będzie piło, aż to powiem ci. Na szczęście kawa do nas dotarła. Ale nie, niedobra. Ta sprezentowana od naszego słuchacza będzie zdecydowanie lepsza i ja jeszcze jej nie piłem, jeszcze jej nie wsypaliśmy do ekspresu, ale ja już to wiem, że będzie fantastycznie. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki.

0: 30 minut po godzinie 6. Jak tam wasz piątkowy poranek? Rozmyślacie już o wyjazdach, o weekendzie? O tym, że wreszcie będzie można się urywać gdzieś i odpocząć chwilę, po nic nie robić, nie pracować, nie myśleć o służbowym telefonie. W ogóle zostawcie go w domu, tak będzie zdecydowanie najlepiej. Aplikacja, można napisać, pochwalić się, jakie macie plany weekendowe. Można także nagrać wiadomość głosową. Macie na to aż minutę. A o tym, co na drodze, to na przykład 22 513 11 11. Ale o tym, co na drodze, także Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na szczęście nie mamy jeszcze informacji od służb o wypadkach ani kolizjach i oby ten stan jak najdłużej nam się utrzymał, no ale samochodów przybywa i tego nie da się nie zauważyć. Na przykład na dojeździe do Krakowa przez Libertów, wolniej w Gaju i w Libertowie na końcowym odcinku Zakopianki. Wolniej także na drodze 44 przed ulicą Krakowską i przed Rondem, czyli oczywiście mówimy o Skawinie i o dojeździe do Krakowa szerzej patrząc od Zatora czy też od Oświęcimia. Mamy także spowolnienie na S17, czyli na tej ekspresówce, którą do Warszawy kierujemy się od Ryk czy też od Lublina, a trzeba zwolnić na obwodnicy Garwolina. W samej stolicy na razie w miarę płynnie. Niewielkie spowolnienia pojawiają się na S8 w kierunku zachodnim, zwłaszcza w okolicach Wisłostrady. Gorzej jest na wjeździe od północy przez Łomianki, tutaj już wyraźny korek. Korkuje się też trasa przez Dziekanów Leśny, czyli wyjazd z Warszawy do Nowego Dworu Mazowieckiego. To jest też takie newralgiczne miejsce, które niestety bardzo mocno utrudnia nam wyjazd z Warszawy. Spowolniony mamy dojazd do Białegostoku od Knyszyna, czyli droga 65, wjazd od strony północnej. No i jeszcze Lublin, bo na półmetku są prace przy przebudowie Alei Unii Lubelskiej. Drogowcy udostępnili już nowy most, a w związku z tym kierowcy muszą liczyć się ze zmianą organizacji ruchu. Według zapowiedzi cała inwestycja ma zakończyć się w maju przyszłego roku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak sobie zajrzałem szybko do kalendarza. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Skarbowości, niech tak będzie, ale dzisiaj także Dzień Administratora. No to wszystkim administratorom życzymy dobrego, a przede wszystkim także nie przepracujcie się dzisiaj po prostu.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykład.

0: To 20 minut jeszcze. Zostało nam do godziny 7. Jak tam plany weekendowe? Mamy wreszcie piątek, dojechaliśmy do końca tygodnia. Statystycznie 34% dorosłych Polaków deklaruje wyjazd na zwykły weekend. Taki wyjazd z noclegiem również. 34%. No dobrze, to w takim razie co robi pozostała ekipa? No właśnie, teraz zacząłem się zastanawiać, skoro nie wyjeżdżają, to może zostają w domu, a skoro zostają w domu, to w tym okresie letnio-wakacyjnym może jakiś remont?
1: Dzień dobry, szanownym redaktorze, Wojtek z Fafika. Z Fafikiem się kłaniają bardzo nisko. Lecimy sobie teraz do Białegostoku. Z Białegostoku lecimy jeszcze w jedno miejsce i do Suwał. Suwałkę załadunek i wracamy. Ale weekend to jest pracujący. W związku z tym, że wyście prywatę uprawiali na antenie Polskiego Radia Kierowców, że wam kawy zabrakło, tak? No to ja też pozwolę sobie. A co? A słuchacz też ma głos. No to więc ja potrzebuję rąk do pracy. Bo tutaj szykują się poważne zabudowania. Kawałek tarasu chcemy sobie usypać tutaj z Katarzyną moją. No i wczoraj był plan podjęty i w ogóle. Także my kawę mamy, mamy pod dostatkiem. Ekspres pełny kawy jest, jak najbardziej. Rękawice robocze się znajdą nawet. A co, a jak stać nas na to? No i oczywiście w rytmie Polskiego Radia Kierowców. No bo jakże wy inaczej, tak.
0: Genialnie. Czyli gdyby ktoś nie miał pomysłu na weekend, to proszę bardzo, u naszego słuchacza można sobie taras usypać, ale jak kawa jest, to jest naprawdę bardzo mocny i silny argument, kusząca propozycja. Człowiek się opali, przy okazji jeszcze miło spędzi czas, towarzysko. No wiadomo, jak to bywa z tymi remontami, bardzo często to się kończy raczej na fantastycznej imprezie i znakomitym towarzystwie. Nie daj Bóg, jak ktoś wpadnie na ten pomysł, że może byśmy grilla wystawili, to już w ogóle robota zdechła, to już nic, absolutnie. I tak mijają dni, tygodnie, lata. A tarasu jak nie było, tak nie ma. Proszę sobie teraz zrobić szybki rachunek sumienia. A no właśnie, kto ma taras? Ręka w górę. Kto właśnie jest w trakcie budowania? A kto już od wielu lat o nim marzy? O, idźcie, no tak to jest. No. Dobrze, czyli jednak wypoczynek. Nie budowanie tarasu, nie wyjazd, tylko błogie lenistwo. A jakie wy macie plany na ten weekend? No to proszę bardzo, w której grupie jesteście? Czy idziecie w stronę tych 34%, które jednak wyjazd planują? Czy jednak cała reszta, która ma zupełnie inne zainteresowania i zupełnie inne zajęcia. Można pisać, można się nagrywać.

To mamy jeszcze 10 minut do godziny 7. No i oczywiście informacje drogowe, jak wygląda sytuacja na trasach. Jeszcze 20 minut temu.

0: Wspominałeś, że nie ma większych utrudnień i zgłoszeń.
1: No i troszkę się zmieniło niestety na gorsze, bo mamy informację od naszego słuchacza, który zadzwonił pod numer, przypomnijmy, 22 513 11 11 i słuchacz jest pierwszy. Jeszcze przed informacjami od służb wsłuchamy się już za moment w to, co się wydarzyło.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chodzi o trasę między Poznaniem a drogą ekspresową S3 i okolicami Skwierzyny. Problemy są w Kwilczu.
3: Dzień dobry, Marek Leskani. Chciałem poinformować o zdarzeniu drogowym w miejscowości Kwilcz-Orzeszkowo. Jakiś wypadek, straż. Nie wiem, bo ja wyjeżdżałem z bazy akurat, ale wszystko tam widziałem w tej miejscowości Kwilcz. Samochody stały na drodze.
1: I rzeczywiście w okolicach miejscowości Orzeszkowo, niedaleko Kwilcza, mamy korek. To jest droga krajowa 24, którą od Poznania jedziemy w kierunku chociażby drogi ekspresowej S3 i Skwierzyny. Bardzo dziękujemy za to drogowe zgłoszenie. No i przybywa samochodów na głównych trasach w naszym kraju. Wiecie już z PRK, że chociażby korkuje się S17 w okolicach Garwolina. To jest ta trasa, którą do Warszawy jedziemy od strony Ryk, czy też od województwa lubelskiego. Natomiast na S8 przybywa aut w Warszawie. Tłoczno jest na moście Grota Robeckiego w kierunku zachodnim. Tłoczno też na S8 między Radzyminem a Wyszkowem, niedaleko Woli Rasztowskiej. Tam z powodu prac drogowców musimy zwolnić, więc może nawet nie być to typowy tłok, a po prostu spowolnienie ruchu związane ze zmianą organizacji tego ruchu. Wjazd do stolicy od północy przez Łomianki. Klasyka, niestety powoli się poruszamy. Na wyjeździe przez Dziekanów Leśny w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego podobna sytuacja, też już dużo samochodów. Na Zakopiance, właściwie na jej końcowym odcinku w Libertowie przed Krakowem, też spory ruch pojazdów. Małe spowolnienia możliwe są między Krakowem a Zabierzowem na 79, a w województwie śląskim ruch zwalnia na wysokości połączenia Murckowskiej z autostradą A4. To jest trasa od południa do Katowic, tam zmiany w organizacji ruchu, no i też nie do końca płynnie możemy się poruszać. Trasa 44 z Tychów do Bierunia, wyjazd z samych Tychów, to też miejsce, gdzie trzeba prędkość zredukować. A poza tym w miarę dobrze S86 bez korków, DTS-ka też wygląda obiecująco.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, a ja zaglądam do aplikacji, a tutaj wiadomość. Mnie udało się sprzedać córkę do babci za koszenie trawnika. No i razem z Asią weekend w Karpaczu u przyjaciół, tylko nie wiem, kiedy ten weekend może się skończyć. Pozdrawiam, Bartłomiej. Czyli znowu będziecie budować taras?

0: Ram pa pa pam. No to jedziemy, ram pa pam. 7:07 na zegarze, a 23 stopnie mamy teraz na termometrach IMGW w Poznaniu. Najchłodniej cały czas Zakopane, tutaj zaledwie 15 stopni, ale dużo, dużo słońca dzisiaj nad Polską. Będą obszary, gdzie może się pojawić zachmurzenie, będą także obszary, gdzie pojawi się deszcz, ale przede wszystkim dzisiaj maksymalnie dobijamy do 36 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Otóż na południu i na południowym wschodzie kraju dzisiaj słonecznie i tutaj absolutnie bez opadów, natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego w drugiej połowie dnia, po południu od zachodu ku centrum postępujące przelotne opady deszczu. Wieczorem miejscami także mogą pojawić się burze z gradem, prognozowana wysokość opadów na ogół około 15 litrów wody na metr kwadratowy, ale w czasie burz może być nawet i 30. Wartości na termometrze. Oj, ten deszcz się dzisiaj przyda i myślę, że będzie, jeśli się pojawi oczywiście, to będzie bardzo przyjemny. Temperatura maksymalna od 28 na Pomorzu. Coś niesamowitego. Zazdrościmy tym, którzy na plaży są albo właśnie tam zmierzają. Około 30, a nawet 34 stopni na przeważającym obszarze kraju. Do, uwaga, 36 miejscami w centrum kraju. Wiatr słaby, umiarkowany. W czasie burz porywisty do 80 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe 1001 hektopaskali. Przewiduje się wzrost, a potem spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w tej godzinie w Polskim Radiu Kierowców na pewno przewiduje się 3 tablice rejestracyjne, a za te 3 tablice 5 nagród. I to będzie wyjątkowy czas, bo to ostatnia odsłona naszej zabawy z tablicami rejestracyjnymi w tym tygodniu. W przyszłym tygodniu zaskoczymy Was jeszcze bardziej, czyli nie 5 nagród, ale coś zupełnie, zupełnie innego. Więc kto ma ochotę na tablicę, a raczej ramki pod tablice rejestracyjne i zestaw tych wszystkich nagród, no to będę zapraszał dzisiaj po godzinie 7 właśnie. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: 9 minut po godzinie 7, a cóż tam ciekawego u was słychać?
1: Siemaczko ekipa, tutaj Manik z Fiesty, ostatni dzień przed urlopem, jadący radośnie do pracy. W Gryfinie 20 stopni, słoneczko świeci, Antek powoli wstaje do roboty i byle do 16. No, oczywiście z wami. Trzymajcie się cieplutko, wszystkim szerokości, przyczepności, spokojnej jazdy i bezpiecznych powrotów do domu. Na razie, uwa!
0: No to bardzo dziękujemy, wszystkiego dobrego i pozdrawiamy. Informacje drogowe, 10 minut po 7.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Uważajcie na mazowieckim odcinku drogi S8 między węzłami Radzymin Północ i Wola Rasztowska. Na kilometrze 488 na jezdni do Białegostoku zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Na szczęście to tylko kolizja, a nie wypadek, więc nikt nie powinien być poszkodowany, ale mamy zajęty jeden pas do Białegostoku. Na S8 zwolnicie też w Warszawie w kierunku zachodnim, zwłaszcza w okolicach mostu Grota Rebeckiego i zjazdu na Wisłostradę. Jeżeli o Warszawę chodzi, to niełatwo wyjeżdża się ze stolicy w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego, czyli siódemką na północ, mówiąc wprost. W Dziekanowie Leśnym trzeba będzie zdjąć nogę z gazu. Ruch zwalnia też na S17, czyli na ekspresówce, która prowadzi z Lublina do Warszawy. Na wysokości Garwolina właśnie te spowolnienia. Zwolnimy na Zakopiance w Libertowie w kierunku Krakowa, ale też zwolnią ci, którzy z Pniew jadą w stronę Skwierzyny drogą 24. Korek na podkacie przed Kwilczem. Zdaniem naszego słuchacza doszło tam do wypadku. Na razie informacji od służb jeszcze nie mamy, ale bardzo dziękujemy za czujność. Spowolniony przejazd między Białymstokiem a Knyszynem, to jest 65. W obie strony spowolnienia możecie tam napotkać. Uwaga, w Śląskiem sporo pojazdów na trasie Mikołów-Katowice. 81 ze spowolnieniem przed Ligotą. No i oczywiście trzeba wyjątkowo uważać na wysokości ulicy Murckowskiej, w miejscu, gdzie 86 łączy się z autostradą A4. Tam napotkacie zmiany w organizacji ruchu, no i zapewne nie tak szybko jak zazwyczaj można będzie tamtędy się przemieszczać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bardzo, ale to bardzo dziękujemy za wszystkie propozycje tablic rejestracyjnych do naszego konkursu i do naszej zabawy, która codziennie po godzinie 7. Do zdobycia w tym konkursie po pierwsze jest owacja na stojąco, po drugie talon na pozdrowienia do wykorzystania u nas na antenie, po trzecie jest wieczna chwała i sława, do tego dorzucamy także szacun na dzielni w miejscu rekreacji, ale także gdyby ktoś już był pourlopowo, no to szacun także w miejscu pracy. No i jeszcze ramki pod tablice rejestracyjne. Dużo tego, nie?
3: Całkiem sporo. No, tak samo sporo propozycji tablic. Na razie nie zdradzamy, bo oczywiście chodzi o ten element zaskoczenia, tak, ale doceniamy kreatywność.
0: Tak, zdecydowanie. No i jeszcze ramki pod tablice rejestracyjne do tego zestawu. Uwaga, uwaga, po raz ostatni w tym tygodniu. Natomiast już od przyszłego tygodnia będziemy dla was mieli coś zupełnie, zupełnie innego. Ta nagroda od przyszłego tygodnia będzie powodowała nagły skok adrenaliny. O, więcej zdradzić na razie jeszcze nie mogę, ale o szczegółach tej dzisiejszej odsłony już za chwilę. Jezus,

jest. 20 minut po godzinie 7, PRK Polskie Radio Kierowców. No dobra, to mamy trzy tablice rejestracyjne do odgadnięcia. Zestaw łatwiejszy, zestaw trudniejszy. Ten łatwiejszy ma dwie litery, ten trudniejszy ma trzy litery, ale i w jednym, i w drugim oczywiście podpowiedzi są, bo przecież chodzi o to, żeby zgarnąć trzy punkty, a później te trzy punkty wymienić na nagrody. No przecież to jest oczywiste. Każdy, kto chociaż raz słuchał doskonale o tym wie, że tak to u nas działa, że tu nie ma przegrywania. Tu nikt nie odpada. Tu nie ma smutku, nie ma płaczu, nie ma rozczarowania, nie ma też, uwaga, nagrody pocieszenia. No bez sensu po prostu. Każdy wygrywa, każdy jest zwycięzcą. Tylko trzeba oczywiście do mnie zadzwonić, bo inaczej to nic z tego. To się po prostu nie uda. Do wygrania talon na pozdrowienia, owacja na stojąco, wieczna chwała i sława, dodatkowo szacun na miejscu rekreacji, wypoczynku, pracy, a także na dzielni. Do tego dorzucamy jeszcze ramki pod tablice rejestracyjne. Warunek jest jeden, tak jak powiedziałem, 22 139 29 29. Bez tego numeru nikt nie otworzy tego sejfu z prezentami. Nie ma takiej możliwości. 22 139 29 29. Ważna informacja jest taka, że gdyby ktoś ewentualnie planował wymianę tych ramek pod tablicami rejestracyjnymi, to proszę zasuwać w te pędy, po prostu na złamanie karku i dzwonić szybciusieńko na 22 139 29 29, bo w poniedziałek to sytuacja się zmieni diametralnie. Tablice oczywiście też będą, ale nagroda będzie zupełnie, zupełnie inna. To będzie coś, czego się pewnie nie spodziewać. No ale szczegóły oczywiście w poniedziałek. Na razie jeszcze dzisiaj walczycie o te 5 nagród. 22 139 29 29. Kto chętny, to proszę dzwonić już teraz. Nie czekamy, nie zwlekamy, nie przekładamy tego na następny dzień, bo później będzie płacz i zgrzytanie zębami, że nie ma ramek pod tablice rejestracyjne, a te, co są, to jakieś takie brzydkie od mechanika, obdrapane i niewiele na nich widać. A tu nówki sztuki z napisem Polskie Radio Kierowców. No dobrze, nie przedłużając, czekam na telefon 22 139 29 29. Kto chętny, proszę dzwonić.

0: 7.30, PRK, Polskie Radio Kierowców. I coraz więcej samochodów i coraz większe korki, zwłaszcza w dużych miastach i na obwodnicach tych miast. Niestety wszystko się korkuje. To poranny szczyt komunikacyjny pełną parą, mam wrażenie, ruszył.
1: Tak, to prawda. Rzeczywiście coraz więcej samochodów przybywa w takich nieoczywistych miejscach, które się u nas zwykle nie pojawiają, no ale warto się wsłuchać, bo być może wasza trasa też jest tą zakorkowaną.
0: Róbcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na przykład rzadko mówimy o tym, by korkowała się trasa wojewódzka 747 przez Konopnice do Lublina od strony Bełżyc i S19, a teraz tam także spory ruch pojazdów. Zwalniamy także wyjeżdżając z Mikołowa i kierując się do Katowic z Krajową 81. Przypominam też, że w Katowicach na Murckowskiej mamy zmiany w organizacji ruchu i też nie poruszamy się w pełni płynnie. To w okolicach połączenia z autostradą A4. Dojazdy do Krakowa ze spowolnieniami to takie już bardziej klasyczne miejsca, gdzie się korkuje, czyli Gaj i Libertów na Zakopiance, ale też Skawina, dojazd 44 do Ronda, a potem także do samego Krakowa przez okolice A4. Uwaga także na trasie, którą jedziemy od Pniew w kierunku Skwierzyny. To jest 24, tam na tej trasie przed Kwilczem napotkacie korek. Spowolniony przejazd między Białymstokiem a Knyszynem, czyli kłania nam się 65 i niezależnie od tego, w którą stronę jedziecie, i tak delikatnie trzeba będzie zwolnić. Zwalniamy też na S17, na obwodnicę Garwolina, kierując się do stolicy. S8, tutaj problemy w Mazowieckiem, między węzłem Radzymin Północ, a węzłem Wola Rasztowska. 488 km to miejsce kolizji dwóch osobówek, a jej skutek to blokada jednego pasa na trasie do Białegostoku. No i jeszcze wieści sprzed minuty dosłownie, bo na S8 pojawiły się problemy także w innym miejscu. Między węzłami Marki i Zielonka mamy problemy z pojazdem osobowym. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to słuchajcie, no my jesteśmy już zwarci i gotowi. Mamy trzy tablice rejestracyjne. W naszej zabawie codziennej chodzi o to, żeby po dwóch albo po trzech literach wytypować, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, czyli który urząd gdzie konkretnie wydał takie tablice. No.
1: Będzie fajna zabawa. No, tak. Będzie można trochę przetestować, tak jak krzyżówką, nasz umysł. Właśnie. Więc warto tak rano się rozgrzać. To jeszcze przy okazji dopowiem, że mamy dokładniejsze informacje z tej S8 między Markami a Zielonką. Zderzenie ciężarówki z pojazdem osobowym, a nie problemy z samą osobówką. To już tak gwoli ścisłości.
0: No to ja przypomnę numer 22 139 29 29. Naprawdę ta cisza trochę mnie niepokoi. 22 139 29 29. Ramki pod tablice rejestracyjne do przejęcia. Wystarczy tylko zadzwonić. O, jest, jest. Halo, dzień dobry. Al. Jak masz na imię? Przycisz radio, przycisz radio. Będzie nam się... Cześć Darku, no to wiemy, że Darek za chwilę będzie grał w naszej zabawie z tablicami rejestracyjnymi.

0: rejestracyjne, albo dwu, albo trzyliterowe, zestaw łatwiejszy, trudniejszy, chociaż mam wrażenie, że dzisiaj zdecydowanie trudniejszy, bo wytypowany i zaproponowany przez naszych słuchaczy. Radek z nami, dzień dobry!
1: Halo, dzień dobry, witam.
0: No, witamy cię bardzo serdecznie. Sprawa jest prosta, no tylko w teorii, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Zestaw trudniejszy mamy dla ciebie, co ty na to?
1: No bardzo proszę.
0: No i proszę bardzo, w takim razie trzy tablice rejestracyjne. Radek zgaduje, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, który z urzędów wydał daną tablicę. Kto zaczyna, Patryk, czy ja, czy ty, czy ja?
2: A ja chętnie zacznę, ponieważ mam taką dosyć nieoczywistą propozycję, dawaj, która rozpoczyna się na literę, na którą niewiele słów w naszym alfabecie się rozpoczyna. Mianowicie YJS.
0: Łoż ty, cóż to jest? YJS.
1: Nowy wyznacznik tablic.
0: Aha. Mhm. Tylko z jakiej części Polski?
1: O kurczę, to będzie Y. I to będzie gdzieś koło Wrocławia?
2: Nie, nie, nie, nie ta strona Polski, a tyle mogę powiedzieć.
1: Y, nie, Y. Bo ja coś słabo, bo na głośniku rozmawiamy, bo to prowadzę na zestawie głośnomówiącym. Proszę powtórzyć jeszcze raz.
2: YJS.
0: YJS.
1: No to teraz to już inaczej to się wychodzi po prostu.
2: Podpowiem.
1: To jest pewnie z powiatu tego jasielskiego pewnie.
2: No,
1: jako...
2: no prosta sprawa. Podpowiem, że wcześniej było, już nie trzeba podpowiadać oczywiście, ale było R z przodu, było RJS, ale kończy się RJS i przechodzimy w YJS. Brawo.
0: Nieźle,
2: propozycja od Bartłomieja.
0: Tak jest.
2: Trochę
1: źle
2: zmodyfikowana
1: źle przeze mnie. Źle zrozumiałem, przepraszam.
0: No dobra, to teraz ode mnie tablica NGO.
1: To będzie warmińsko-mazurskie,
0: tak
1: to
0: jest.
1: Będzie powiat połudawski.
0: Pięknie, dwa punkty zdobyte i ostatni, trzeci punkt od Patryka. Dawaj.
2: ZST.
0: O.
1: To będzie zachodnio-pomorskie.
0: Aha.
1: Mhm. I to będzie, co to może być?
0: No,
1: powiat.
0: No i już, no, no i oczywiście, proste, że tak, no i proste. Trzy punkty zdobyte, więc owacja na stojąco się należy, to prawda. Brawa dla ciebie, talon na pozdrowienia oczywiście również do wykorzystania, proszę bardzo.
1: Pozdrawiam wszystkich.
0: No i już, ależ krótko, zwięźle i na temat. Do tego oczywiście dorzucamy szacun na dzielni w miejscu rekreacji, dorzucamy do tego jeszcze wieczną chwałę i sławę, no i ramki pod tablice rejestracyjne. Coś tam ci jeszcze fajnego dorzucimy do tej paczki, więc będziesz zadowolony. Wszystkiego dobrego dla ciebie, dobrej podróży, spokojnej pracy, no i weekendu. Masz jakiś fajny pomysł na weekend?
1: Spędzić go po prostu.
0: Tak po prostu.
1: Spędzić go po prostu na działce. Przepraszam, bo tak coś przerywa, urywa po prostu.
2: Działka dobra rzecz.
0: Działka jest najlepsza, zdecydowanie. Tam zasady nie obowiązują. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Trzymaj się, do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
0: Hej.
1: Hej.

0: Mamy piątkowy poranek i 10 minut jeszcze do godziny 8. Kto dzisiaj goni na 8? No to już za chwileczkę, już za momencik. Mam nadzieję, że zaparkujecie przed pracą. Później jeszcze parę godzin już i wreszcie będzie wyjście z fabryki i oficjalny start weekendu w okolicach godziny 15, 16, 17. To różnie się układa. Tego wam życzymy. Ale na razie jeszcze trzeba zmierzyć się z porannymi korkami i utrudnieniami na drogach. Jak to dokładnie wygląda u nas? Co 20 minut macie najświeższe informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety są drogowe problemy na wielu ważnych trasach, w tym na kujawsko-pomorskim odcinku autostrady A1. Niedaleko węzła Włocławek Zachód zepsuła się ciężarówka i zablokowała jeden z pasów w kierunku Łodzi, a mówimy o 199 kilometrze. Uwaga też na S8 między Markami a Zielonką, czyli niedaleko Warszawy.

0: Po kolizji ciężarówki z pojazdem osobowym zajęty jest jeden pas w kierunku Białegostoku. Jeżeli do Białegostoku od Warszawy jedziecie S8, to uważajcie też między Radzyminem a Wolą Rasztowską. To jest kilometr 488 i okolice Emilianowa. Po kolizji dwóch osobówek jeden pas w kierunku Białegostoku tam też jest zablokowany. Krajowa 8, czyli już województwo dolnośląskie i też drogowe problemy. Między Bardem a Ząbkowicami Śląskimi zdarzyły się dwa pojazdy ciężarowe, autobus i osobówka. Brzmi poważnie, ale jeszcze nie wiemy nic o poszkodowanych. Droga została zupełnie zablokowana na 49 kilometrze. To trasa Bardo, Ząbkowice Śląskie. Uwaga też w Lubelskiem, bo pojawiły się problemy między Zamościem a Chrubieszowem. Na 74 w pobliżu Karpia, na 284 kilometrze, ciężarówka zderzyła się z motocyklem. Ranna jest jedna osoba, najprawdopodobniej motocyklista. Przejedziemy trasą Zamość-Chrubieszów, ale poruszamy się tylko jednym pasem na zmianę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
2: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
3: To była reklama.

0: Ależ ładnie, ależ romantycznie, prawda? Punktualnie 8 na zegarze, gorąco, także 24 stopnie Bielsko-Biała i 17 stopni Zakopane. IMGW wydało ostrzeżenia 2 i 3 stopnia przed upałem, ale także przed burzami. 3 stopnia dla Polski południowo-wschodniej, południowo-zachodniej. Natomiast cała reszta kraju tutaj ostrzeżenia 2 stopnia. No wyjątkiem będzie Suwalszczyzna, tutaj ostrzeżenia 1 stopnia. Dzisiaj będzie naprawdę bardzo gorąco.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na południu i południowym wschodzie kraju dzisiaj słonecznie i tutaj absolutnie bez opadów deszczu, natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu od zachodu ku centrum postępujące przelotne opady deszczu. Wieczorem miejscami także mogą pojawić się burze z gradem. Prognozowana wysokość tych opadów to nawet 15 litrów wody na metr kwadratowy. Nawet lokalnie gdzieś podczas burz może się zdarzyć, że 30 litrów. Temperatura dzisiaj bardzo upalnie, bardzo pardo, bardzo gorąco. Od 28 na Pomorzu, zazdroszczę tym, którzy właśnie nad Bałtykiem, około 30-34 stopni na przeważającym obszarze kraju, do maksymalnie 36 miejscami w centrum Polski. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, w czasie burz tylko porywisty, do 80, a lokalnie także i do 90 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe 1001 hektopaskali, no i przewiduje się wzrost, a później przewiduje się spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dokąd dzisiaj jedziecie, jak wam się dzisiaj podróżuje? Napiszcie, dajcie znać, pochwalcie się, kto z was jedzie na urlop, kto z was jedzie do pracy, kto stoi w korku. Czekamy i zbieramy te informacje wszystkie w naszej aplikacji. Można tekstowo, można głosowo, można telefonicznie na 22 513 11 11. Kuba Marcinowicz, dzień dobry. One more.

0: 10 minut po godzinie 8. Kolejna porcja najświeższych informacji drogowych. Jeszcze nie możemy mówić o tym, że poranny szczyt komunikacyjny odpuszcza. Jak to wygląda dzisiaj na waszej trasie? Jeśli potrzebujecie na przykład wytyczenia trasy albo ewentualnie wytyczenia objazdu, no to oczywiście jesteśmy. Służymy pomocą i dobrą radą i dobrą drogą od punktu startowego do punktu docelowego. Można pisać w aplikacji, można się nagrywać. Co dzieje się na drogach? Posłuchajcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak jak mówi Kuba, poranny szczyt nie odpuszcza, a raczej to my odpuszczamy gaz dojeżdżając do pracy. Na przykład wolno zrobiło się na trasie wojewódzkiej 747 pod Lublinem na wysokości Konopnicy. To jest ta trasa, która prowadzi od S19, ale też od Bełżyc. Uwaga również na A1, problemy między Toruniem a Kutnem, niedaleko Włocławka. 199 km i węzeł Włocławek Zachód to miejsce, gdzie zepsuła się ciężarówka. Blokuje jeden z pasów w kierunku południowym, zatem do Kutna czy też do Łodzi. Na S8 pewna poprawa, bo już kłopotów nie powinniście napotkać między Radzyminem a Wolą Rasztowską, ale jeszcze między Markami a Zielonką. Owszem, bo tam doszło do kolizji ciężarówki z pojazdem osobowym. Mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Białegostoku, a zatem ci, którzy z Warszawy wyjeżdżają i kierują się na Podlasie, no niestety muszą wyjątkowo uważać. 6 osób zostało rannych na wypadku na Krajowej 8 między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi. Do wypadku doszło w okolicach Barda na 49 kilometrze. Zderzyły się dwie ciężarówki, autobus i pojazd osobowy. Droga zupełnie zablokowana, a objazd możliwy jest między innymi przez Potworów, trasą lokalną. Uwaga też między Zamościem a Chrubieszowym w okolicach Karpia. To jest fragment Krajowej 74 i 284 kilometr. W wyniku zderzenia ciężarówki z motocyklem jedna osoba ma obrażenia, no i poruszamy się jednym pasem na zmianę. Dojazdy do Krakowa od południa. Niestety klasyka o tej porze. Gaj i Libertów korkuje się na Zakopiance, ale też korkuje się z Kawina, czyli trasa 44. Skoro o 44 mowa, zwolnimy wyjeżdżając z Tychów do Bierunia, no a potem w samym Bieruniu powtórka. Na wyjeździe z Mikołowa do Tychów na 81 też spowolnienie. No i w Śląskiem zwalniamy także między Bytomiem a Czeladzią na 94.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: To była reklama.

0: Do celu prowadzi was Polskie Radio Kierowców i 21 minut po godzinie 8. Pojawiają się różne pytania w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. My zawsze mówimy, że w każdej chwili możemy sprawdzić dla was trasę i od tego jesteśmy i bardzo chętnie was pokierujemy. Na przykład...
1: Witam, pytanie mam. A1 ze Śląska do Gdańska, można się dowiedzieć, jak tam trasa?
0: No właśnie, jak tam trasa?
2: No jeżeli chodzi o odcinek A1 chociażby z Katowic, bo tak sobie ustawiłem mniej więcej w tym punkcie nawigację, to niewiele ponad 5 godzin nam zajmie taki przejazd, ale warto wyjątkowo uważać, bo 20 lipca rozpoczęły się prace na kolejnym odcinku autostrady i tym razem remontowany jest fragment między węzłami Pelplin i Kopytkowo. No i właśnie, chodzi o jezdnię do Gdańska, czyli o tę jezdnię, którą będziesz się poruszał. Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i tylko jednym pasem w kierunku Gdańska. Prace na tym odcinku mają trwać około 7 tygodni. Równolegle trwają też prace między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. O tym odcinku pewnie czasem słyszycie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, że tam się potrafi zakorkować. Nie bez powodu, bo tam ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i także jednym w kierunku Gdańska. Tutaj prace powinny zakończyć się w połowie sierpnia. Chociaż oczywiście administrator autostrady zastrzega sobie, że termin zakończenia prac zależny jest od warunków pogodowych. Co jeszcze warto pamiętać? Do 80 trzeba tam będzie zwolnić.
0: No i tak zawsze jest, że nie wiadomo, a to pada, to źle, świeci słońce, gorąco, to też źle, śnieg pada, to źle, wieje źle.
2: To jest takie okienko pogodowe. To musi być ani w jedną stronę za bardzo, ani w drugą.
0: Startujemy do tego Karpacza, pisze Bartłomiej. W Kaliszu 25 stopni. Strasznie, ale to strasznie fajny poranek. A słoneczko już niżej w zenicie, ale jest jeszcze git. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego dla ciebie. Dzisiaj oczywiście jak zwykle o poranku też chcemy z wami porozmawiać o samochodach. Tak sobie ostatnio pomyślałem, czy macie w głowie, czy macie jakieś pomysły, jaki będzie wasz następny samochód, jakimi autami będziecie i chcecie jeździć, jakie auto chcielibyście mieć w swoim garażu. Czyli jakie będzie pod kątem komfortu, wygody, nawet marki, ale także konstrukcji, czy to będzie SUV, sedan, czy co to będzie. Dodatkowo jeszcze pytanie o silnik.
2: Mnie się moje auto bardzo podoba w tym momencie, ale myślę, że w przyszłości coś większego będzie, ale nie SUV.
0: Ale na pewno
2: myślę o kombi.
0: Ale hybryda.
2: Nie wiem, czy hybryda. Być może hybryda, być może kombi, być może liftback. I mam na końcu języka pewien konkretny model tego samochodu, który być może by się u mnie sprawdził. Ale na razie bardzo się cieszę swoim.
0: To ja kombi zdecydowanie, a wy? No to czekamy w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.

Jaki będzie wasz następny, kolejny samochód? Czy to będzie SUV, czy to będzie kombi, czy to będzie liftback, hatchback, sedan, czy może pójdzie

0: Wiecie, w diesla, może w benzynę, może w hybrydę, może to będzie auto elektryczne, może będzie duże, a może ktoś ma ochotę na przykład na cabrio. Ciekawi jesteśmy, jaki będzie wasz następny samochód. Czy macie gdzieś go w głowie? No to napiszcie w aplikacji albo nagrajcie wiadomość głosową, a my już teraz wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wyjeżdżamy m.in. na A1 i przypominamy, że są problemy między Toruniem a Kutnem, niedaleko węzła Włocławek-Zachód. To 199 km. Ciężarówka uległa tam awarii i zablokowała jeden pas w kierunku południowym, czyli do Łodzi m.in. Uwaga na S8 na trasie z Warszawy w kierunku Białegostoku. Między węzłem Marki a węzłem Zielonka ciężarówka zderzyła się z pojazdem osobowym. Mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Białegostoku. Poważny wypadek na trasie Kłodzko-Ząbkowice-Śląskie na Krajowej 8. 6 osób zostało rannych w wyniku zderzenia dwóch ciężarówek, autobusu i samochodu osobowego. Do wypadku doszło w okolicach Barda na kilometrze 49. Droga została zupełnie zablokowana, a objazd jest możliwy m.in. lokalną trasą przez Potworów. Uwaga też między Zamościem a Chrubieszowem w Lubelskiem. Na 74 jest częściowa blokada niedaleko Karpia. To 284 km. Niedaleko Zamościa miało miejsce zderzenie ciężarówki z motocyklem. Poszkodowana jest jedna osoba i przejeżdżamy naprzemiennie, tylko jednym z pasów. Uwaga też na S17, tłoczno na wysokości Garwolina. Powoli poruszamy się 17 w kierunku stolicy. Zaczęło się delikatnie korkować na A2 niedaleko Łowicza i Skierniewic w kierunku Warszawy za węzłem Skierniewice, czyli za zjazdem na Krajową 70. Uwaga też pod Krakowem. Wzmożony ruch na A4 na obwodnicy Krakowa, zwłaszcza między Skawiną a węzłem Kraków-Bielany i zwalniamy w obie strony. Na Zakopiance wzmożony ruch w Libertowie w kierunku Krakowa, ale także zaczęło się korkować między Nowym Targiem a Szaflarami, zwłaszcza w kierunku Zakopanego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jakie będzie wasze kolejne auto? Radek pisze i pozdrawia. Służbowe. No i pięknie. To nic, tylko pozazdrościć i pogratulować. Jakie będzie wasze następne auto? Czy może na przykład będzie niemieckie? Może będzie francuskie? A może zaskoczycie siebie i swoich sąsiadów i na przykład będzie to Chińczyk? No to czekam na wasze przemyślenia i także wasze marzenia. Jakie będzie wasze następne kolejne auto?

0: No to proszę bardzo, jakie będzie wasze następne auto? Jakie są pomysły, marzenia, plany, założenia? Bo to, przecież to jest chyba normalne, że jak jeździsz samochodem, to już myślisz o następnym. Czy to ja się jakoś dziwnie
1: Myślę, że niektórzy
0: zachowuję.
1: Tak mają, że myślą, wybiegają w przyszłość. No. Niektórzy się cieszą tym, które mają, ale to często jest tak, że my się cieszymy przez kilka dni, a potem myślimy, no w przyszłości to będzie takie i takie.
0: I jedziesz przez miasto, obserwujesz samochody i mówisz, ten, właśnie ten, to będzie moje następne auto. No i proszę bardzo, przykładów jest sporo. Artur z Pacyfiki pisze, to jest w ogóle fantastyczny samochód. Ja czasami mam taką myśl, chociaż kompletnie nie potrzebuję takiej wielkiej gabloty. Kompletnie. Jest to bez sensu dla mnie rozwiązanie, ale jak patrzę, sąsiad ma, zaglądam, mówię, ależ to jest auto.
1: Tak,
0: vanem
1: to często jest, że chyba nie dopasowujemy do naszych oczekiwań, ale a pojeździłoby się.
0: Właśnie. No i Artur pisze, moim następnym autem będzie Jeep Grand Cherokee. I też jestem chory na to auto od dłuższego czasu, natomiast jedyne, co studzi moje zapędy, to właśnie 5 i 7 V8 Hemi w wersji Summit.
1: Czy trzeba wybrać albo 5 i 7 spalania, albo 5 i 7 pojemności silnika.
0: Tak.
1: Nie idzie w parze.
0: No kompletnie niestety nie, więc naprawdę podziwiam i fajnie, że macie takie marzenia i fajnie, że je realizujecie. Jakie jeszcze samochody chodzą wam po głowie, jakie samochody chcielibyście mieć i co będzie waszym następnym autem? I teraz uwaga, będzie największe zaskoczenie.
2: Dzień dobry, z tej strony Natalia. Ja trochę odwrócę to pytanie, ponieważ zamiast nowoczesnego samochodu marzy mi się prawdziwy polski klasyk. A takim polskim klasykiem dla mnie jest kremowa Warszawa M20, czyli popularnie nazywana garbuzą.

bluzką, koniecznie z pięknymi chromami, zaokrągloną, dostojną sylwetką, która przypomina dawne amerykańskie samochody. Jak wiecie, kiedyś auta tworzono z myślą o tym, aby służyły przez dziesięciolecia.

0: wyglądałem.
1: Natalio, to ja mam pytanie do ciebie. Czy to byłby samochód na daily, którym jeździłabyś codziennie do pracy? Bo wtedy bardzo, bardzo szanuję. Czy byłby to klasyk taki wypieszczony, który stałby sobie w garażu, czasem byś go wypolerowała, czasem na jakiś zlot byś pojechała i raczej tak żółte tablice i te sprawy?
2: No właśnie. Ja chyba jednak hołdowałbym tej drugiej zasadzie. Jakby nie miałbym sumienia, żeby tą Warszawę M20 tak katować codziennie.
1: Chociaż z drugiej strony, jakbyś wsiadł i poczuł te miękkie fotele, tę połączoną kanapę z przodu, no to tak można nie wysiadać z tej Warszawy. Bardzo piękne, przyjemny samochód.
2: Piękne marzenia, naprawdę. Jakie będzie wasze następne auto? Ja czekam na nowe Audi A6. Przesiadam się z A6 poprzedniej generacji. No bo już 350 tysięcy kilometrów na liczniku. Ładnie. No to czekamy na więcej waszych przemyśleń. Jakie będzie wasze następne auto? Na swoją drogą to zastanawiam się, czym na tym na przykład Natalia jeździ teraz.
1: Mogłaby się pochwalić.
2: A, widzisz.

0: The Who przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Jeszcze 11 minut zostało nam do godziny 9. Dzisiaj marzenia, dzisiaj plany, wizje, coś, co siedzi wam w głowie, coś, co spędza wam sens powiek.
1: Czyli to pokonanie trasy Katowice-Legnica na przykład.
0: Nie, tam przestań, to za chwileczkę. Tam trasa trasą, ale dzisiaj rozmawiamy oczywiście
1: trasa
0: o samochodach.
1: Marzenie, nic się nie dzieje.
0: To, aż tak. Dzisiaj rozmawiamy o samochodach, o których marzymy i które chcielibyśmy mieć. Moim kolejnym autem, o którym marzę, będzie Volkswagen Multivan. Zawsze chciałem mieć busa. Pozdrawiam Radyjko Bondar z Arteona. Ja też marzyłem kiedyś o busie, miałem okazję potestować i pojeździć takim właśnie vanem, który dodatkowo jeszcze zamienia się w mini camperka. No to tak, gdybym miał nieograniczony budżet i mógłbym kupować wiele samochodów, to pewnie jednym z nich byłoby właśnie coś takiego. Tak.
1: Ja się nie dziwię naszemu słuchaczowi Bondarowi, że chciałby mieć właśnie busa, z tego względu, że po pierwsze ma już Volkswagena i ma już dużego Volkswagena, więc z dużej osobówki przesiadka wyżej to już tylko bus nam zostaje. Chyba, że ktoś jest fanem SUV-ów. Ja osobiście nie jestem, więc opcję wyboru busa tutaj mogę poprzeć i potwierdzić.
0: No, a skoro już mówimy o tej trasie, to i dwa w jednym. DJ pisze, witam wszystkich. Pytanie, jak A4 Katowice-Legnica? A co do auta, to myślimy, aby żonie podmienić z Fiata 500 1.0 na Fiata Abarth Cabrio, a dla siebie to Focus RS MK3 hatchback. Fajne.
1: Fajnie to będzie jeździć, chociaż ja chyba jestem zwolennikiem zwykłej 500-ki. Ona mi się bardzo podoba.

0: Zappa jest taka klasyczna, włoska. Nie wiem, czy bym w tego Abarta poszedł. Ja nie wiem, czy nie przekombinowany trochę.
1: Nie, ja bym szedł w Abarta zdecydowanie w wersji cabrio. Absolutnie popieram. No i tak się pięknie motoryzacyjnie różnimy i to jest fantastyczne. Dobrze, a czwórka, Katowice-Legnica?
0: 2 godziny 40 minut mniej więcej nam to zajmie. Spokojnie, nic się nie dzieje strasznego na tej A4. Korków też nie widać. Wsiadać i jechać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No ale są niestety miejsca, gdzie się dzieje, no i chociażby to A1, gdzie musicie wyjątkowo uważać, bo od 20 lipca trwają prace między węzłami Pelplin i Kopytkowo na trasie do Gdańska. Ruch odbywa się dwoma pasami w stronę Łodzi i jednym w kierunku Trójmiasta. Równolegle trwają prace na odcinku pomiędzy węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Tam ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i także jednym w kierunku Gdańska. Tutaj prace powinny zakończyć się w połowie sierpnia. Jakby tego było mało, problemy mamy między Toruniem a Kutnem przy węźle Włocławek Zachód. To 199 km. Awarii uległa ciężarówka i blokuje jeden pas w kierunku południowym na trasie do Łodzi między innymi. S8, tu problemy za Warszawą w kierunku Białegostoku, między Markami a Zielonką. Po kolizji ciężarówki z pojazdem osobowym zajęty mamy jeden z pasów do Białegostoku. Poważny wypadek na dolnośląskim odcinku krajowej 8, między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi. W okolicach Barda zderzyły się dwie ciężarówki, autobus i samochód osobowy. Bilans tego wypadku to 6 osób rannych. Doszło do niego na 49 kilometrze. Droga jest zablokowana, a objazd między innymi możliwy lokalnie. Trasą przez Potworów. Uwaga też między Zamościem a Chrubieszowem w Lubelskiem. W pobliżu Karpia na kilometrze 284 miało miejsce zderzenie ciężarówki z motocyklem. Przejazd 74 jest możliwy, ale poruszamy się tylko jednym pasem naprzemiennie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
4: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
3: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
5: To była reklama.

Jak radzić sobie z upałem? Oj, sposobów jest multum, chociażby dobrze działająca klimatyzacja, czy to w domu, czy w pracy, czy w samochodzie. Można oczywiście pić chłodne napoje, ale paradoksalnie picie gorących, ciepłych napojów też sprawia, że odczuwamy no, mniej tego skwaru. A dzisiaj ten skwar będzie, oj tak! Już teraz Legnica i Tarnów to są dwa najcieplejsze miejsca na mapie IMGW. 26 pokazują termometry. 26 stopni. Legnica i Tarnów. Z kolei Kołobrzeg jest miejscem najchłodniejszym, ale bardzo przyzwoicie.

0: 20 stopni, jak na godzinę 9, no to po prostu rewelacja. Dzisiaj w ciągu dnia te wartości zdecydowanie pójdą w górę. Zrobi się naprawdę gorąco, więc uważamy na siebie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to proszę bardzo, dzisiaj na południu i na południowym wschodzie kraju słonecznie, no i tam dzisiaj bez opadów. Natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane może wzrastać do dużego. Po południu od zachodu ku centrum będą przesuwać się takie strefy opadu deszczu. Wieczorem także mogą pojawić się miejscami burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów około 15 litrów wody na metr kwadratowy. W czasie burz może spaść tego deszczu więcej, nawet do 30 litrów. Wartości na termometrach dzisiaj wystrzelą w górę od 28 stopni na Pomorzu. To jest najchłodniejsze miejsce dzisiaj. Około 30-34 na przeważającym obszarze kraju i uwaga, w Polsce centralnej nawet 36 stopni. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty, silniejszy do 80, a nawet lokalnie także do 90 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1001 hektopaskali. Najpierw pójdzie w górę, a potem zaliczy spadek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oj, rozpisaliście się a propos tych marzeń i a propos tych samochodów, czyli jakie będzie wasze następne auto, jaki będzie wasz następny samochód. Pytam absolutnie o wszystko, przez silnik, kształt nadwozia, typ samochodu, moc, kolor, co tylko chcecie. Rozwiązanie technologiczne, silnik może elektryczny, auto może spalinowe, może jednak klasycznie diesel. Jakie będzie wasze następne auto? Można pisać w aplikacji, można się także w aplikacji oczywiście nagrywać. 2 minuty po godzinie 9. Kuba Marcinowicz. Dzień dobry.

0: Naprawdę ciekawych propozycji się już pojawiło w aplikacji. To jeszcze informacja drogowa od was. Uwaga, trasa S8, kierunek Warszawa. 230 km na wysokości nieczynnych bramek poboru opłat. Wypadek dwóch aut osobowych. Korkuje się omijać bokiem, informuje Domin. Bardzo dziękujemy za tę wiadomość. Przypomnę, S8, kierunek Warszawa, 230 km. Co jeszcze dzieje się na drogach?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja pozostanę w temacie dojazdów do Warszawy. Tym razem autostrada A2, którą od Łodzi dojeżdżamy do stolicy i niestety ponad 5-kilometrowy korek, który pojawił się zaraz za węzłem z 70, czyli przy zjeździe na wysokości Skierniewic. Tutaj właśnie w kierunku Warszawy A2 wyraźnie zakorkowana. Na A1 też wyjątkowo uważajcie, bo problemy pojawiły się przy węźle Włocławek Zachód. 199 km to miejsce awarii ciężarówki. Mamy zablokowany jeden pas na południe, czyli między innymi w stronę Łodzi. S8 z problemami na odcinku od węzła Marki do węzła Zielonka. Po kolizji ciężarówki z pojazdem osobowym mamy zajęty jeden pas w kierunku Białegostoku. 6 osób zostało rannych w wypadku między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi na Krajowej 8. W okolicach Barda na 49 km zderzyły się dwie ciężarówki, autobus i pojazd osobowy. Droga po tym wypadku jest zablokowana. Objazd możliwy trasą lokalną m.in. przez Potworów. Częściowo zablokowana jest trasa 74 w Lubelskiem. Chodzi o odcinek między Zamościem a Chrubieszowem. Niedaleko Karpia na 284 km, czyli pod Zamościem, samochód ciężarowy zderzył się z motocyklem. Ranna jest jedna osoba i jedziemy tylko jednym pasem na zmianę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To za chwilę więcej o autach marzeń, a mi zawsze marzył się F-Pace, ale marka Jaguar w ciągu ostatnich kilku lat stała się karykaturą samej siebie.

0: Trochę o planowaniu, trochę o marzeniach dzisiaj z wami rozmawiamy. Moim marzeniem, które już powoli realizuję, jest camper. Właśnie szukam bazy i zastanawiam się nad Iveco Daily, Volkswagenem Crafterem, albo na przykład Mercedesem Sprinterem. Szukam max dużej przestrzeni do zabudowy, żeby za 5-6 lat pożyć van life'em.
1: A to twoje marzenie, czy naszego słuchacza?
0: Naszego słuchacza, Bartłomieja.
1: Już myślałem, że koło mnie taki kamperowiec.
0: Pięknie. No nie, właśnie. A chociaż czasami przychodzi mi taka myśl do głowy, ale nie, to jeszcze nie jest ten moment, to jeszcze nie jest ta chwila, ale liczę na to, że za kilka lat faktycznie też to stwierdzę. No dobrze, pytanie dzisiaj, co będzie waszym następnym samochodem, jakie to będzie auto, czy macie już jakiś pomysł, czy macie jakąś wizję, czy w głowie już jest wyobrażenie tego następnego samochodu, nawet pomimo tego, że ten, którym teraz jeździcie, jest super.
2: Dzień dobry wszystkim kierowcom. Jeżeli chodzi o pytanie, jakie moje jest wymarzone auto, to moim wymarzonym autem byłby właśnie taki Volkswagen Transporter a la hipisowski, czyli przyozdobiony w kwiaty, kolorowy, w środku jakieś łóżeczko, nawet zrobiony tapczanik, no i wiadomo, by była muzyczka Boba Marleya albo jakieś inne reggae, jakiś Sunshine albo Don't Worry, Be Happy. I właśnie to jest moje jedno z takich marzeń wymarzonych aut, które bym jeszcze chciał sobie sprawić i prawdopodobnie tak będzie. Więc tyle. I bardzo bym prosił,

0: jakąś piosenkę, jeżeli jest taka możliwość, właśnie w stylu reggae. Pozdrawiam serdecznie, Arkadiusz. Cześć.
1: Pozdrawiamy, Arkadiuszu. Fajne marzenie. Waldek też ma fajne marzenie. Witajcie, nawiązując do auta, to był plan na początku roku i się zrealizował. O, proszę bardzo. Volkswagen California diesel.
2: To ja już przeglądam, czy jest przypadkiem zdjęcie, bo nam się to bardzo podoba, jeżeli zdjęcia nam podsyłacie.
1: Tak, zdecydowanie.
2: Takich spełnionych marzeń. Super sprawa.
1: A dziś ostatni dzień przed urlopem, piąteczek i przed siebie, hen. Pozdrawiam całą redakcję. No to jest w ogóle fajne życie, jak się ma taki duży samochód i ten samochód także staje się czasami domem na weekendy. Bardzo przyjemna opcja, więc naprawdę zazdrościmy. Co jeszcze? Na przykład, a mnie by się marzyła czerwona Honda NSX, pozdrawia Klaudiusz. Fajne marzenie, ale no właśnie, czy to będzie następne auto, czy kolejne auto? Bo to jest pytanie. Co jeszcze? Jakiś czas temu nagrywała się Natalia, która mówiła o tym, że Warszawa M20.
2: I jest kontynuacja.
1: Właśnie.
3: Tu Natalia. Zdecydowanie jeździłabym nią na co dzień. Życie, słuchajcie, jest za krótkie, żeby odmawiać sobie takich przyjemności. Bo co mi po garbuzce schowanej pod kocem w garażu, skoro mogłabym tylko na nią patrzeć? Samochody zostały stworzone do jeżdżenia, a ja naprawdę chciałabym cieszyć się jej posiadaniem. Siadać, ruszać w drogę i obserwować uśmiechy mijanych ludzi. A jeśli od codziennej jazdy coś czasem wymagałoby naprawy? No trudno. Firmy zajmujące się renowacją klasyków, słuchajcie, też mają swoje rodziny na utrzymaniu i serdecznie ich pozdrawiam. Im również trzeba zapewnić pracę. A obecnie? Obecnie jeżdżę całkiem fajnym Mercedesem, więc nie mogę narzekać, ale krymowa Warszawa M20 nadal pozostaje moim motoryzacyjnym marzeniem.
1: No, samo szukanie musi być niezwykle przyjemne, bo to chyba też nie jest takie łatwe.
2: Nie jest to na pewno łatwa sprawa, bo jeżeli wpisujemy taki samochód w wyszukiwarkę i ustawiamy sobie filtry, a nagle się okazuje, że wyskakuje nam 5 albo 8 ogłoszeń z całej Polski, zawężamy sobie jeszcze co do rocznika, to już w ogóle nie ma w czym wybierać. Natalio, to jeszcze bardziej eksperckie pytanie.
1: Dawaj.
2: A górnozaworowa czy dolnozaworowa?
1: O, panie, dobra. To drążymy ten temat. Następnym samochodem to już z kolei wiadomość od Roberta z Mercedesa Vito. Idealnym na wycieczkę z rodziną? Oczywiście V-klasa. No, czyli jednak. Czyli jesteście wierni tym markom, którymi teraz jeździcie. Tak się w wielu przypadkach dzieje. No dobrze, w takim razie, gdyby ktoś ewentualnie włączył przed chwilą radio, to pytamy was dzisiaj, jaki będzie twój następny samochód?

0: Jakie będzie wasze następne auto? To dzisiaj sprawdzamy i o to dzisiaj pytamy. Witam obecnie Volvo V60 3.0, tak zwany prawdziwy Polestar, a w przyszłości jakiś Lexus LS albo GS. Karolina i Marcin z Volvo, pozdrawiamy was serdecznie. No właśnie, to marzymy, ale na razie jeździmy tym, co mamy i w wielu przypadkach niestety też stoimy w korkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście to prawda, stoimy w korku między innymi jadąc z Łodzi do Warszawy na autostradzie A2 jeszcze przed zjazdem na Skierniewice, czyli Łowicz to ostatni węzeł przed tym korkiem. Zator ma około 5 km i tworzy się w okolicach zjazdu na Krajową 70. Uwaga też na A1, bo między Toruniem a Kutnem na wysokości węzła Włocławek Zachód zepsuła się ciężarówka. Samochód blokuje jeden z pasów w kierunku południowym, czyli do Łodzi. To kilometr 199. Uwaga też na pracę na A1 między węzłami Pelplin i Kopytkowo na jezdni do Gdańska. Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym w stronę Gdańska. Trwają też równolegle prace między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi, a tylko jednym pasem jedziemy do Trójmiasta. Tutaj prace powinny zakończyć się w połowie przyszłego miesiąca, choć to oczywiście zależne jest od warunków pogodowych. Uwaga też na limit prędkości, trzeba zwolnić do 80. Gdybyście jechali z Gniezna w kierunku A1 i Trójmiasta, czyli na S5, to także niestety napotkacie problemy. Między węzłami Bydgoszcz Zachód i Bydgoszcz Opławiec na 60 km doszło do kolizji dwóch samochodów i mamy tam zablokowany jeden pas w kierunku Trójmiasta. S8 w okolicach Warszawy, tu też problemy. Między Markami a Zielonką zderzyły się ciężarówka i pojazd osobowy. Zablokowany jest jeden pas do Białegostoku. Zupełnie nieprzejezdna pozostaje trasa między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi, czyli Krajowa 8. W okolicach Barda na 49 km zderzyły się dwie ciężarówki, autobus i pojazd osobowy. Zablokowaną drogę objedziemy przez Potworów trasą lokalną. Na 74 częściowa blokada między Zamościem a Chrubieszowem. Chodzi o miejscowość Karp i 284 km. Tam ciężarówka zderzyła się z motocyklem. No i właśnie, przejeżdżamy, ale tylko jednym pasem na zmianę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze informacja drogowo-pogodowa. Jestem zaskoczony, ale faktycznie później spojrzałem na mapę satelitarną i to jest prawda. Nad Bełchatowem spadł właśnie orzeźwiający deszczyk Jędrula. Pozdrawia wszystkich w trasie i w studiu Polskiego Radia Kierowców. Dzięki wielkie za informację. Sometimes.

0: Jakie będzie twoje kolejne auto, czyli to, o którym już myślisz, już marzysz. I nawet jeśli to, które aktualnie posiadacie, was satysfakcjonuje i daje mega dużo frajdy i to jest spełnienie marzeń, to na pewno gdzieś tam z tyłu głowy już rodzi się kolejne marzenie. Witam najlepszych redaktorów. Ależ miło się zaczyna ta wiadomość.
1: Bardzo miło.
0: Co do marzeń, jak na razie spełniłem. Jeżdżę i cieszę się, a co najważniejsze, czerpię z tego ogromną przyjemność. Pozdrawiam, miłego dnia, życzę Włóczyki. No i nie ma informacji, co to jest za marzenie.
1: Tak, bardzo chętnie się dowiemy, chociaż z drugiej strony można pogratulować, bo takie spełnienie marzeń i cieszenie się tym jak najdłuższe, po pierwsze jest ekologiczne, bo nie generujemy potrzeby na kolejny samochód, no a po drugie to chyba na tym szczęście polega, jeżeli potrafimy się cieszyć i nie wybiegamy w przyszłość cały czas.
0: No ale później przewijam na dół i nagle widzę, jest zdjęcie. No ja już teraz rozumiem to spełnienie tego marzenia, ja rozumiem tę przyjemność, ogromną frajdę z jazdy. Czy to jest S90, czy to jest S60, czy to jest V-ka? Bo właśnie nie widzę, bo widzę tylko z przodu. Przepiękne w przepięknym szarym kolorze Volvo właśnie, tylko zastanawiam się, czy to jest 60 czy 90.
1: Trafił swój na swego, można powiedzieć, Wolwiarz na Wolwiarza. No to wiadomo, nie może być inaczej.
0: No tuż to. Jest jeszcze jedna kwestia motoryzacyjna i pytanie do ciebie.
2: Dzień dobry, PRK, pozdrawiam ze Słonecznej Wielkopolski. Na początku proszę o sprawdzenie, jak ta granica w Kołobaskowie w kierunku Niemiec, a odnośnie wymarzonego auta, to w zeszłym roku zrealizowaliśmy.

Zakupiłem właśnie Hyundai'a z hybrydą. Zadowolony jestem, choć spalanie nie jest takie, jak ja chciałem. A jeśli chodzi o takie wymarzone auto, już takie przyszłościowe, to jakiś Mercedes ze szynią biegów 9 G-tronic, czyli mamy 9 biegów do przodu. To się potem odbija we spalaniu. I co ciekawe, Mercedes chyba jako jedyny producent w Europie

0: Dziękujemy za tak wyczerpującą odpowiedź i wiedzę na temat Mercedesów.
1: Są chałupniczo zrobione silniki diesla połączone z silnikami elektrycznymi. Oczywiście to nie jest seryjna produkcja, ale widziałem coś takiego w Volkswagenie T3, że jest diesel i jest elektryk. Oczywiście produkcja na razie bardzo mało skalowa, ale robią.
0: A ta trasa?
1: A jeżeli o trasę chodzi, bardzo dobrze się jedzie A6, bo to właśnie A6 przebiega w okolicach Kołbaskowa pod Szczecinem. Korka żadnego nie widać, więc śmiało można jechać.
0: To jeszcze informacje odnośnie A4.
2: Witam, dzień dobry, mam ostrzeżenie tutaj na czwóreczce w stronę Katowic, 189 km, 190, sarna chodzi od strony autostrady, szuka wyjścia, żeby tam kierowcy w miarę uważali, żeby tam gdzieś zwolnili albo żeby przekazać informacje, nie? Bo ja tam przekazałem do służb, ale nie wiadomo, co oni tam z tym zrobią, tak więc żeby tam ostrzec. Ja już taka dorosła sztuka tam chodzi i tak widziałem, szuka wyjścia, ale raczej może go nie znaleźć, nie? Pozdrawiam.
1: Dzięki, pozdrawiamy, a nasz numer telefonu oczywiście bez zmian. 22 513 11 11.

0: Wreszcie zaczynamy weekend. Dobrze, to jeszcze zanim zaczniemy kolejny raport drogowy, wyjedziemy na drogi, to uwaga, moim kolejnym autem będzie Fiat 126P. Kiedyś marzyłem, żeby go zmienić. Dziś marzę o tym, aby go zdobyć.
1: To tak, no bo ładne. Kiedyś na tle innych samochodów to nie było nic nadzwyczajnego, to ale prawda. Dzisiaj wyjechać takim maluchem, jeszcze w tej starszej wersji, bo ja jestem fanem tej chromowanej, z tym, tą kapliczką z przodu, no to jest klasyka.
0: To jest bajka. Niedawno skończona wielka wyprawa maluchów. Kajetan Kajetanowicz właśnie jechał takim ze srebrnymi zderzakami, ze srebrnymi piórami, tymi ramkami do piór wycieraczek i z tą małą budką.
1: Chociaż Bisa też bym bardzo chętnie przygarnął, no ja właśnie ze względu na to, że jest rzadkością.
0: Właśnie i problem z naprawą jest gigantyczny.
1: Tam ten silnik się grzeje
0: podobno. Tam dużo rzeczy brakuje i znaleźć silnik do Bisa to czuło się...
1: Ale jako klasyk, żeby czasem się przejechać.
0: No dobra.
1: No myślę, że fajna sprawa.
0: To teraz też się przejedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przejedziemy się, ale bardzo ostrożnie. Na A1 między Toruniem a Kutnem. Uważajcie w okolicach Włocławka, a konkretnie zachodniego węzła. Na 199 km zepsuła się ciężarówka. Blokuje jeden z pasów w kierunku południowym. Wiemy już, dlaczego korkuje się A2 na odcinku z Łodzi do Warszawy. To dlatego, że między węzłem Łowicz a węzłem Skierniewice zderzyły się dwie ciężarówki. Mowa o 396 km. Właśnie tam jeden pas do Warszawy jest zablokowany. A jakby tego było mało, 2 km dalej, czyli w kierunku Warszawy, na 398 km w okolicach węzła Skierniewice, doszło do kolizji ciężarówki

0: i busa. I tam mamy zablokowany także jeden z pasów w kierunku stolicy. Gdybyście jechali z Gniezna w stronę A1 i Trójmiasta, no to na S5 też przyda się wyjątkowa czujność. Między węzłem Bydgoszcz-Zachód a węzłem Bydgoszcz-Opławiec doszło do kolizji dwóch pojazdów osobowych. Skutek to blokada jednego pasa na trasie do Gdańska. Ale nieco lepsze wieści też mamy, no bo już zakończyły się problemy na ekspresowej 8 między węzłem Marki a węzłem Zielonka po kolizji ciężarówki z pojazdem osobowym. W stronę Białegostoku zatem jedziemy wszystkimi pasami. Poważny wypadek wydarzył się na krajowej 8 między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi. 6 osób zostało rannych w wyniku zderzenia dwóch ciężarówek, autobusu i samochodu osobowego w okolicach Barda. To kilometr 49. Droga zablokowana, objedziemy to wszystko przez Potworów trasą lokalną. Uważajcie także w Lubelskiem między Zamościem a Chrubieszowem. Niedaleko Karpia na 284 kilometrze ciężarówka zderzyła się z motocyklem. Przejazd jest możliwy, ale bardzo ostrożnie, bo przejeżdżamy tylko jednym pasem na zmianę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Gdyby coś działo się na waszej trasie, to czekamy na informacje. Można w aplikacji pisać, można w aplikacji się nagrywać, można też dzwonić 22 513 11 11.

0: ależ to jest fantastyczny, aha, dobry numer, prawda?
1: Aha. Widzisz, widzisz?
2: Zastanawiałam się, co się stało Jacksonowi, bo nie znałam tej wersji.
1: I zdecydowanie
3: chyba
1: czasami...
3: wszyscy wiemy, co się stało.
1: No właśnie.
2: No dobrze, ale zostałam po nim.

0: wspaniała wersja, no tak, ale też jest równie wspaniała.
1: Ale bardzo często zdarza się tak, że tutaj to pokrędełko idzie zdecydowanie bardziej na plus i podejrzewam, że w waszych samochodach w tym momencie też tak było. No to jeszcze okazji do tego, żeby to pokrędełko szło zdecydowanie na plus, będzie po godzinie 10. Dagmara Kowalska i Piotr Kwilan. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No i proszę bardzo i zapraszamy. I teraz my cię zapraszamy.
0: A kask gdzie masz?
1: Ja dzisiaj samochodem.
0: No jak to? Ale nudy.
1: Za ciepło to.
2: Nie, może być za ciepło.
1: Wieczorem będzie jeżdżone. Ojej, zdecydowanie, już tak wiesz, po zmroku.
0: O,
1: jest po prostu bajerancko. No, ale wracam jutro, bo oczywiście lewa w górę punktualnie o godzinie 6. Jutro będzie dużo o motocyklach i motocyklistach tych początkujących.
0: O, dziękuję,
1: swojej drogi,
0: dziękuję
1: jest. No więc więcej jutro po godzinie 6, a teraz Dagmara i Piotrek.

0: Na zegarze minęła godzina 10. Czas sprawdzić prognozę na dziś.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Słuchaj, tak jakoś smutno zacząłeś, że wydawało mi się, że będzie lało, wiało, burze i w ogóle wszystko
0: bo
2: naraz.
0: Zobaczyłem, że dzisiejsza pogoda podzieli Polskę na dwie części.
2: A, no tak, no w sumie tak. Mm. Na południu i na południowym wschodzie od rana słonecznie i tam jakoś tak spokojnie, taki letni, spokojny dzień, jak dzisiaj na Zbawiksie na przykład. I tak będzie praktycznie do wieczora, a zupełnie inaczej będzie na zachodzie i, i tam stopniowo także w centrum, gdzie chmur będzie po prostu coraz więcej.
0: No właśnie, przez pierwszą część dnia podróżowanie nie powinno sprawiać większych problemów, ale warto pamiętać, że po południu pogoda zacznie się wyraźnie zmieniać. Od zachodu zaczną wkraczać przelotne opady deszczu, a wieczorem miejscami pojawią się również burze.
2: Widzisz to? Jak wkraczają?
0: Widzę.
2: Ja też. Ale jeśli planujecie jakiś wyjazd na weekend, szczególnie w kierunku zachodniej części Polski, albo przez centrum, no to dobrze będzie wcześniej sprawdzić trasę i mieć na uwadze, że później te warunki mogą się pogorszyć. Tam, gdzie przejdą

0: burze, deszcz będzie bardziej intensywny i pojawią się silniejsze podmuchy wiatru, a lokalnie także grad. A mówiliśmy wczoraj, że będzie super ciepło i w ogóle przepięknie.
1: No, gdzie będzie, tam będzie. Przed nadejściem zmian będzie za to bardzo gorąco. Na Pomorzu około 28 stopni, w większości kraju od 30 do 34, a miejscami w centrum nawet do 36.
0: Może nawet uda się zamoczyć paluszek w Morzu Bałtyckim, bo się prawdopodobnie...
1: Jest dużo chętnych, bo wczoraj dostałem zdjęcia i filmik z jednej z plaż.
0: Aha, i co, morsy już się odpaliły?
1: Bardzo dużo, no tak, wszystkiego tam było. I parawany, i ludzie.
0: Dobrze, dobrze, jak jest tak gorąco, to pewnie, że tak. Jakby to podsumować jednym słowem, no będzie to dzień, taki dualizm zapanuje na naszej mapie pogodowej i trochę będzie słońca, i trochę będzie dynamicznie, ale żeby wszystko się udało, to zwracajcie uwagę na to, co dzieje się na górze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Moi drodzy, i od razu zaczynamy słowo wyzwanie, czyli wy proponujecie nam jedno słowo poprzez naszą aplikację, a my później umieścimy to słowo w naszym serwisie drogowym.
0: Tak, i nie będziemy wam podpowiadać. A może trochę.
1: No, Dagmara na pewno będzie, jesteś niereformowalna pod tym względem. Więc teraz jest czas, żeby zaproponować słowo, a później będziemy zgadywać, które to było słowo.
0: Coś ci powiem na ucho.
1: Dobrze, dobrze, ale 3 minuty po 10:00 zapraszamy.

0: Patryk Bedliński na miejscu, a to oznacza, że czas sprawdzić, co na drogach. Oprócz tego słowo wyzwanie, które się pojawi, bo zostało już zaproponowane.
1: No to słuchamy. Czy ono będzie oczywiste, czy nieoczywiste? Wszystko zależy od Patryka.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: A my przyglądamy się korkom i problemom, między innymi na A1. Tutaj uważajcie w okolicach węzła Włocławek-Zachód, bo zepsuła się ciężarówka i może wciąż blokować jeden pas w kierunku południowym. Na A2 korki między węzłami Łowicz i Skierniewice, czyli szerzej patrząc na trasie z Łodzi do Warszawy. Na 396 km zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe i zablokowały jeden pas do stolicy. Natomiast 2 km od tego miejsca, bliżej stolicy, przy węźle Skierniewice,

0: Na 398 kilometrze doszło do kolizji ciężarówki i busa. Tam mamy także zajęty jeden pas do Warszawy. Na trasie z Gniezna w kierunku A1, czyli na S5, kolizja dwóch samochodów osobowych. To pod Bydgoszczą, między węzłem Bydgoszcz-Zachód i Bydgoszcz-Opławiec. Zajęty jest jeden pas w kierunku Gdańska. Na 8 między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi w okolicach Barda zderzyły się dwie ciężarówki, autobus i samochód osobowy. Poważny wypadek, bo aż 6 osób jest rannych. W okolicach Barda krajowa 8 jest zablokowana. Objedziemy to przez Potworów drogą lokalną. Na ekspresowej 8 zakończyły się problemy między Markami i Zielonką i już na pewno nie trzeba będzie z tej 8 zjeżdżać, a nie obawiać się korków. A ci, którzy zjeżdżają z S8, nie muszą od razu jechać na Jagody, bo mogą na przykład kierować się na trasę S61 w stronę Łomży i dalej poruszać się drogą ekspresową. Chociaż nie będzie to łatwe, bo w okolicach Ostrowi Mazowieckiej na połączeniu 8 i 61 zapaliła się ciężarówka. Przez to trasa do Łomży jest zupełnie zablokowana. A tylko częściowo zablokowana jest krajowa 74 między Zamościem a Chrubieszowem. To w Lubelskiem. Niedaleko Karpia na 284 kilometrze ciężarówka zderzyła się z motocyklem. Przejazd jest, ale jednym pasem na zmianę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Słowo było, tylko nie, pytanie,
3: właśnie,
2: które?
3: No właśnie ja nie wiem, no bo było. Ja go nie słyszałam.
2: A ja słyszałem, Dagmaro. Naprawdę? Ja tylko powiem, że to słowo zaproponowała Monika z Mandarynki. Pozdrawiamy serdecznie,
3: tak,
2: więc
3: czyli
2: wszyscy...
3: Monika nie odpowiada na pytanie.
2: Tak, inni zgadują, a Monika no czeka, czy odgadnie cała społeczność naszych pasażerów, którzy są z nami w trasie. A i jeszcze napisał do nas słuchacz, który wczoraj pisał, że jest z Asią i dzisiaj też jednak z Asią jest.
3: Bartłomiej.
2: Tak. Także gratulujemy. Tak, ale też zaproponował
3: idziemy
2: słowo, więc zostawimy sobie to na później może. To słowo, które zaproponował Bartłomiej z Asią, razem zaproponowali być może, ale na razie jedziemy dalej i zgadujemy to, co było.
3: Jesteś, że nie ciągnij ich za język, no niech sobie będą, niech sobie jadą.
2: No ale przecież on wczoraj napisał, że dzisiaj z Asią. Dlatego ja pytałem, czy jutro też. I napisał, że dzisiaj też.
3: No wspaniale.
2: Jutro jest dziś, tak.
3: To
2: dobra,
3: życzymy
2: już
3: wam.
2: Nie wchodźmy w to. Zagrajmy.

0: No tak, moi drodzy, mówiliśmy o upałach i będą i są i tak to się będzie toczyć. W końcu jest lato, nawet 36 stopni będą pokazywać dzisiaj termometry na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Do Polski powróciła wyższa temperatura i te wysokie temperatury w niektórych regionach Polski mogą się utrzymać przez tydzień. O tym mówi Michał Kowalczuk, który jest synoptykiem w IMGW.
1: Wolę, jak jest chłodniej, te 25 najwyżej. Jeszcze ja mam takie uderzenia, także wolę chłodniej.
2: To jak pani sobie radzi z tymi wysokimi temperaturami?
1: Dużo piję, wachlarze biorę. Czasami czapkę założę czy kapelusz. Chowam się w cień, tak jak pani widzi w tej chwili. No i jakoś trzeba sobie poradzić.
3: Dla mnie to jak jest takie umiarkowanie, ale upały to nie. Ostatnio choruję dużo, to nie mogę przebywać za długo na słońcu.
4: Lubię ciepło, ale temperatura powyżej 35 stopni to już jest problem. W mieście. Ja mam już to od kilkudziesięciu lat opanowane, to znaczy ograniczam jedzenie. Dużo piję wody chłodnej, mała kawka z samego rana i potem już nic. I minimalny ruch.
0: No właśnie, mamy potwierdzenia z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, że taki stan utrzyma się przez jakiś czas, więc wszyscy ciepłolubni powinni być bardzo, bardzo zadowoleni. W wielu miejscach kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Jutro, czyli w sobotę, w niektórych regionach mogą pojawić się oczywiście burze.

0: Ale
1: od wysokiej temperatury także dzieją się różne ciekawe rzeczy.
2: Tak. Słuchajcie, nie mówiliśmy o tym w kwietniu, ale to właśnie w kwietniu trzykrotnie włamał się do szaletu miejskiego jeden z podejrzanych. Słuchajcie, no tak sobie zaplanował, że będzie uszkadzał kasetkę, z której będzie kradł pieniądze. Wyrywał też panel sterujący i został zatrzymany w środku nocy, czyli włamał się do szaletu i wpadł. Na szczęście w policyjną pułapkę.
1: No tak, na początku kwietnia doszło do dwóch włamań do szaletu miejskiego przy jednej z ulic. Za pierwszym razem sprawca uszkodził zabezpieczenie kasetki na pieniądze, która wisiała na ścianie. Ukradł stamtąd około 600 zł. Kilka dni później włamywacz ponownie pojawił się w szalecie. Wtedy kolejny raz uszkodził kasetkę i ukradł pieniądze. Straty oszacowano na 1600 zł. Włamywacz wciąż nie odpuszczał. Kolejny raz włamał się do szaletu w połowie kwietnia. Wówczas wyrwał panel sterujący z kasetką, w której było około 200 zł, powodując straty na blisko 31 tysięcy zł. No i sprawą zajęli się policjanci zwalczający przestępstwa przeciwko mieniu z białostockiej komendy, bo to właśnie ta ulica Legionowa była w Białymstoku. Ustalili tożsamość włamywacza, okazał się nim 39-latek.
2: Śmierdząca sprawa. Troszeczkę,
1: no tak,
2: chociaż
1: ale rozwiązana.
2: Pieniądze nie śmierdzą, jak widać.
1: No właśnie, tylko ciekawe sprawa teraz rozwiązana. Na co będzie wydawał.
2: Tak, ale widzę, że tutaj policjanci naprawdę dzielnie działają, pomimo upałów. Na przykład w Bydgoszczy podziękowania dla dzielnicowego, który pomógł w sprawie stalkera. Także sporo się dzieje.
1: Tak, sporo się dzieje także w naszej aplikacji. Jeśli chodzi o słowo wyzwanie, zostało zaproponowane przez naszą słuchaczkę. Posłuchajmy, czy udało się komuś odgadnąć.
3: Czy chodzi o słowo jedziemy na jagody?
2: No, na jagody, słowo ukryte Robert z Dastera. I o, moja propozycja, wielkie dzięki za jagody, pozdrawia Monika z Bandarynki. Brawo.
1: No to czekamy na kolejne słowa, które mogłyby pojawić się w naszym serwisie drogowym. My wybierzemy jedno, no i o wpół do, czyli już za mniej więcej 6-7 minut pojawi się to słowo właśnie. Teraz 24 po godzinie 10.

0: Patryk Bedliński pojawił się w naszym studiu. Czas sprawdzić, co na drogach, ale nie tylko, bo także
1: wyzwanie też
0: pojawi się, więc słuchamy uważnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autostradą A1 między Toruniem a Kutnem jedziemy już bezproblemowo. W okolicach węzła Włocławek Zachód wcześniej zepsuła się ciężarówka i blokowała jeden z pasów. Ale jeżeli planujecie jak słoneczny patrol pojawić się nad morzem, czyli w drugą stronę A1 jedziecie, to weźcie pod uwagę remonty na tej autostradzie. Między innymi prace trwają między węzłami Pelplin i Kopytkowo. Jedziemy dwoma pasami w kierunku Łodzi i tylko jednym w stronę Gdańska. Drogowcy pracują też między węzłami Warlubie i

0: Nowe Marzy. Tu także jedzie się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym w kierunku Gdańska. Obowiązuje też limit prędkości. Zwalniamy do 80 km na godzinę. Na A2 problemy między Łodzią a stolicą. Na odcinku od węzła Łowicz do węzła Skierniewice zderzyły się dwa duże pojazdy. To kilometr 396 i jeden pas w tym miejscu w kierunku stolicy mamy zablokowany. Przy węźle Skierniewice, czyli 2 km dalej, doszło do kolizji ciężarówki z busem, no i skutek to blokada jednego pasa do Warszawy. Na trasie S5 pod Bydgoszczą, czyli szerzej patrząc na ekspresówce z Gniezna w kierunku A1, doszło do kolizji dwóch osobówek. Zablokowany jest jeden pas pod Bydgoszczą na S5 w kierunku A1, czyli także w kierunku Trójmiasta. 6 osób zostało rannych w wypadku między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi. To Krajowa 8 i 49 km. Zderzyły się dwie ciężarówki, autobus i samochód osobowy. Poważna sprawa, droga zablokowana, objazd przez Potworów drogą lokalną. Na S61 w okolicach Ostrowi Mazowieckiej też uważajcie na problemy, bo tam zapaliła się ciężarówka. Zjazd z S8 i trasa w kierunku Łomży to jest miejsce z problemami. Mamy tam częściową blokadę, czyli można mówić o pewnej poprawie. Prawie, bo wcześniej blokada w kierunku Łomży na S61 pod Ostrowią była całkowita. Uwaga też między Zamościem a Chrubieszowem na trasie 74. W okolicach Karpia mamy ruch tylko jednym pasem na zmianę, a to efekt zderzenia ciężarówki z motocyklem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Uwaga, droga krajowa 48 i na Wódz. Na wylocie do Tomaszowa Mazowieckiego roboty drogowe za zakrętem bez żadnego oznakowania. To informacja od naszego słuchacza właśnie z tamtego miejsca. Do nas pisze.
3: No dobrze. Robert z Dastera zaproponował słowo wyzwanie. Ciekawi jesteśmy, czy uda wam się odgadnąć, które to było słowo przed momentem w serwisie. Czekamy na wiadomości w naszej aplikacji.

0: ustaliliśmy z Piotrkiem, że Natalia Nykiel jest okej, że to jest bardzo fajna dziewczyna i śpiewa cudowne piosenki, a poza tym w jej piosenkach są melodie.
1: Tak, ale można też zrozumieć, o czym ona śpiewa, bo tam są opowiadane różne historie, więc polecamy. Zresztą, jeśli chodzi o PRK, to u nas także Natalia Nykiel pojawia się dość często i niech tak zostanie oczywiście. Moi drodzy, mamy weekend, rozpoczął się, niektórzy będą jechać, niektórzy będą wracać, w każdym razie przemieszczamy się. Często nie sami. Są już takie profile w mediach społecznościowych opowiadające na przykład o porannej drodze do pracy ze współpracownikiem, którego podwozimy. No i to są rozmaite historie o zachowaniach ludzi w samochodzie. No i dzisiaj o tych zachowaniach ludzi za kierownicą sobie porozmawiamy, ale także tych, którzy siedzą w fotelu pasażera.
0: Mm-hmm. Daleko jeszcze. Inny na przykład poprawia nawigację, otwierają chipsy tuż po ruszeniu, albo zasypiają, zanim wyjedziecie z miasta. Mamo, pozdrawiam cię. Ale no wiesz, to rodzina, nie? To więc zupełnie inaczej. Mm-hmm. A może u was właśnie wydarzyło się też coś takiego niesamowitego, zaskakującego? O nie, to może nie. To, ale może, dobra. Może ktoś pomylił zjazd, rozlał kawę. Tak. Zostawił ją na dachu. Na
1: zgubił
0: przykład
1: telefon na stacji, albo też zostawił zawracać na dachu, bo to się też zdarza. No i cała podróż zmieniła się w niezapomnienie.

0: Mianą przygodę, na przykład, dzięki temu pasażerowi.
1: Dajcie nam znać, opowiedzcie nam najbardziej zwariowane, zabawne albo irytujące sytuacje, jakie przeżyliście z pasażerami w samochodzie. Czekamy na wasze historie, piszcie albo zostawiajcie wiadomości głosowe, co wydarzyło się podczas takiej wspólnej podróży, no i kto był bohaterem tej akcji.

0: Rol od Radka. Mm-hmm. I to jest dobre rozwiązanie.
1: Brawo.
0: A zatem miejsce jest wolne na kolejne słowo wyzwanie. Czekamy także w naszej aplikacji na kolejne propozycje. Patryk Bedliński.
1: Czekaj, bo tak? Jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie w tej sekundzie widzę, że najcieplejszym miejscem w Polsce są Kozienice, 30,3 stopnia. I tutaj ostrzeżenie meteorologiczne o upałach trzeciego stopnia.
0: No tak, Kozienice nowym biegunem ciepła w Polsce. To już nie pierwszy raz. Jedziemy dalej.

0: I jedziemy na drogi i sprawdzamy, co się na nich dzieje. Po raz ostatni w tym dniu Patryk Bydliński zabiera nas na drogi. No właśnie, ale pytanie, czy będzie tam jakieś słowo wyzwanie?
1: Będzie. Mhm. Zaproponowane przez dwójkę naszych słuchaczy, którzy sobie razem jadą i ponawiamy nasze pytanie o takie irytujące albo urocze nawyki pasażerów, z którymi podróżujecie. Czekamy na komentarze w naszej aplikacji oczywiście. A teraz sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Oj, dużo się dzieje niestety na naszych drogach, między innymi na A1. Uważajcie, bo trwają remonty między węzłami Pelplin i Kopytkowo, a także między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. W obu tych miejscach w kierunku Trójmiasta nie do końca płynnie się poruszamy, tym bardziej, że jest limit prędkości do 80 km na godzinę. Lepsze wieści z S61, bo już w okolicach Ostrowi Mazowieckiej, czyli na zjeździe z S8 w kierunku Łomży, zakończyły się problemy związane z pożarem samochodu ciężarowego, zatem w kierunku Łomży praktycznie już jedziemy bez kłopotów. Na A6 pojawiły się problemy między węzłami Rzęśnica i Szczecin-Dąbie. Po zderzeniu pojazdów na 25 km zablokowany jest jeden pas w kierunku Kołbaskowa. Nasz słuchacz dzisiaj pytał właśnie o trasę do Kołbaskowa. Wtedy było płynnie, teraz niestety nie do końca. Na A2 między węzłem Łowicz a węzłem Skierniewice, czyli szerzej patrząc na trasie z Łodzi do Warszawy, zderzyły się dwie ciężarówki i blokują jeden z pasów. Może być tłoczno. W okolicach węzła Skierniewice, czyli 2 km od wspomnianego już miejsca, doszło do kolizji ciężarówki i busa. Skutek ten sam, czyli blokada części jezdni w stronę Warszawy. Uwaga też na S5 pod Bydgoszczą między zachodnim węzłem a węzłem Opławiec. Po kolizji dwóch osobówek zajęty jest jeden pas w kierunku Trójmiasta. Ósemka. Tutaj problemy występują między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi. Po poważnym wypadku 6 osób zostało rannych w wyniku zderzenia autobusu, 2 ciężarówek i pojazdu osobowego. Trzeba objeżdżać między innymi przez Potworów. Trasa Zamość-Hrubieszów częściowo zablokowana może być cały czas w okolicach Karpia. To dlatego, że na 74 ciężarówka zderzyła się z motocyklem. Przejeżdżamy jednym pasem na zmianę. Są rzeczy w życiu, które potrafią nas zestresować i pod tym względem są pewne. To chociażby skarbówka, ale to także korek na Zakopiance. Tłoczno na dojeździe do Krakowa przez Gaj i Libertów, ale też tłoczno w południowej części trasy między Nowym Targiem a Białym Dunajcem w okolicach Szaflar i tu w obie strony się tłoczymy. Tłoczymy się też bliżej Zakopanego, między stolicą Tatr a Białym Dunajcem. No tutaj korek niestety towarzyszy nam w obie strony. I gdybyście dojeżdżali

0: Zjeżdżali do Nowego Targu od Białki Tatrzańskiej. Przygotujcie się, że także będzie bardzo tłoczno. To jest 49. Ona korkuje się już przed rondem, które łączy 49 z drogą wojewódzką 969, czyli z trasą, która prowadzi do miejscowości Łopuszna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I co, znaleźli słowo? Wiedzą już, co to za słowo? To dajcie znać w naszej aplikacji.

0: już prawie godzina 11 na naszych zegarach. Temperatura rośnie. A co się dzieje w pogodzie, o tym informujemy razem z Piotrkiem.
1: No tak, ale zanim poinformujemy o tym, co w pogodzie, to najpierw sprawdźmy, które to było słowo wyzwanie. Mm-hmm. No dobrze, no to w takim razie słuchacz w tej sprawie.
2: Cześć, Mateo z tej strony. No to ja zgaduję po pierwszej nutce skarbówka. Pozdrowienia dla Reni i Adama Santa Fe. Pozdrawiam, Mateo. Hejo.
0: Skarbówka także od Pawła Ski i od Ewy i Rafała. Skarbówka. Czy to było to słowo?
1: Tak.
0: Ale jak sprytnie Patryk je ukrył, nie?
1: Bardzo. No więc, moi drodzy, to była propozycja od Bartłomieja i
0: Robert
1: od Asi.
0: Zdastera też jeszcze tutaj dorzucę, bo byłabym zapomniała o Robercie Zdastera. Tak, Robert też odgadł, a kolejne słowo wyzwanie już za 10 minut. Właśnie przekroczyliśmy godzinę 11.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pogoda zachęca do wyjazdów. Na południu i południowym wschodzie nie brakuje słońca i tam praktycznie nic nie zapowiada gwałtownych zmian. Inaczej wygląda sytuacja na zachodzie kraju, gdzie chmur przybywa i właśnie stamtąd po południu nadejdą pierwsze opady. Choć teraz na wielu drogach jest jeszcze spokojnie, warto pamiętać, że dzisiejsza aura będzie zmieniała się bardzo szybko.
0: Największym wyzwaniem przed południem pozostaje temperatura. W centrum i na zachodzie zrobi się bardzo, bardzo gorąco, miejscami nawet 36 stopni. I mówimy tutaj o temperaturze w cieniu. Przy takim upale warto mieć w samochodzie wodę, robić krótkie przerwy podczas dłuższej podróży, no i pamiętać, że wnętrze auta nagrzewa się błyskawicznie, żeby też tę temperaturę regulowaną poprzez klimatyzację nie ustawiać na najniższą, bo potem przy wyjściu z samochodu można doznać szoku termicznego, a jest nam to niepotrzebne. Jeszcze tylko dwa słówka na temat tego, co na zachodzie.
1: Tak? Czy centrum?
0: W centralnej Polsce. Mhm.
1: No dobrze, jeśli chodzi o centralną Polskę, bo ja wybieram centralną Polskę tym razem, warto mieć pod ręką kurtkę przeciwdeszczową. To wiem, że może o tej porze brzmieć trochę abstrakcyjnie, ale po południu może okazać się przydatna.
0: To pewnie Piotrek ma rację, więc proszę pamiętać o tym. A wieczorem miejscami pojawią się burze, które mogą przynieść nie tylko bardzo intensywny deszcz, ale też silniejszy.

0: wiatr i lokalnie grad. No nic dziwnego, tutaj bardzo gorąco, tam trochę chłodniej, jak się zderzą te dwa fronty. No to potem powstaje coś, co nas trochę przeraża. Dlatego jeśli planujecie wracać do domu późnym popołudniem albo wieczorem, szczególnie na zachodzie kraju, warto śledzić prognozy pogody.
1: No dobrze, a my jedziemy dalej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i zgłaszajcie kolejne słowa, bo serwis za 8 minut, tym razem w wydaniu Ewy Mierzejewskiej, o ile dobrze widzę, tak, więc...
0: Ewa w cieniu.
1: W naszej aplikacji...
0: Wygasili sobie światła.
1: Zgłaszajcie. Ciekawe, co tam się dzieje. Chodź, pójdziemy zobaczyć. Mm-hmm.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Uwierzyć znów pięknym snom, by dalej iść

0: do kierowców na tej A2 w kierunku Warszawy, bo wjeżdżałem na węźle tym Skierniewice-Łowicz, ale w kierunku do Łodzi. I jak wjechałem w kierunku na Łódź, to jeszcze przed tym węzłem w kierunku na Warszawę jest ten wypadek, jest tam wielokilometrowy korek i gdy przejechałem jakieś kolejne kilometry znowu w kierunku na Warszawę, jest kolejny wypadek, cała droga z tego służby zmierzają na miejsce. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy i dziękujemy za tę informację. To autostrada A2. Tymczasem w naszym studiu pojawiła się Ewa Mierzejewska.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I sprawdzamy pozostałe informacje.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: I zaczynamy od tej samej informacji, o której mówił nasz słuchacz, czyli A2 z Łodzi w kierunku Warszawy. Niedaleko zjazdu na Skierniewice na 398 kilometrze doszło do kolizji samochodu ciężarowego z busem. Jest zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. No i rzeczywiście, tak jak informował nasz słuchacz, jest w tym miejscu korek. I to w dodatku nie tylko na jezdni w kierunku Warszawy, chociaż do tego zdarzenia doszło właśnie na tej jezdni. Tu jest 3,5 kilometra korka, ale korek jest też w przeciwną stronę. Więc tutaj niestety nie mamy informacji o tym, by coś niepokojącego się działo. Wygląda na to, że to po prostu tak zwani apacze. Jeśli chodzi o pogodę, no to przygrzewa nam słoneczko, więc dziś na pewno będziemy

0: sprawdzać trasę i nad morze, i w góry. Zacznijmy od A1. Tutaj te stałe fragmenty, które w wakacje się korkują, korkują się także już i teraz, czyli po pierwsze odcinek między węzłami Nowe Marzy i Warlubie, później na wysokości węzła Pelplin, właściwie między węzłami Pelplin i Kopytkowo, i także już bramki w Rusocinie, ale na razie przy wyjeździe z Trójmiasta w kierunku południowym większy korek, natomiast przy wjeździe tylko delikatne spowolnienie. A1 w tym miejscu na jezdni w kierunku Gdańska, gdzie tworzą się korki, jest remontowana. Jeśli macie możliwość, no to i macie troszeczkę więcej czasu, to warto skorzystać z drogi krajowej nr 91. Po pierwsze będzie bardziej malowniczo, a po drugie nie trzeba będzie utknąć w korku. I jeszcze sprawdźmy A1. Tutaj to już właśnie mówiłam o tych remontach, które są prowadzone. Jeśli chodzi o A6, to odcinek między węzłami Rzęśnica i Szczecin-Dąbie w pobliżu Szczecina po zderzeniu z dwóch samochodów zablokowany jest jeden pas w kierunku granicy państwa, czyli w kierunku przejścia w Kołbaskowie na 25 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No a teraz zgadujemy, bo słowo wyzwanie zostało wcześniej zaproponowane, a teraz czas na zgadywanie, które to było słowo.
3: Tak, i jeszcze cały czas zachęcamy was do tego, żebyście się dzielili historiami z waszych samochodów. Co tam dali wam do zapamiętania ze swojego zachowania wasi pasażerowie?
2: Dagmara, a ty jesteś DJ-ką w samochodzie? Ty zawsze decydujesz jako pasażerka,
3: co jest muzyczne?
2: Co jest
3: jakaś muzyka? Nie, niekoniecznie. Nie mam z tym jakiegoś większego problemu, raczej skupiam się na tym, co przede mną, czyli skupiam się na prowadzeniu.
2: No dobrze, to dajcie znać, jak to u was wygląda, jeśli chodzi o podział obowiązków, jeśli chodzi o nawigatora, DJ-a i zabawiacza także, no bo żarty albo historie także mile widziane.

0: czy...
1: Nie, my się nie zatrzymujemy. Jedziemy wspólnie do godziny 13, namawiając was do tego, żeby szukać słowa wyzwania, to po pierwsze, a po drugie dzielić się z nami waszymi historiami.
2: No właśnie, a jeśli chodzi o sprawy bieżące, to teraz Podlasie przez weekend w Białymstoku będzie można podziwiać ciężarówki. Na parkingu przy stadionie odbędzie się Truck Show Podlasie. To okazja nie tylko do podziwiania sprzętu, ale też do poznania zawodu kierowcy.
1: O, widzicie, czyli jeśli nie macie z tym nic wspólnego, a chcielibyście wiedzieć, jak to jest z kierowcami, co oni robią w trasie, jak, o czym myślą i tak dalej, jak się prowadzi ciężarówkę, no to zapraszam prezes Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia Mikołaj Linkiewicz, który mówi, że pasjonaci w ten sposób chcą pokazać swój świat szerokiej publiczności.
3: Branża transportowa też chce się spotkać i pokazać, czym dysponuje. Cel to jest integracyjny w dużym stopniu, pokazanie społeczności i jaka to jest branża i jakie jest miejsce pracy tych osób, którzy w kabinach spędzają jednak sporo swego czasu. W transporcie międzynarodowym jest to w granicach 10 godzin jazdy, a także nocleg.
2: Będzie można zobaczyć miejsca, które właśnie kierowcy nazywają swoim drugim domem.
3: Zarówno ozdobne ciągniki siodłowe w różny sposób ozdobione, czy to dodatkową gamą świateł, czy to jakimiś malowidłami, czy wyposażeniem kabin. To są miejsca pracy osób, którzy są pasjonatami tego typu sprzętu i dbają o to, żeby to miejsce pracy było ładne.
1: Słuchajcie, niektórzy o tym mówią mój drugi dom, albo trzeci pokój, albo w zależności od tego, ile mają w domu, no to to jest taki właśnie pokój. Ten numer tam trzeba wpisać. I tak sobie myślę, że jeśli nie macie pomysłów i planów na weekend, to warto wybrać się na Truck Show Podlasie, które rozpocznie się dzisiaj wieczorem od przejazdu kilkunastu ciężarówek z parkingu stadionu do centrum Białegostoku.
2: No właśnie, a pojazdy będzie można oglądać jutro i w niedzielę na parkingu przy stadionie właśnie w Białymstoku. A jeśli chodzi o kierowców, jeśli chodzi o ten zawód, to pytanie do was także, tych wszystkich, którzy jeżdżą na co dzień ciągnikami siodłowymi. Czy jesteście zadowoleni? Jakie

0: Ewa Mierzejewska na miejscu. Czas sprawdzić, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o sytuację na trasach, jest ona dość trudna i zaczynamy tym razem od drogi krajowej nr 20, odcinek Kościerzyna-Nowa Karczma w pobliżu miejscowości Łubiana. Tutaj na jezdni w kierunku Bytowa na 255 kilometrze doszło niestety do tragicznego w skutkach zdarzenia. Zasłabł kierowca samochodu osobowego, zmarł, obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 255 kilometrze i tutaj nie mamy informacji od służb, żeby w tym zdarzeniu brało udział kierowca jakiegoś innego pojazdu i w ogóle jakiś inny pojazd, czy też pieszy, czy rowerzysta, więc tutaj taka sytuacja niestety tragiczna, ale

0: bez udziału kolejnych osób. A2 z Łodzi w kierunku Warszawy, tu niedaleko zjazdu do Skierniewic na 398 km. Kolizja ciężarówki z busem, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Korek jest w obie strony. A6, odcinek między Wężłami Rzeźnica i Szczecin-Dąbie. Tu w pobliżu Szczecina po zderzeniu dwóch samochodów jest zwężenie w kierunku Kołbaskowa na 25 km. I sprawdźmy, czy na A6 w tym miejscu jest korek. Niestety jest i jest dość długi, i to w obie strony. Jeśli chodzi o jezdnię w kierunku północnym, korek ma 4 km. Jeśli chodzi o jezdnię jadąc od Goleniowa w kierunku Szczecina, korek jest znacznie dłuższy i ma około 6 km. Jest od Różyce do węzła Szczecin-Dąbie. No i sprawdzamy oczywiście także sytuację na Zakopiance. Ja niestety nie jestem jak Kuba Domoracki, więc trochę po macoszemu tę trasę traktuję, muszę przyznać, ale dzisiaj postaram się to zmienić, bo na pewno część z Was będzie jechało na weekend odpoczywać na Podhale i już niestety są korki. Jadąc w kierunku Krakowa jest korek między węzłem Kraków Południe a Libertowem, a później także między Libertowem i Gajem. I jeśli chodzi o jezdnię w kierunku Zakopanego, to także korkuje się przed Głogoczowem. To jest to skrzyżowanie siódemki z 52 i później także przed tunelem, delikatny korek przed wjazdem do tunelu. I później już ten podhalański odcinek Zakopianki i Stary, czyli to takie wąskie gardło, droga krajowa numer 47 między Nowym Targiem a Białym Dunajcem, zakorkowana w obie strony. Chyba na razie większy korek w kierunku Krakowa, a wcześniej Nowego Targu, ale później już wjazd do Zakopanego od strony Poronina także stoi. Wyjazd z Zakopanego zresztą nie wygląda dobrze, więc albo to ruch lokalny i po prostu jeździcie wykorzystując dobrą pogodę na szlaki, albo część z Was wyjeżdża, bo akurat zmiana turnusów, no trudna sytuacja, więc przypominamy o tym objeździe 957, 958, drogi wojewódzkie. Tu jedziemy przez Czarny Dudajec, Chochołów, Witów i Kościelisko i wjeżdżamy do Zakopanego od strony południowej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i było słowo wyzwanie. No,
3: nie było łatwo.
2: Ale powinieneś trochę tak po podhalańsku powiedzieć do Witowa.
3: Do Witowa.
2: Do Witowa. Przez Witu.
4: A my mamy, słuchajcie, informację od Asi i od Bartka, Bartłomija, który napisał: właśnie z Asią jadę do Karpacza. Podział ról w aucie wygląda tak. Ja organizuję kawę, herbaty, przerwy na siku, nawiguję, odpowiadam za komfort termiczny w aucie, płynną jazdę. A Asia jest moją passenger princess.
0: O, czyli wszystko.
2: To tak jak u nas z Dagmarą.
4: Tak? Znaczy, ja prowadzę i robię wszystko, a Piotrek jest passenger princess.
3: To jest queen drama w jednej osobie.
2: Jesteście, naprawdę.
3: No kochanie, jest
4: ale chyba mu się podoba.
2: Wiecie co, zamykam się w sobie. Tak! Właśnie, no. Dagmara, przepraszam, gdzie jest moja kawa?
3: W ręku masz.
4: A zimna jest.
2: Ja chcę nową.
4: Ja idę.
0: Ale dzisiaj jest tylko vibe na mrożoną.
2: Ale jeszcze nasz słuchacz w zupełnie innych sprawach. Żarty na bok.
5: Dam ponownie. Tyle razy mówimy w naszym kochanym Radiu Kierowców, ale nie tylko, na różnych mediach, by być rozważnym, roztropnym, empatycznym na drodze w swojej podróży, gdziekolwiek zmierzamy. Oczywiście przy takiej ilości aut nie będzie tak, że nie zdarzą się sytuacje drogowe, kolizje, ale oby one były jak najmniej tragiczne w skutkach, bo samochód się wyklepie, ewentualnie kupi się nowy, ale życie ludzkie jest najcenniejsze, więc nie tylko w takich pogodach, jak teraz mamy, uważajmy na siebie. Empatia, uwaga, roztropność, przerwa, odpoczynek. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, całe Radio Kierowców i wszystkich kierujących.
2: Bardzo dziękujemy. Moi drodzy, jeśli chodzi o podział ról w trasie, kiedy jesteście razem w podróży, to oczywiście piszcie albo nagrywajcie się w naszej aplikacji. No my już powiedzieliśmy, jak to u nas wygląda.

0: Proszę ostrzec kierowców A2 w kierunku Warszawy, żeby uciekali z zjazdem Łowicz-Brzeziny, bo zaraz za zjazdem są dwa wypadki i do zjazdu Skierniewice autostrada będzie nieprzejezdna na pewno jeszcze dłuższą chwilę.
1: Na A2 w kierunku Warszawy w tej chwili droga zamknięta, oba pasy w kierunku Warszawy przed Skierniewicami, droga zupełnie nieprzejezdna, przed chwilą przejeżdżałem, pozdrawiam.
2: Dziękujemy bardzo za informację. Czekamy w naszej aplikacji. Wiadomo, że warto ostrzec innych kierowców. Jeżeli jesteście świadkami utrudnień, to oczywiście my te informacje bardzo chętnie zawsze przekazujemy. Także pytaliśmy dzisiaj przy okazji imprezy w Białymstoku, gdzie będzie można zobaczyć i ciężarówki, i spotkać pasjonatów, i w ogóle
3: kierowców zawodowych.
2: Też tę społeczność kierowców zawodowych. Pytaliśmy o cienie i blaski, o plusy i minusy.
3: Wady
2: bycia,
3: i zalety.
2: Tak, kierowcą. No to posłuchajmy.
4: Witam. Wojtek z Mana się im kłania. Odnośnie pracy kierowcy zawodowego. No nie jest łatwo, zwłaszcza teraz ceny paliw szaleją. W dodatku dwa nagonka straszna na kierowców związana z zakazem wyprzedzania. Bardzo duże mandaty, na które narażony jest kierowca zawodowy za różne tam wykroczenia tego typu. Dodatkowo no, wiele służb, których jakby kontrolują kierowcę, ITD, służba celna, policja. No i mówię, zarobki no, nieadekwatne czasami do godzin spędzonych w trasie, ale dla pasjonatów takich jak ja, jazda ciężarówką to jest naprawdę wolność i to jest to, co kochamy. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie.
2: Dziękujemy za ten głos. No właśnie, najmniej czasu nasz słuchacz i kierowca poświęcił na to, żeby opowiedzieć o tych blaskach, ale to poczucie wolności, no krótkie sformułowanie, ale myślę, że sporo się w nim kryje fantastycznych rzeczy. I cieszymy się, że pomimo tych wszystkich przeciwności losu udaje ci się trwać przy tym zawodzie i
3: życzymy wytrwałości,
2: szczęście także jest gdzieś w środku.
3: No tak, wiesz co, bo to jest trochę tak jak z każdym innym zawodem. Jak czujesz spełnienie i czujesz, że robisz to, co kochasz, albo że jesteś we właściwym miejscu, to nawet te cienie, które się pojawiają, jakoś nie przysłaniają słońca.
2: My właśnie wracamy do domu ze Śląska. To a propos jeszcze podziału obowiązku w trasie. Ja dbam o catering, hydration break i nawigację szczegółową, bo my zawsze drogami lokalnymi, a moje szczęście dba, abyśmy dotarli bezpiecznie do domu. Przed nami jeszcze około 250 km, temperatura 32 stopnie i już dwa razy padał deszcz. Pozdrawiamy Karolina i Marcin z Volvo.
3: Albo Polska Tropiki.
2: Czekamy na wiadomości także w tej sprawie.

0: Tym.
1: Alright. Właśnie ukryte słowo. Po macoszemu. Robert z Dastera, to szybko oklaski.
0: Mm-hmm. Brawo, brawo, bravissimo.
1: No i teraz już możemy ruszać dalej i serwis drogowy. Ewa Mierzejewska, pojawi się nowe słowo zaproponowane właśnie przez Roberta z Dastera, który przed momentem otrzymał brawa i odgadł, że wcześniej to było po macoszemu, a teraz szukamy kolejnego słowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bardzo trudne przedpołudnie i także się popołudnie szykuje na naszych trasach. Niestety sprawdza się to, co, o czym zazwyczaj mówimy, czyli że dobra pogoda niestety wpływa na to, że się dekoncentrujemy. Myślimy, że wszystko nam wolno i wszystko się uda i niestety raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem zdarzeń. Więc jak na tę godzinę i jak na piątek to bardzo dużo. A dwójka, zaczynamy od niej, bo tutaj pojawiły się dwa nowe problemy z przejazdem i to na bardzo krótkich odcinkach, więc tutaj na trasie Łódź-Warszawa, Łódź-Łowicz, bardzo trudna sytuacja. Zacznijmy od tych najnowszych. Odcinek między węzłami Łódź-Północ-Łowicz 383, to jest kilometraż. Trzy samochody osobowe zderzyły się ze sobą. Jest zwężenie w kierunku Warszawy. 391 kilometr, też na jezdni w kierunku Warszawy, czyli zaledwie 8 kilometrów dalej. Między węzłami Łowicz i Skierniewice zderzyły się trzy samochody osobowe. Jeden pas zablokował, nie, całkowicie zablokowana tu jest w kierunku Warszawy. Jedna osoba została ranna, więc tu trudna sytuacja. No i to trzecie już od jakiegoś czasu trwające utrudnienie. 398 kilometr przy węźle Skierniewice, też na jezdni w kierunku Warszawy. Kolizja samochodu ciężarowego z busem i zwężenie. Co to oznacza? Oczywiście to oznacza, że korek będzie potężny. Już się korkuje ten odcinek a dwójki, więc jeśli możecie omijać właśnie to zdarzenie, zwłaszcza, że tutaj jest całkowita blokada, to należy to robić. Jak można to zrobić?

0: na węźle Stryków, zjeżdżamy z autostrady i potem jedziemy przez Stryków Krajową 14 i tak chyba będzie najlepiej. No i później za Łowiczem można albo wrócić na autostradę, bo tutaj już ten odcinek bez korka i bez zamkniętego odcinka, albo no można oczywiście pojechać drogą krajową numer 92 i tym samym sposobem przez Sochaczew i Błonie dojechać i Ożarów dojechać do Warszawy. Oczywiście to będą długie objazdy, no nie ukrywajmy, że tutaj te drogi krajowe jednak biegną nie tak bezpośrednio jak autostrada, no ale niestety tutaj na tym zablokowanym fragmencie, już sprawdzam ile służby szacują, że będą, no niestety 3 godziny, szacują, że będą trwałe utrudnienia, być może będzie puszczony jeden pas, ale na razie 391 km autostrady między węzłami Łowicz-Skierniewice na A2 zablokowana całkowicie jezdnia w kierunku Warszawy. I jeszcze spontanicznie sprawdźmy, jak jeździ się na Dolnym Śląsku, zwłaszcza na dojeździe do Wrocławia od strony Legnicy, długi korek i spowolnienie między Kostomłotami, a właściwie już Nową Wsią Wrocławską. Wygląda także na to, że na wysokości kątów wrocławskich na jezdni w kierunku Wrocławia doszło do kolizji, bo tutaj niestety ten korek jest znacznie dłuższy niż zwykle o tej porze. I jeszcze tutaj mamy utrudnienie na Dolnym Śląsku na 8, z tego co pamiętam. Tutaj poważne zdarzenie na trasie Kłodzko-Ząbkowice Śląskie. 6 osób zostało rannych w wypadku. W okolicach Barda na 49 km zderzyły się dwie ciężarówki, autobus i samochód osobowy. Droga jest całkowicie zablokowana od kilku godzin, bo tutaj już od kilku godzin te utrudnienia trwają. Objazd prowadzi przez Potworów trasą lokalną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo informacji, a ja chciałem powiedzieć, że muzyka łagodzi obyczaje. Nie spinajmy się, nie stresujmy i zobacz, Ewa, jaka piosenka teraz będzie. No, zobacz. No, co to będzie teraz?
3: Ja myślałam, że mam to słuchać.
0: A, moja piosenka będzie.
2: No, twoja?
0: Moja.
2: Moja też.
0: No, widzisz.
2: I Dagmary też, moim
0: zdaniem. Myślę, że naszych słuchaczy
3: ja nie
0: też.
3: Wiem, muszę po jednej miejsce.
2: No to sprawdźcie, czy ta piosenka spowoduje, że
0: dziękuję
2: będzie się
0: ci bardzo,
2: jechać
0: Piotrze.
2: Spokojniej.

0: Godzina 12 minęła 52 sekundy temu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i południe przynosi nam kulminację upału w wielu regionach Polski. W centrum i na zachodzie temperatura zbliża się do 35 w cieniu, miejscami nawet 36. Na południu i południowym wschodzie dominuje słońce, ale na zachodzie coraz wyraźniej widać, że pogoda zacznie przygotowywać się do zmiany.
0: No właśnie w tej chwili w Kozienicach jest najwięcej, 33,1. Jeśli macie więcej, dajcie więcej i możecie wysyłać swoje propozycje i co tam widzicie na termometrach. I wracając do tego, o czym Piotrek mówił, że właśnie w tym miejscu będą się pojawiać po południu przelotne opady deszczu, które z czasem też dotrą do centralnych rejonów Polski.
2: Wieczorem miejscami mogą rozwinąć się burze. Tam, gdzie przejdą, mogą być dość gwałtowne, z mocniejszym deszczem, silnymi podmuchami wiatru, a lokalnie także z gradem. Jeśli planujecie popołudniową lub wieczorną podróż, szczególnie przez zachodnią i centralną Polskę, warto zachować większą ostrożność.
0: Popatrzmy na noc, to tutaj będą burze i przelotne deszcze w wielu regionach kraju. Jedynie na południu pogoda utrzyma się spokojniejsza i tam nadal nie powinno padać.
2: Warto też co nieco opowiedzieć sobie o sobocie. Zapowiada się kolejny gorący dzień. Poza południowo-wschodnią Polską znów trzeba będzie liczyć się z przelotnym deszczem i burzami. Jeśli planujecie weekendowe wyjazdy, najlepiej wykorzystać spokojniejszą część dnia, zanim pogoda ponownie zacznie się zmieniać.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Słowo wyzwanie było? Było. A jakie to słowo było?
2: No to posłuchajmy.
3: Dzień dobry, z tej strony Paweł Sforza. Odpowiadam na zagadkę ukryte słowo. Czy to słowo to spontanicznie?
4: PRK, Polskie Radio.
5: Nie no, ciocia Ewa to raczej chyba wyraz spontanicznie użyła, tak? Pozdrawiamy Wojta z Fafikiem.
2: Pozdrawiamy i oczywiście brawa panowie.
1: Tak jest. Słuchajcie, no tak jakoś jest, że jak się do nas odzywacie i macie ten entuzjazm w głosie, to u nas to się objawia podniesionymi kącikami ust od razu, prawda?
2: Działa to w dwie strony. Radek ze Śląska także dobrze odpowiedział, Bartłomiej i Asia. A ktoś jeszcze napisał, że kilometraż. Kilometraż, ale się nie podpisała ta osoba i to nie był kilometraż. Jedziemy dalej, ale moi drodzy, bo puste miejsce na właśnie miejscu słowa wyzwania, więc trzeba je zapełnić.
1: Czekamy na propozycję. Droga krajowa ze Szczecina do Ciechanowa. Zaraz sprawdzimy, bo Renia, Zdzisław i Ryszard pytają o tę drogę. No zaraz zobaczymy, jak tam ta dróżka, a tymczasem posłuchamy muzyki.

0: pozdrawiam wszystkich, tutaj Karolina z Tikrosa. Właśnie minęłam ten wypadek na A2. Jeżeli jeszcze jesteście przed wyjazdem na Łowicz, to uciekajcie, słuchajcie, ponieważ korek ma, licząc po słupkach, 5 km. Jest zator. Tutaj służby jeszcze pracują, ale bardzo długo jeszcze potrwa, zanim to uprzątną.
1: Tymczasem Ewa Mierzejewska pojawiła się na miejscu. Sporo
2: wszystko się
1: utrudnień.
2: Zgadza. No właśnie, zgadzam się
1: to
2: z
1: nasza
2: Karoliną.
1: Słuchaczka i dziękujemy bardzo za te informacje. Kasia Kowalska jeszcze śpiewa w tle, ale już teraz sprawdzamy, co się dzieje na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: I w tej chwili najpoważniejsza sytuacja na naszych trasach to jest właśnie autostrada A2 między Strykowem a Dzierzgowem, czyli między właściwie, no tutaj faktycznie między Łowiczem a Warszawą. Bardzo dużo utrudnień, trzy obok siebie, w tym jedno, które całkowicie zablokowało jezdnię w kierunku Warszawy i rzeczywiście korek jest pokaźny. No tutaj nie wszystkim udało się uciec z autostrady, zanim właśnie pojawiła się informacja, że droga jest całkowicie zablokowana i w tej chwili korek na jezdni w kierunku Warszawy ma ponad 11 już kilometrów. Oczywiście tutaj także wchodzą w grę spowolnienia, ale no niestety jeden fragment jest nieprzejezdny. A co się zdarzyło tam? Po pierwsze, między węzłami Łowicz-Skierniewice. Tutaj zdarzyły się trzy samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Całkowicie zamknięta jest jezdnia w kierunku Warszawy na 391 kilometrze. 8 kilometrów wcześniej, czyli między węzłami Łódź Północ Łowicz. Zderzyły się trzy samochody osobowe i jest zwężenie w kierunku Warszawy i mamy też to stare utrudnienie 398 kilometr, czyli już na wysokości Skierniewic. Tu kolizja ciężarówki z busem i zwężenie w kierunku Warszawy. Więc bardzo trudna sytuacja na tym odcinku. Jak można omijać? Trzeba zjeżdżać już na węźle Wiskitki. No i potem, no to już decyzja należy do Was. 14 moim zdaniem i 92 to będzie dobre rozwiązanie, żeby te wszystkie zdarzenia omijać. Czyli tutaj już na węźle Stryków zjeżdżamy, no bo właśnie te utrudnienia między Strykowem a Wiskitkami bardzo, bardzo duże na jezdni w kierunku Warszawy. W przeciwną stronę też na wysokości Łowicza jest korek Bobiecka, bo tutaj niestety chyba część z kierowców po prostu zwalnia, widząc, co dzieje się na przeciwległym pasie.

0: Jedną dobrą informację, jaką mam o tej porze, to jest A6, która jest odblokowana między węzłami Rzęśnica i Szczecin-Dąbie. Tutaj po zderzeniu samochodów zwężenie w kierunku Kołbaskowa na 25 kilometrze. Już tutaj to utrudnienie zakończone. Można przejechać bez problemów. Korek jeszcze jest, ale być może się rozładuje.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: 13 minut po godzinie 12.

0: Na zegarze 18 minut po godzinie 12 mówiliśmy i mówimy od kilku dni o wysokich temperaturach, o tym, że trzeba się nawadniać i pod żadnym pozorem nie zostawiać ani dzieci, ani zwierząt w rozgrzanych samochodach albo w samochodach w ogóle, bo one się rozgrzeją.
1: Mm-hmm. No właśnie, nikt nie chce spędzać w samochodzie zamkniętym pomieszczeniu bez dostępu do świeżego, a bardzo gorącego, nawet bardzo gorącego powietrza, bez względu na to, czy to zwierzę, czy człowiek. Nie chce spędzać się w takim pomieszczeniu dłużej niż trzeba czasu. W związku z tym my przypominamy o tym, żeby po prostu tych psiaków tam nie zostawiać. Nie zostawiać psiaków, nie zostawiać dzieci i żeby schładzać samochody. I mamy taką informację o tym, że 76-latek pozostawił psy w nagrzanym samochodzie. Tam prawdopodobnie było 60 stopni.
0: No i odpowie za znęcanie się nad zwierzętami. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Łaszczów w województwie lubelskim. Te informacje przekazuje Małgorzata Pawłowska z Tomaszowskiej Policji.
2: Policjanci otrzymali informację, że w zaparkowanym od dłuższego czasu aucie mogą przebywać zwierzęta. Policjanci natychmiast udali się we wskazane miejsce. Przez szyby zauważyli 5 psów znajdujących się wewnątrz auta. Zwierzęta były w złej kondycji. Do czasu przybycia na miejsce lekarza weterynarii mundurowi zaopiekowali się czworonogami, dostarczając im świeżej wody. Zostały odebrane właścicielowi i tymczasowo umieszczone w schronisku.
1: Tak to wygląda niestety. Mężczyzna znajdował się w miejscu zamieszkania oddalonym o kilka kilometrów od pozostawionego pojazdu. Nie był w stanie wytłumaczyć, dlaczego i na jak długo zostawił psy w samochodzie.
0: Czynności w sprawie prowadzone są pod kątem znęcania się nad zwierzętami. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. No i przypominamy o tym. Czasami zdarza się tak, chociaż samochody dzisiaj już przypominają o tym, że ktoś albo coś może znajdować się na siedzeniu pasażera albo z tyłu, więc pamiętajmy o tym, bo czasami ta niefrasobliwość możemy zapomnieć, bo mamy dużo rzeczy na głowie, że gdzieś tam poszliśmy sobie, a w samochodzie zostały właśnie zwierzęta, albo co gorsza dzieci, że no jednak jest gorąco i to może pozostać z bardzo poważnymi konsekwencjami.
1: Mhm.
0: 21 minut po godzinie 12, my jedziemy dalej.

0: Moi drodzy, słowo wyzwanie to jest ten moment, że możemy zaproponować jakiekolwiek, bo to już będzie ostatnia gra nasza dzisiaj.
1: Ach, tak.
0: Za 6 minut Ewa Mierzejewska, więc macie możliwość w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo i czekamy.

0: 28,5 minuty po godzinie 12. No właśnie, jeśli chodzi o rolę, kiedy jedziemy w samochodzie, zawsze ta druga osoba może spowodować, że kierowca, bez względu na to, kto nim jest, lepiej się poczuje, będzie się czuł bardziej pewny siebie, ale może być też tak, że ktoś, kto z nami jedzie, bardzo szybko podniesie nam ciśnienie, prawda?
1: Aha, dokładnie, tak, wtedy tak kawa jest niepotrzebna. Ale my raczej preferujemy osoby, które uspokajają nasze emocje i są bardziej wpływające na taki luz i chill out. A taką osobą jest na pewno Ewa, tak, która towarzyszy wam też jako
0: pasażerka. Która nie rozsypuje frytek przy gwałtownym hamowaniu.
2: Nie, absolutnie. W ogóle nie, staram się nie jeść, nawet jako pasażer w aucie. No chyba, że to jest jakaś sytuacja bardzo kryzysowa, natomiast zazwyczaj no nie, no bo to nawet wiecie, no ani to wygodne, ani miłe, zapachy się roznoszą, to jest jednak mała kabina, bez sensu.
1: Mm-hmm. A ktoś może być równie głodny, a co, na trzyma kierownicę i co zrobi? No. No właśnie takie chociaż miejsce,
0: no to karmisz
2: frytki,
0: wtedy.
2: Frytki do twarzy, tak, kierowcy,
0: podajesz kanapkę. Mi się wtykać. Nigdy tak nie robiłyście, no co wy,
2: ja
0: dziewczyny.
2: Ja robiłam, ale kanapki nie, frytki.
1: Otwórz wodę.
0: Koło karmiłaś?
2: Oj, to już
1: nie mogę ci powiedzieć.
0: Pierwsza litera imienia. Dobra.
2: To woda.
0: Chyba wiem, o kogo chodzi. Dobrze, sprawdźmy, co na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na drogach cały czas poważna sytuacja. Przede wszystkim bardzo duże natężenie ruchu. No widać, że pewnie część z was już na dzisiaj ma pracę zdalną i albo zaczyna urlop, albo planuje po prostu weekend i już ruszyliśmy w trasę i to rzeczywiście widać. A czwórka, od niej tym razem zaczynamy. Odcinek między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. Tutaj wspominałam już o tym, że jest korek i że dużo dłuższy niż zazwyczaj o tej porze. No i okazuje się, że zepsuł się samochód ciężarowy na 144 kilometrze. Zamknięty jest jeden pas w kierunku Wrocławia. No i tutaj niestety jest długie spowolnienie, tak jak wspominałam, ono jest od właściwie Pietrzykowic aż do Nowej Wsi Wrocławskiej, więc trudny wjazd do Wrocławia od strony Legnicy, ale cały czas jednak najtrudniejsza sytuacja to jest A2 w Łódzkiem między Łodzią a Warszawą, między Łowiczem i Warszawą. Tutaj jest trzy zdarzenia drogowe, w tym jedno najpoważniejsze, po którym całkowicie zamknięta jest jezdnia w kierunku Warszawy, między węzłami Łowicz i Skierniewice po zderzeniu trzech samochodów na 391 kilometrze. Tutaj nie było informacji od służb, że potrzebny był korytarz życia, ale oczywiście przypominamy o tym, że trzeba go tworzyć na autostradzie, jeśli słyszymy po prostu służby już, no to wiadomo, że trzeba to zrobić. I jeszcze A2, odcinek między węzłami Łódź Północ Łowicz. Tu zderzyły się trzy osobówki. Jest zwężenie w kierunku Warszawy na 383 kilometrze i jeszcze wciąż nie mamy informacji o odblokowaniu przejazdu na wjeździe do Skierniewic, właściwie na zjeździe z autostrady z Łodzi w kierunku Warszawy. Tutaj po kolizji od ciężarówki z busem, od tego wszystko się zaczęło na 398 kilometrze, jest zwężenie. I tutaj niestety mamy taką sytuację, że trzeba koniecznie ten fragment ominąć. Najlepiej już zjeżdżając z autostrady węzłem Stryków i później na przykład drogami krajowymi 1492. No i dopiero można wrócić za Łowiczem 70 na A2 albo po prostu już jechać dalej 92 w kierunku Warszawy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dzień dobry. Jadę sobie spokojnie drogą powiatową w Pomorskiem. Cisza, cień i tylko plus 28. Nie jak na ekspresówce. Upał. I piękne zdjęcie. Aleja Dębowa, prawem chroniona. Cień.
0: Pozdrawiamy Adama, dziękujemy za zdjęcie i polecamy też niespieszne podróże.

0: Słowo o wyzwanie było. W serwisie Ewy Mierzejewskiej jeszcze prośba, żeby podesłać, jeżeli coś zwróciło waszą uwagę a propos tego serwisu. No i wtedy znajdziemy dobre rozwiązanie. A jeśli chodzi o sprawy bieżące, no to tutaj wybieramy się na północny wschód.
1: Dyspozytor Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Mariusz Raubo rozumie, że żeglarze są spragnieni słońca. No właśnie, na Wielkich Jeziorach Mazurskich bardzo duży ruch na wodę, wypłynęło mnóstwo sprzętów, łodzie, motorówki i houseboaty.
0: Tak, przy pięknej pogodzie wszyscy powinni szczególnie uważać na siebie. Podczas rejsów trzeba pamiętać m.in. o nawodnieniu.
2: Takie upały trzeba wszystkim od najmłodszych do najstarszych, żeby spożywać więcej niż standardowo. Kremy z filtrami, czapki na głowę i raz w czas schować się gdzieś w cień, dać organizmowi troszkę odpocząć. I nie na 5 minut, tylko tak te z pół godzinki, żeby ten organizm mógł się delikatnie chociaż schłodzić.
0: Pamiętajmy o tym nie tylko będąc na jeziorach, także na co dzień w mieście i poza miastem o nawodnieniu.
1: Pamiętajmy też o tym, że by bacznie śledzić prognozę pogody, bo ta zmienia się błyskawicznie i w górach, i na wodzie. Warto wiedzieć, co się dzieje. Oh my god, zapomniałam o czymś. Zapomniałam o tym, żeby powiedzieć naszym słuchaczom, jak tam droga ze Szczecina do Ciechanowa. Czy to było w zeszłej godzinie, więc myślę, że jeszcze są w drodze i mam nadzieję, że wybrali S7, bo to jest chyba najszybsza droga i w ogóle bez żadnych problemów tutaj nie widzę żadnych spowolnień. No może tuż przed Szczecinem na SC już, na S3. Tak, tam może być drobne utrudnienie, ale zanim tam dojedziecie, to pewnie już go nie będzie. Więc tak to wygląda. A poza tym słuchajcie naszych serwisów drogowych.
0: Tak, na bieżąco u nas informacje 3 razy w ciągu godziny. Karolina i Marcin z Volvo, cisza i spokój. Cały czas płyną jazdy obecnie, powiat opatowski, 35 stopni. Pozdrawiamy całą ekipę PRK. Również was pozdrawiamy, moi drodzy. Tak, tu o drodze powiatowej to już było. To też polecamy, żeby czasami pojechać sobie zupełnie innymi drogami niż zazwyczaj, bo na ekspresówkach wiadomo, że tych aut będzie więcej, a już na A2 dzisiaj to jest szaleństwo.
1: Pozwólcie sobie zgubić się.
0: Tak, a my jedziemy dalej. Pamiętajmy o tym, żeby jeszcze napisać, kto pamięta serwis drogowy, co ewentualnie mogło być tym ukrytym słowem w serwisie. To nasza aplikacja, do tego służy tekstowo albo głosowo. Czekamy.

0: Cześć i dzień dobry. 14 dzień urlopu. Gorąco pozdrawiamy. Miluś z Gelem albo Gelem, Wikusiem i Kamilą i Donatą. Całe radio pozdrawiamy i oczywiście słuchacze. Jesteśmy w Wikasy na Mazurach. Pogoda w końcu bajeczna. Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy serdecznie i cieszymy się, że są tacy, którzy odpoczywają, a my możemy im towarzyszyć w tym odpoczynku. Dobrze, jeśli chodzi o słowo wyzwanie, to był w zasadzie zwrot przy okazji autostrady A2.
2: Ale tak, zgadł też nie.
1: Nie, właśnie nikt nie zgadł,
2: że był korytarz życia.
1: To było trudne. House Bondy, że House Boat od Ani i od Darka.
2: Ale nie wiem, o co ale chyba, że no tylko to ty powiedziałaś House Boaty właściwie,
0: tak.
2: Nie?
0: Mhm. Tak.
1: To jest więc taka amerykańska.
2: House Boat. To kiedyś w ogóle miałam takie marzenie, żeby mieszkać sobie w takim House Boacie. Ale moi rodzice dostali zawału. Nie, u nas w Warszawie są.
0: Są też, tak. Przewizno. Ale w Amsterdamie to też bardzo ciekawie wygląda, muszę powiedzieć. Widziałam.
1: No dobrze. No to już pogadane? Pogadane. No to sprawdźmy, co na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o sytuację na trasach, ona niestety cały czas jest trudna na A2 i przed tym ostrzegacie i dziękujemy wam bardzo za te sygnały tutaj między Łodzią i Skierniewicami, między Łowiczem a Warszawą. Trudna sytuacja, zwłaszcza na odcinku Łowicz-Skierniewice. Tutaj całkowicie nadal zamknięta jest jezdnia w kierunku Warszawy po zderzeniu 3 samochodów, wskutek którego jedna osoba została ranna. Nie chcę tutaj straszyć, ale ten korek ma chyba 17 km w tej chwili, czyli jest od Woli Lubiankowskiej aż do Dzierzgowa. Więc tutaj to jest zresztą nie jedyne zdarzenie na A2 na jezdni w kierunku Warszawy, bo doszło do niego także na 383 kilometrze, czyli między węzłami Łódź Północ Łowicz. Tu jest zwężenie w kierunku Warszawy po zdarzeniu 3 aut osobowych i także na 398 kilometrze. Tutaj przejazd częściowo blokuje ją skutki zderzenia samochodu ciężarowego z busem, więc tu 3 zdarzenia. No i właśnie bardzo trudny odcinek do pokonania między Łowiczem, Łodzią i Warszawą. Dlatego lepiej zjechać na węźle Stryków. Droga krajowa numer 14, droga krajowa numer 70. Możemy wrócić na A2 przez Łowicz albo dalej przez Łowicz 92. Chociaż właściwie to tutaj już za Łowiczem autostrada jest ponownie otwarta, więc można spokojnie węzłem Łowicz wrócić i ominąć właśnie ten zamknięty i zakorkowany fragment. I teraz jeszcze S6, odcinek między węzłami Koleczkowo, Gdynia Wielki Kack, tu w pobliżu Chwaszczyna. Po awarii osobówki zwężenie w kierunku Gdyni na 36 już prawie kilometrze. No i poprawiła się sytuacja na 8 między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi. Przypomnijmy, w okolicach miejscowości Bardo na 49 kilometrze zderzyły się 2 ciężarówki, autobus, samochód osobowy. Droga była całkowicie zablokowana. Teraz mamy informację o tym, że obowiązuje ruch naprzemienny. No i tutaj poważna sytuacja, bo 6 osób w tym poważnym wypadku zostało poszkodowanych.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Robert Kilen na miejscu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, wysokie obroty. Piątek dzisiaj, sporo dzieje się na naszych drogach.
1: Jak to w piątek?
0: Tak, wypadki, ale też miejmy nadzieję, że wyjeżdżamy sobie. Tak?
2: Co tu się dzieje? Co to jest za siata?
1: To jest siata pirata.
2: A co masz w środku? Jakaś taka płaska.
1: Wyjąłem przecież
2: pirata.
1: Już z siaty pirata. A, to, co mam.
2: Tak, wiesz. Chcesz powiedzieć, że tam w środku jest zimno, bo to jest lodówka.
1: Nie. Co to jest, to ci powiem później.
2: Dobra.
1: Żeby nie zdradzać takich tajemnic, wiesz.
0: No dobrze. Ale to porozmawiacie sobie za chwilkę, a my już się żegnamy, tak?
2: Tak, dziękujemy za cały wspólny tydzień. Życzymy wam przyjemnego weekendu i wracamy do was w poniedziałek.
0: Piotr Firan.
2: Dagmara Kowalska, cześć.
0: Do usłyszenia.

0: jeżeli chodzi o gwiazdy, to u nas gwiazdy również na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w czasie dnia, nie tylko w nocy. Za chwileczkę spotkanie oczywiście muzyczne z tymi gwiazdami. Zaczynamy Wysokie Obroty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 20,5 stopnia w Koszalinie i tam jest najchłodniej. Nad polskim morzem dziś rzeźko. Dosyć ciepło, ale nie gorąco. Świetna pogoda, powiedziałbym. Najlepiej tradycyjnie na Półwyspie Helskim i na Mierzei Wiślanej. Krynica, Stegna, tam 24-25 stopni pokazują termometry. Na otwartym morzu, znaczy z widokiem na otwarte morze typu Łeba, Ustka, 21-22. Natomiast najcieplej na południu Mazowsza, w Kozienicach, w tym momencie 34 stopnie Celsjusza. Są wydane ostrzeżenia przed upałem 1, 2 i 3 stopnia. Jeżeli wczoraj 3 stopnia, czyli najwyższego, były wydane tylko dla Dolnego Śląska, województwa lubuskiego i południa Wielkopolski, to dziś również 3 stopnia, czyli mega upał będzie w województwie lubelskim, na Podkarpaciu, na południu Mazowsza, w Świętokrzyskiem, w Małopolsce również. Tam wszędzie ostrzeżenia 3 stopnia. W ciągu dnia na południu i na południowym wschodzie słonecznie i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie raczej umiarkowane. Przelotne opady deszczu i lokalne burze mogą się zdarzyć, gdzie nie gdzie. Do 36 stopni dziś ma dojść temperatura. Miejscami w centrum najcieplej dziś będzie. I tak jest rzeczywiście. 34 w tym momencie w Kozienicach, jak powiedziałem. Wiatr pozostaje słaby bądź umiarkowany. Na ogół zachodni i północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już 2 minuty po godzinie 13. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy na wysokich obrotach. Robert Kilen.

0: Okolice Kraśnika 36 stopni, pisze nasz słuchacz, nie podpisał się niestety, no ale 36 stopni, można zapomnieć, prawda, można się rozkojarzyć w takiej temperaturze, w każdym razie dziś upał nie tylko na Dolnym Śląsku, nie tylko w województwie lubuskim, nie tylko na zachodzie Wielkopolski, ale również właśnie na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, w województwie świętokrzyskim, południe Mazowsza, Małopolska też objęta ostrzeżeniami trzeciego najwyższego stopnia przed upałami. Uf, jak gorąco. Teraz będzie oczywiście zgadywanka. Pierwsza zgadywanka dzisiejszego popołudnia, jeżeli chodzi o wysokie obroty. Moi drodzy, dziś będzie zgadywanka, żeby ulżyć w tym upało, w te upały troszeczkę, powiedziałbym, chłodna, a nawet zimna. Zimna pierwsza zgadywanka. Posłuchajcie uważnie tego fragmentu.
1: Spokój. Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima, to musi być zimno, tak?
0: No właśnie, jak jest zima, to musi być zimno. Mamy lato, więc jest ciepło, to musi być ciepło, to oczywiste. Ale nie o to, nie o tym rzecz. Ja bym chciał się za was zapytać, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, czy pamiętacie, dlaczego ten pan, który rozmawiał przez telefon, prosił tych rozentuzjazmowanych panów o spokój? Dlaczego on prosił ich o spokój? Jeżeli pamiętacie, co było powodem tego, że on prosił ich o spokój, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Myślę, że to trudne, ale mogę się mylić. Trzymam kciuki. Jak nie dacie rady na początku, no to będzie odpowiedź. Oczywiście, okay. Że tak. To co, wyjeżdżamy?
2: Tak.
0: Na drogi. Sprawdzamy sytuację.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nie jest ona łatwa, zwłaszcza na A2. Ta sytuacja na trasach, tutaj przypominam, jest prawie 20 km korka między Łowiczem a Warszawą, a to wszystko przez trzy zdarzenia drogowe. Jedno z nich niestety powoduje, że autostrada i przejazd jest całkowicie w kierunku stolicy niemożliwe i tak jest na 391 km między węzłami Łowicz i Skierniewice. Ale mamy też problemy między węzłami Łódź Północ i Łowicz po kolizji i także między węzłami na wysokości węzła Skierniewice. Tutaj także po kolizji ciężarówki z busem jest zwężenie. Jak ten fragment ominąć? No i zjeżdżamy już z autostrady węzłem Stryków, bo niestety to będzie najlepsze rozwiązanie. No i potem można pojechać albo 14 przez Stryków właśnie i później wrócić 70 na wysokości Łowicza na autostradę, albo potem pojechać 92 już przez Sochaczew i Ożarów w kierunku Warszawy. Tutaj ta trasa poza tymi spowolnieniami w samym Łowiczu i w samym Sochaczewie jest przejezdna, nie ma tutaj żadnych spowolnień. W Warszawie na S8 już korki i spowolnienia w obie strony. Tutaj to też trzeba przyznać, że jest spowodowane remontem i pracami drogowymi prowadzonymi między węzłami Marymont a Łabiszyńska. Tutaj tuż za mostem Grotaroweckiego są roboty i tutaj jest korek w przeciwną stronę od Marymonckiej do już Powązkowskiej, a nawet już do Prymasa Tysiąclecia, do tego węzła się korkuje. No i wygląda na to, że w Prymasa do

0: doszło do kolizji właśnie na jezdni w kierunku S8 na wysokości Lasku na Kola. I jeszcze mamy też dość duży ruch już w Alejach Jerozolimskich na dojeździe do węzła, do Prymasa Tysiąclecia i także tutaj to skrzyżowanie, właściwie ten zjazd z Prymasa w Aleje też zakorkowany w kierunku S2. Na S2 na razie jest dobra sytuacja, tutaj delikatny korek przy zjeździe z S2 na S8 przy węźle Konotopa, tutaj też wygląda na to, że doszło do jakiejś stłuczki i także przy węźle Pruszków, to z kolei już fragment A2 na jezdni w kierunku Warszawy, też coś w tej chwili się przykorkowało, być może doszło do jakiejś kolizji.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Habemus Papam.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL. To była reklama.
4: No to jak to jest z naszą chłodną, a nawet zimną zagadką w ten upalny dzień? Posłuchajcie uważnie raz jeszcze.
5: Kotłownia, słucham.
6: Raz, dwa, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa.
5: Proszę chwilowo o spokój. Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima, to musi być zimno, tak?
4: I pytanie brzmi, dlaczego ten pan chwilowo prosił o spokój, o ciszę tych rozentuzjazmowanych panów? Co było powodem tego? Jak to uzasadnił? Jeżeli wiecie, podejrzewacie, że wiecie, czekam na odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A za chwileczkę do tego wrócimy.

0: Już 21 minut po godzinie 13. Dlaczego ten pan prosił o ciszę tych rozentuzjazmowanych panów? Czy już to wiemy? Halo, halo?
1: Witam.
0: Witam.
1: Marcin, Volvo Areo.
0: Cześć.
1: Myślę, że to jest film, nie wiem czy nie przypadkiem, alternatywy. I gościu jest palaczem, a rozmawia chyba z kierowniczką. I dlatego prosił ekipę na sali o spokój. Dzięki, pozdrawiam.
0: Dzięki, pozdrawiam. No, pamiętasz dokładnie tę scenę, ponownie jak na przykład Andrzejek z Anecią. Pani kierowniczka telefonowała, bo zima była i było zimno, oczywiście, ale to wszyscy wiemy, bo to było w cytacie. Cześć panie Robercie, Kadol z rodziną. Cześć Kadolu i pozdrawiam rodzinkę. Oczywiście myślimy, że chodzi o odbiór telefonu od kierowniczki. Kierowniczka dzwoniła, Tomek z Siedlec, Basia z Michałem też tak pisze. Ania, Krzysztof i Janusz z Szarego Volvo, kierunek Podlasie, też taka sama odpowiedź. Gabi, Szczepcio z Toyotki, Speedy z Jumpera, Bartłomiej i Jaś. Musiał odebrać kierownik, telefon od pani kierownik. Pozdrawiamy Malicy, pozdrawiam Malickich. Ktoś jeszcze tak myśli?
2: Prosił ich o spokój, bo dzwoniła pani kierowniczka i było zimno. A on mówił, że on cały czas pali, pani kierowniczko. Ja cały czas palę. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. Halo, halo.
3: Cześć, Robercie.
0: Cześć.
3: Oczywiście panu ciszał towarzystwo, bo dzwoniła pani kierowniczka. Pozdrawiam, Marek.
0: Pozdrawiam, Arku. No widzicie, tak dużo takich odpowiedzi, że pani kierowniczka dzwoniła, ale no nie mogę uznać, naprawdę, bo ona jest nieprecyzyjna ta odpowiedź. Pani kierowniczka, ale skąd ona dzwoniła? Dlaczego ten pan, jeszcze raz powtórzę w takim razie pytanie, prosił o ciszę tych rozmów?

0: zentuzjazmowanych panów, bo dzwoniła ciocia. Bogdan Swabi tak napisał, że ciocia? Nie, nie ciocia. Witam, chyba dzwonił ZPM, ale nie jestem pewien. Piotr PRK fan tak pisze. No właśnie, Piotrze, nie jesteś pewien i to nie, nie też nie mogę uznać. Choć bliżej niż ta pani kierowniczka.
1: Kotłownia, słucham.
2: Raz, dwa, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa.
1: Proszę chwilowo o spokój. Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima, to musi być zimno, tak?
0: No właśnie, ale dlaczego ten pan prosił o ciszę tych rozentuzjazmowanych panów? Tak brzmi pytanie. Kto dzwonił? Już wiemy, że pani kierowniczka, ale skąd ta pani kierowniczka dzwoniła? O to chodzi. Dokładnie chodzi o to, dlaczego ten pan, jak uzasadnił swoją prośbę. O, czekam na odpowiedzi w aplikacji.

0: Monstrum.
1: Nie wiem, czy zauważyliście, ale Krzysiek Zalewski przechwalał się przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Nie, że do 10 policzy, a ci panowie, ci rozentuzjazmowani panowie, tylko do 8. Raz, tak. Dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No i tak. Koniec. A Krzysiek potrafi jednak do 10. Brawa dla Krzyśka. Za chwileczkę do tego wrócimy oczywiście, do naszej zgadywanki. Natomiast teraz wiadomości drogowe. W Alejach Jerozolimskich roboty drogowe, zamknięty pas na wiadukcie przy Blue City w kierunku centrum. Andrzejek z Anecią informują. Dziękujemy Andrzejku i Aneciu. Korek na 4 km będzie jeszcze gorzej.
2: Tak, właśnie myślałam, że tu coś się dzieje, bo jednak jest korek dość długi.
1: I teraz trasa numer 35, to jest droga krajowa numer 35. Andrew, nasz stały słuchacz, również informuje. Świdnica, Wrocław na tym odcinku. 3-kilometrowy korek, spowolnienie ruchu od Gniechowic aż do Małuszewa przed Bielanami Wrocławskimi. Andrew, dziękujemy pięknie za informację. Teraz my dzielimy się z wami swoimi informacjami. To znaczy Ewa je zbiera i dzieli się z wami.
2: Zgadza się.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety utrudnień jest cały czas sporo. Może zacznę od dobrych informacji. S6 między węzłami Koleczkowo, Gdynia, Wielki Kack, w pobliżu Chwaszczyna odblokowana. Tutaj na szczęście niedługie utrudnienia, awaria samochodu osobowego. Było zwężenie w kierunku Gdyni. Przejazd jest już możliwy na 35 kilometrze. Krajowa 20, tutaj też odblokowały służby odcinek Kościerzyna, Nowa Kaczma w pobliżu Łubiany. Tutaj przypomnijmy, doszło do zasłabnięcia kierowcy samochodu osobowego, który zmarł i obowiązywał ruch naprzemian jednym pasem na 255 kilometrze i tutaj trasa też jest odblokowana. I także dobre informacje za czwórki z tego odcinka między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. Tutaj wcześniej zepsuł się samochód ciężarowy, oczywiście na tym i tak wąskim fragmencie autostrady, a jednak dość uczęszczanym, więc tutaj był długi korek. Już patrzę, czy on się, no widać, że się rozładowuje. To jest ten plus, natomiast spowolnienie cały czas jest długie właśnie od Kostomłotów praktycznie do samej Nowej Wsi Wrocławskiej z przerwami, to prawda, ale jednak tutaj wyraźnie widać, że ruch zwalnia. Jeśli chodzi o, to jest oczywiście trasa z Legnicy jadąc w kierunku Wrocławia i jest rzeczywiście ten korek, o którym informowali nasi słuchacze, czyli 35 między Siedlakowicami, czy tam Mirosławicami i Małuszowem na jezdni w kierunku Wrocławia także. Mamy też korek na 8 między Cieszycami a Kobierzycami na jezdni, właściwie na obu jezdniach. Wygląda na zdarzenie drogowe i ruch naprzemienny. Tu nie znamy szczegółów, natomiast niżej na 8, już bliżej Kotliny Kłodzkiej, między Kłodzkiem a Ząbkowicami Śląskimi na wysokości miejscowości Bardo. Tutaj doszło do zdarzenia drogowego. Niestety bardzo poważny wypadek wcześniej rano. 6 osób zostało rannych na tej trasie. Na 49 kilometrze zdarzyły się 2 ciężarówki, autobus i samochód osobowy. Droga była zablokowana. Teraz mamy informację o ruchu naprzemiennym. No i rzeczywiście jest tutaj, ale już bardzo niewielki korek na wysokości Braszowic. To jest też na jezdni w kierunku Ząbkowic, dalej oczywiście jadąc także Wrocławia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i wracamy do zgadywanki. Pierwszej zgadywanki dzisiejszego popołudnia w wysokich obrotach. O co tak naprawdę chodziło? Takie jest odwieczne prawo natury, tak myślimy. Zasią Bartłomiej pisze. No tak, takie jest odwieczne prawo natury, jest zima.

0: No to musi być zimno, natomiast nie o to chodzi, Bartłomieju, Asiu, przykro mi. O co w takim razie chodzi, już wiemy?
1: 600 metrów.
2: Aha. Cześć Piotrek, drugi zjazd. Z Wrocławia, właśnie cześć, się włączyłem.
0: Dobrze.
2: Uciszał ich, gdyż ADM do niego dzwonił. Pozdrawiam.
0: Oczywiście, ponieważ a z ADM-u do mnie dzwonią. Sławek z Pasłęka też tak twierdzi. Palacz prosił o ciszę, gdyż dzwonili do niego z ADM-u. Wojciech z Siedlec też tak napisało. To bo 1, 2, 3. Dzwoniła pani kierowniczka z ADM. Czyli z administracji. O to chodziło.
3: Proszę o ciszę, gdyż ADM do mnie dzwoni. Mm-hmm. Pozdrawiam, Jacek.
0: Pozdrawiam, Jacku. Łukasz z Elbląga też na to wpadł. Piotrek z domu, Majka P, Julia i Grzegorz. Bardzo dobra odpowiedź. Marcin z ID4 też wiedział. Mariusz, Robert 152H też wiedział. Kto jeszcze?
4: Dzień dobry. Pan prosił o ciszę, gdyż ADM do niego dzwonił. Pozdrawiam, Jarek z Passata.
0: Pozdrawiam, Jarku z Passata. Jacek i Lena z Tiguana też wiedzieli. Kamil ze Skody. Remigiusz z Elbląga napisał tak. Cześć, dzwoniła pani kierowniczka z administracji. Czyżby dzisiaj dzień administracji? Ach, Remigiuszu. Normalnie jesteś jak Hercule Poirot albo Sherlock Holmes. Oczywiście, że tak. Dzień administracji dzisiaj, dlatego...
5: Albo Monk.
0: Albo
5: też
0: Monk też. Hmm. Oczywiście, Remigiusz.
5: Tutaj tak rozgryzł cię.
0: Dokładnie tak. Jakby nie napisał, że z Elbląga, to bym pomyślał, że inny Remigiusz, ten, co pisze takie książki, w których też są zagadki. Gratuluję, Remigiuszu, oczywiście. Dzień administracji, dlatego o ten ADM pytałem. Krzysztof Skampera też wiedział. Bardzo dobra odpowiedź, Krzysztofie. Krzysiek Tagat, Jacenty z Tisona z Gdyni, Tomasz z Jastrzębia-Zdroju. Kto jeszcze?
6: Mogę się mylić, ale proszę o spokój, gdyż ADM do mnie dzwoni. Tak to chyba leciało. Pozdrawiam serdecznie, Klaudiusz z Audika.
0: Pozdrawiam, Klaudiuszu z Audika. Tak to leciało, zupełnie się nie mylisz. Ania i Darek ze Złotej też się nie pomylili. Toczek, bardzo dobra odpowiedź. Sebo, Marek ze Starii, Ania Starnowa, Kazek ze Skani dzwoni. Krysia z ADM. Nie wiem, czy Krysia, ale rzeczywiście z ADM-u dzwoniła ta pani. Uwaga, uwaga, kto był najszybszy?
7: Witam, oczywiście ten pan prosił o spokój, gdyż rozmawiał z administracją. Pozdrawiam, Adam.
0: Adam był najszybszy. Administracja to jest właściwe słowo. Boda, ADM do niego dzwoni. Monika z Mandarynki, też bardzo dobra odpowiedź i też była pierwsza spośród tych, którzy pisali. Więc uwaga, uwaga. Monika z Mandarynki i Adamie, który nagrałeś pierwszy odpowiedź prawidłową, poproszę was o pełne dane, imię, nazwisko, numer telefonu. Konieczny jest, żeby pan kurier zadzwonił do was z prezentami i adres, pełny adres, nie ten mailowy, tylko ten pełny adres domowy z kodem pocztowym. Koniecznie. Monika z Mandarynki i Adam. Wysyłamy wam to, co obiecałem, czyli na ochłodę osłony przeciwsłoneczne do samochodu, na tylne boczne szyby z przyssawkami oczywiście. Więc wysyłajcie adresy i możecie oczywiście Moniko i Adamie pozdrawiać kogo chcecie w ramach koncertu życzeń. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli. To nie jedyna dzisiejsza zagadka, oczywiście. Tymczasem przejedźmy się na wysokich obrotach muzycznych.

Monika z Gdańska pisze, dziś nic nie mówicie o jedynce, a tu zator 10 km w kierunku Gdańska przed remontowanym odcinkiem Zakopytkowem. Moniko z Gdańska, mówimy o tym oczywiście, tylko że ponieważ tam nic się nie stało poza tym remontowanym odcinkiem, oczywiście i to powoduje ten gigantyczny zator, a to dlatego, że ludzie jeżdżą nad morze, pewnie dziś już sobie wyjechali niektórzy. Na przykład mając pracę zdalną. Nie będę wnikał, no w każdym razie jedziemy nad morze w wakacyjny czas, w związku z tym ten korek w kierunku Gdańska spowodowany tym remontem ma aż 10 km. 5 minut bez ruchu, Monika stoi, czyżby znowu kolizja? Na razie nie wiem nic o żadnej kolizji na A1 w kierunku Gdańska, tylko o tym remontowanym odcinku Zakopytkowym. Ale dziękujemy za czujność oczywiście. O jejku, Robercie, kto tu tak pisze do mnie? Andrew, co to za kosmiczny korek na autostradowej obwodnicy Wrocławia w kierunku Warszawy? Wiecie coś? Wiemy. Na tym odcinku autostradowej obwodnicy Wrocławia w pobliżu na Dolnym Śląsku doszło tam podobno do awarii pojazdu ciężarowego. Zablokowany jest jeden pas, a nie, to w kierunku Legnicy, czyli w drugą stronę. To zupełnie inna sytuacja. No w każdym razie na autostradowej obwodnicy Gdańska trwają utrudnienia. Być może spowodowane w stronę Warszawy tym, że jeżdżą Apache i patrzą, co się stało. No w każdym razie utrudnienie powstało około 13:06. Przewidywali czas utrudnienia około 1 godziny, więc jeszcze trochę. Niestety, Andrew, postoisz na tej autostradowej obwodnicy Wrocławia. Jak będziesz wiedział więcej, to oczywiście daj znać, bo nie dostrzegam tam, nie mam kamer, ale mam oczy naszych słuchaczek i słuchaczy. Pamiętajcie, w każdej drogowej sprawie możecie zawsze pisać poprzez aplikację. A teraz milsza rzecz, bo będzie koncert życzeń. Adam, zwycięzca, pozdrawia wszystkich słuchaczy i nas w PRK. Dziękujemy, Adamie, dla wszystkich słuchaczy, więc za chwileczkę piosenka. A Monika z Mandarynki pisze tak. Pozdrawiam zatem państwa redaktorów oraz Ninę i Ryśka, a także strażaków OSP Krynica Morska. Pozdrawiamy strażaków OSP Krynica Morska, Ninę i Ryśka, i gramy dla was.

0: Za 11 minut do godzina, godzina 14 będzie oczywiście. Postanowiłem kolejną zagadkę dać wam i kolejne oczywiście osłony do zdobycia, żebyśmy się chronili przed upałem w samochodach. Przypominam, osłony przeciwsłoneczne dziś do zdobycia do samochodu na tylne boczne szyby z przystawkami. Teraz będzie zadanie trudniejsze, tak mi się wydaje, bo wiemy, że już jest dzień administracji, dzisiaj administracja świętuje. Brawa, brawa dla wszystkich, którzy pracują w administracji, nie tylko administracji domów mieszkalnych, tylko w ogóle ogólnie w administracji. I teraz taka sytuacja się wydarzyła w jednym z seriali polskich, że pracownicy administracji postanowili pomóc. Mhm. Posłuchajcie, jak pomagali, ale pytanie brzmi, w czym tak pomagali?
1: Starszy księgowy, los! Rewident, procz! Dysponent, karaś!
0: No i moje pytanie brzmi, tak jak już je zadałem, co robili ci panowie z administracji, żeby pomóc? W czym pomagali? Co robili? Jak wiecie, zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Czekam na odpowiedzi, tak samo jak Ewa, czekam z niecierpliwością, żeby was poinformować o tym, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Dzieje się nadal niestety sporo. Absolutną katastrofą jest dzisiaj próba przejechania A2 między Łowiczem a Warszawą i w kierunku Warszawy i w tej chwili już także i w kierunku Łodzi czy Łowicza właśnie. A to wszystko przez raz, dwa, trzy, cztery, pięć zdarzeń na A2. Zacznijmy od tych najświeższych. Tutaj mówiłam o tym, że przed Warszawą samą jest niewielki korek i tutaj już wiemy dlaczego. Między węzłami Pruszków i Konotopa w pobliżu Domaniewa zdarzyły się trzy samochody osobowe na 452. W drugim kilometrze jest zwężenie. Jeden z naszych słuchaczy dzwonił z A2 i właśnie mówił, że stoi na A2, ale w kierunku Poznania. I tutaj to też nic dziwnego, bo właśnie tutaj też doszło do zdarzenia drogowego i to jest odcinek właśnie między węzłami Łódź Północ, Łowicz. Tam także kolizja i tutaj niestety także korek i też już on niestety jest coraz dłuższy. No i ten najdłuższy to jest przez zamknięty fragment autostrady na wysokości 383 kilometra. Tu jest zwężenie po zderzeniu trzech samochodów osobowych, a po zderzeniu także trzech. Jedna osoba została ranna między węzłami Łowicz-Skierniewice. No i właśnie 391 kilometr tu zamknięta droga w kierunku Warszawy i jeszcze 398. Tu niedaleko zjazdu do Skierniewic cały czas są utrudnienia po kolizji samochodu ciężarowego z busem. Oprócz tego S6, odcinek między węzłami Kiełpino-Kołobrzeg-Zachód. Tutaj nowe problemy z przejazdem w pobliżu Byszewa. Jest zwężenie w kierunku Koszalina po wystrzale opony w samochodzie ciężarowym. Tutaj na szczęście nie powinny te utrudnienia długo potrwać. 77 kilometr. I jeszcze ta autostradowa obwodnica Wrocławia. Tutaj mówiliśmy już o tym. Między węzłami Legnica Wschód i Legnickie Pole zepsuła się ciężarówka i zablokowany jest jeden pas w kierunku Legnicy na 17 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz posłuchajmy.
1: Starszy księgowy, los! Rewident, procz! Dysponent, karaś!
0: Co robili panowie z administracji, żeby pomóc? W czym pomagali? Co robili? Jeżeli wiecie, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: daj mi znać.
1: Za minutkę będzie godzina 14 i wtedy informacje pogodowe, no oczywiście, ale najpierw wy, najważniejsi słuchacze PRK. Halo, halo. Halo.
2: No halo, halo.
1: No
2: hej.
1: Halo,
2: słuchajcie,
1: hej.
2: Ja tak słucham przez kilkanaście dni tych informacji drogowych i non-stop zakorkowana jest jedynka, autostrada A1 w kierunku Gdańska. No słuchajcie, odpowiedzcie mi na pytanie, kto, ale to kto w środku sezonu, czyli w okresie wakacyjnym, dopuszcza się remontu niemalże chyba jedynej alternatywnej, znaczy jedynej drogi na północ naszego kraju, do Gdańska, do miasta bardzo uczęszczonego wakacyjnie, czyli nad morze też, tak?
1: Tak jest.
2: No i? Machel, Nowodeszowowa i tak dalej, i tak dalej. Czy nie można tego robić w okresie wiosennym albo jesienno-zimowym? Jasne, wtedy też będą korki, ale podejrzewam i daję sobie rękę obciąć, że dużo, dużo mniejsze. Pozdrawiam, Dawid z Kamika.
1: Pozdrawiam, Dawidzie z Kamika. No pewnie tak, oczywiście, że tak. Zwłaszcza na przykład w piątkowe popołudnie, wtedy, kiedy ruszamy rzeczywiście nad morzem, no to mogą być bardzo uciążliwe te korki. I takie są dzisiaj. Monika z Gdańska o tym pisała w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Cóż zrobić? Drogowcy twierdzą, odpowiadając na twoje pytanie, kto, więc drogowcy twierdzą, że nie uzależniają niestety remontów od okresów wakacyjnych, feryjnych i tak dalej, i tak dalej. Po prostu robią tak, jak wynika to z ich kalendarza. A propos jeszcze dróg nad morze, no to jeszcze całkiem sprawnie jedzie się S7, więc jeżeli macie możliwość wyboru, to S7 będzie chyba lepsza o tej porze przynajmniej w stronę Gdańska i w stronę Warszawy też. Tu odpowiadam na pytanie Marty i Tomka, którzy piszą, że cześć, byliście z nami zimą, jak utknęliśmy na 20 godzin na S7 jadąc do Warszawy. Było posłuchać wtedy żony, jedź A1. Dzisiaj ponownie jedziemy do Warszawy, dokładnie kierunek Zielonka i dylemat. S7 czy, jak mówi Marta, A1. 36 minut na korzyść S7, szybciej. Na tę chwilę trasa bez zakłóceń. Co myślicie? Ja myślę, Tomku, Marto, że jednak S7. Naprawdę, nie warto nadrabiać tej odległości. A1 z Gdańska do Warszawy, S7 będzie bliżej i szybciej. Zwłaszcza, że nie ma co ukrywać, jak dojedziecie już w okolice Łodzi, to później A2, jak skręcicie za jedynki w stronę Warszawy, tam będzie tłok na pewno. W związku z tym ja polecam S7, a jakbym źle polecał, to Marta, możesz zwalić winę na mnie. Pozdrawiam was i wkraczamy w informacje pogodowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A tymczasem najchłodniej w dalszym ciągu w Koszalinie. Na północy kraju, nad morzem też 21-22. W Kołobrzegu, w Ustce, w Łebie. Najcieplej z widokiem na morze, jak zwykle to bywa na Mierzei Wiślanej, w Krynicy Morskiej, czy w Stegnie, w Kątach Rybackich. Tam 25 stopni pokazują termometry. Natomiast najcieplej w Kozienicach 35,3 stopnia Celsjusza. W tym momencie są wydane ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed tym upałem na Dolnym Śląsku, na Śląsku Opolskim też, na województwie lubuskim i na południu Wielkopolski, a z drugiej strony Polski na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, w województwie świętokrzyskim, na południu Mazowsza i w Małopolsce też trzeciego stopnia ostrzeżenia.

0: ostrzeżenia przed upałem i burzami. Po południu i wieczorem na południu i południowym wschodzie kraju pogodnie i tam bez opadów, żadnych opadów, a na pozostałym obszarze mogą zdarzyć się jakieś opady, deszczu, burze, miejscami, możliwe nawet grad w czasie tych burz, jak twierdzą synoptycy. Do 36 stopni na południu centralnej Polski przewidują synoptycy i tak jest rzeczywiście na południu Mazowsza w tym momencie 35,3, pewnie będzie 36. Wiatr słaby bądź umiarkowany, a wieje głównie z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy już po godzinie 14 na wysokich obrotach wraz z Carlosem Santaną. Za chwileczkę gitarka. O, już słychać gitarkę Carlosa. Za moment będzie słychać również śpiew Roba Tomasa, wokalisty grupy Mazlow Stwenek. Kłaniam się, zapraszam. Jedziemy razem oczywiście na wysokich obrotach. Robert Kilan.

0: Już 9 minut po godzinie 14, cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. No, za chwileczkę wrócimy oczywiście do tego, w czym pomagali panowie z administracji, tak ogólnie mówiąc. Natomiast teraz wracamy jak zwykle o tej porze na polskie drogi. A na nich dzieje się, czy się nie dzieje? O tym Ewa Mierzejewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i niestety dzieje się i to bardzo dużo na naszych trasach, chociaż jest kilka światełek w tunelu, poprawia się sytuacja na A2, o czym informują służby. Ale zacznijmy od A8, bo tutaj też odblokowano przejazd między węzłami Legnica Wschód, Legnickie Pole. Tu przypomnijmy, zepsuła się ciężarówka, było zwężenie w kierunku Legnicy. Ta trasa na 17 km jest już przejezdna. No i sprawdzam, czy ten korek, który utworzył się w tym miejscu, on miał około 3 km, rozładował się. Na razie jeszcze nie, ale widać, że tutaj poprawia się sytuacja, bo już jest tylko spowolnienie, więc tu na wysokości Strachowic już przejazd powinien być udrożniony niebawem. Jeśli chodzi o A2, to dobra informacja między węzłami Łódź Północ, Łowicz, 383 km. Tam, gdzie zderzyły się 3 samochody osobowe i było zwężenie w kierunku Warszawy, odblokowano przejazd. Poprawiła się sytuacja także i już można przejechać pasem awaryjnym na 391 km. Tam, przypomnijmy, wcześniej zderzyły się 3 samochody, jedna osoba została ranna, to między węzłami Łowicz i Skierniewice, także na jezdni w kierunku Warszawy. Więc tutaj już ta dobra informacja, że przejazd jest, no co prawda pasem awaryjnym, ale jednak można przejechać. I jeszcze mamy informację z odcinka między węzłami Łowicz i Skierniewice. Aha, tutaj już widzę, to jest ta sama informacja, tylko już także przejazd możliwy jest prawym pasem, czyli już zablokowany jest tylko lewy pas. Ale to niestety nie wszystkie utrudnienia na A2, bo mamy też już przy wjeździe do Warszawy między węzłami Pruszków-Konotopa w pobliżu Domaniewa. Zderzenie także 3 osobówek, 452 km i tu zwężenie w kierunku Warszawy. I jest także jedno zdarzenie na A2 na jezdni w kierunku Poznania. Też niestety na tym samym odcinku, czyli między węzłami Łódź Północ i Łowicz. I tutaj także kolizja i także zwężenie, tym razem na jezdni w kierunku Poznania. No i tutaj patrzę, czy te już częściowo dobre informacje poprawiły sytuację na A2. No widać, korek nadal jest i to w obie strony, ale widać, że już zamienia się powoli w spowolnienie, więc idzie ku lepszemu. No ale niestety cały czas ten odcinek jest bardzo długi, bo jest od Bobiecka do Woli Lubiankowskiej, to jest na jezdni w kierunku Warszawy, więc tutaj jest cały czas 11 km spowolnienia w przeciwną stronę, no właściwie na tym samym odcinku i też na takiej długości, czyli ponad 11, nawet 12 km, sytuacja jest wciąż trudna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK, Polskim Radio Kierowców.
4: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
3: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
5: To była reklama.
0: No to wracamy do pomocy administracji. Dlaczego ci panowie tak coś robili, w czym pomagali? Czy już to wiemy? Oczywiście, że wiemy. To okazało się dosyć łatwe zadanie. Krzysztof Skampera pisze: w prostowaniu szyn tramwajowych. I Krzysztof ma rację, prawda?
6: Witam, Robert z Kaszub z tej
0: Cześć,
6: strony,
0: Robercie.
6: Jadący z wakacji z pięknego Podlasia z rodziną. Oczywiście jest to serial Zmiennicy, a pracownicy administracji pomagali w prostowaniu bodajże metalowej szyny. Pozdrowienia dla wszystkich.
0: Pozdrawiam również oczywiście ciebie i twoją rodzinę. Jasne, że tak, chodziło o prostowanie szyn. Bogdan Swabi też na to wpadł i napisał: Kasia z Volvo, bardzo dobra odpowiedź. Monika i Jerzy z Audi też wiedzieli, że chodzi o szyny.
7: Cześć, oni w zmiennikach prostowali szynę tramwajową, to czek.
0: Jasne, że tak. Bartek i jego rodzina...

0: Ze Skody też to wiedziała. Darek ze Sprintera, Wojtek z Siedlec, Bartłomiej, Jasia. Bardzo dobra odpowiedź. Toczek też nagrał, jak słyszeliście, wiadomość i napisał jeszcze. Proszę bardzo, niektórzy podwójnie atakują z dobrymi odpowiedziami. Kto jeszcze wiedział?
1: Państwo z administracji skakali na szynę, bo się wygła. Mikołaj z Toyoty.
0: Pozdrawiam Mikołaju z Toyoty. Tak, wygła się. No i trzeba było ją wyprostować oczywiście. Ekipa z Senatorskiej, bardzo dobra odpowiedź. Artur, Toyota Corolla, Paweł ze Skody, Ania z i Kadaś, Dawidow, Fufon z Kozienic, świetna odpowiedź, Krzysiek, prostowanie szyny. Kto był najszybszy? To czas ustalić.
2: Witam serdecznie, odpowiem na pytanie, prostowali szyny. Pozdrawiam Cieplutka, Andrzej Gdynia Chłodniarz.
0: Andrzej z Gdyni Chłodniarz był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali, a Sławas był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Czyli Sławasie, Andrzeju, teraz do was mówię, bo poproszę o wasze imiona i nazwiska pełne, z numerem telefonu, koniecznie ten numer telefonu i koniecznie pełny adres z kodem pocztowym, żeby pan kurier się nie pomylił i nie oddał waszych nagród komuś innemu. A przypominam, że do zdobycia były osłony przeciwsłoneczne do samochodu na tylne boczne szyby z przystawkami oczywiście. I Andrzej Gdyniarz Chłodniarz i Sławas wygrali takowe. Możecie poza tym, a Sławasie i Andrzeju, pozdrawiać kogo chcecie poprzez aplikację. Możecie nagrać pozdrowienia albo napisać w koncercie życzeń. Dodamy do waszych pozdrowień piosenkę. A teraz jeszcze brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli. To nie, oczywiście nie ostatnie zadanie, nie ostatnie nagrody dzisiaj, jeżeli chodzi o wysokie obroty. Odpowiedź, żebyście uwierzyli, że chodziło rzeczywiście o szyny.
3: Panie, co tam się dzieje?
4: Ha, panie! Przywieźli nam szyny, ciutek krzywe. Ej, tramwaje wylatują z torowiska. To jeden taki racjonalizator z dyrekcji wymyślił, że można je odgiąć przy pomocy sił nacisku. No to umysłowi w czynie społecznym od rana odgięli no dobre pół centymetra.
0: No prawda, że dużo, pół centymetra od rana umysłowi odgięli. 15 minut po godzinie 14, jedziemy na wysokich obrotach. Luke Combs zaprasza nas do Oklahomy. Jedziemy.

0: A teraz w wysokich obrotach z nami Katarzyna Sakowska, instruktorka jazdy sportowej sportdrive.pl. Dzień dobry, Kasiu, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam panie redaktorze. Dzień dobry wszyscy słuchacze.
0: Kasia nie tylko zna się na sportowej jeździe, ale również wie, jak efektywnie wywietrzyć auto, a dziś to na pewno się przyda i w ogóle w czasie tych upałów naprawdę najpierw wywietrzmy auto, żeby potem nie było nieszczęścia jakiegoś, jak nam się słabo zrobimy w takim rozgrzanym do granic możliwości samochodzie. W takim razie, Kasiu, jak efektywnie wywietrzyć auto i czy trzeba to robić koniecznie przed jazdą?
1: No tak, nasz ludzki organizm, jak każda porządna maszyna, ma pewne optimum pracy. I dotyczy to również temperatury. Więc jeżeli ta temperatura przekracza jakieś tam 27-8 stopni, no to bardzo mocno zaczynają spadać takie nasze cechy jak możliwość koncentracji, skupienia uwagi, no, czyli koncentracji właśnie, refleks i tego typu rzeczy, które są niezwykle istotne, jeżeli jesteśmy kierowcami prowadzącymi samochód. W związku z czym to wietrzenie, to schładzanie jest bardzo istotne, ale też trzeba robić to mądrze. Czyli dobrze jest zacząć od tego, żeby auto się w ogóle jak najmniej nagrzewało.
0: No ale wiesz, no nie zawsze można, tak? Postawić samochód tam gdzieś, nie wiem, pod drzewem czy w garażu.
1: Jeżeli się uda, jeżeli się uda, poszukujmy cienia. Jeżeli wiemy, że auto będzie stało dłużej, postarajmy się przewidzieć może, jak ten cień będzie się pojawiał, zaparkujmy tam, gdzie ten cień będzie, w okolicach naszego na przykład wyjścia z pracy. Są również takie różne rozwiązania typu maty, żaluzje, tego typu sprawy. Natomiast no, jak auto się już nagrzeje...
0: Znaczy, oczywiście te maty, no, które te takie srebrne maty, które wkłada się za szybę, pomagają? O ile to pomaga...
1: Powiem uczciwie, że ja tego nigdy nie stosowałam, natomiast no, z racji mojej profesji, no, muszę się tym interesować. I owszem, z tego co zbadaliśmy, one pomagają, ale głównie wówczas, kiedy są zamontowane, oczywiście tą srebrną, błyszczącą stroną na zewnątrz, na zewnątrz auta, czyli po prostu nie dopuszczają do tego, aby promienie słoneczne przez szybę przeszły. Jeżeli są od wewnątrz, no to ta skuteczność jest dużo niższa, bo ten samochód tak czy inaczej się nagrzewa, te promienie i tak przez szybę przechodzą, no i auto, no może nie tak bardzo, ale jednak i
0: no
1: tak
0: dobrze,
1: się nagrzeje.
0: No dobrze, czyli srebrne maty na zewnątrz auta, to radzi jest pani ekspert, a jak wywietrzyć auto, co? Podchodzimy do rozgrzanego samochodu po pracy, na przykład otwieramy drzwi, czy wystarczy, że otworzymy okna? Czy jeszcze, nie wiem, otwieramy drzwi i machamy tymi drzwiami?
1: Są metody takie, które każą nam na przykład opuścić tylną szybę i po skosie drzwiami przed nimi wywachlować to powietrze. No tu fizyka trochę w tym pomaga, aby to powietrze w ten sposób usunąć. Ale generalnie na jakieś otwarcie drzwi, powachlowanie nimi, ale tu uwaga, rozejrzyjmy się, czy nie robimy tego gdzieś tam przy krawędzi drogi, tymi drzwiami nie zagrażamy ruchowi drogowemu. No, głupia uwaga może, ale no, czasami warto mieć to na względzie. I tak, to wywietrzenie wstępne jest o tyle istotne, że ta nasza klimatyzacja, w którą no, większość samochodów już jest wyposażona, ona nie musi walczyć z tą pierwszą falą tego rozżarzonego powietrza, czyli no, nie męczy się z tym, jest wydajniejsza w tej swojej pracy. Także to wywietrzenie jak najbardziej jest wskazane.
0: To może w pierwszej fazie, jak już ruszymy nawet, jak już wywietrzymy ten samochód, to może w pierwszej fazie, mimo włączonej klimatyzacji, jednak jedźmy z otwartymi szybami. Tylko nie po skąsie, bo wtedy bardzo, bardzo w uszy hałasuje.
1: No właśnie, to wszystko też zależy, no, żeby sobie krzywdę nie zrobić. No też trzeba pamiętać o tym, że wszystkie takie przeciągi tak zwane, one no, dla zdrowia nie są najlepsze, można sobie, ale to dotyczy również klimatyzacji.
0: Jasne.
1: Ona źle ustawiona też potrafi wywołać takie efekty, także postarajmy się unikać za wszelką cenę takiego nawiewu na nas, czy to z klimatyzacji, czy to właśnie z tej opuszczonej szyby. Natomiast tak, no, szczególnie jeżeli auto jest rozgrzane w środku, a na zewnątrz pogoda nie jest jakaś drastyczna, no bo to też się zdarza, prawda, że zostawiamy auto na słońcu, ale jest w miarę przyjemny dzień, no to wtedy samo to wywietrzenie już wystarcza. No i nie musimy uciekać się do tej klimatyzacji, która też nie każdemu służy. Oczywiście.
0: A jeżeli już klimatyzację włączamy, bo myślę, że większość naszych słuchaczy jednak włącza klimatyzację w takie dni jak dzisiaj, to jaka różnica temperatur jest zalecana, żebyśmy potem, nie wiem, nie kichali, nie prychali i nie zaziębili się?
1: Tak, no to jest zazwyczaj, tak się przyjmuje, że to jest kilka stopni, no czyli no, w sytuacji, kiedy mamy załóżmy 35 na zewnątrz, no dobrze by było tam poniżej tych 28 nie schodzić, no ale wiemy, jakie są realia, każdy ustawia na najniższe możliwe wartości. Nie dziwię się, natomiast to wiele nie zmienia. To

0: zmienia tylko tyle, że docelową temperaturą, jaką osiąga, jakie ma osiągnąć wnętrze, będzie ta ustawiona przez nas, natomiast wydajność tej klimatyzacji nie jest większa. Mhm. Więc ustawmy na taką temperaturę, jaką naprawdę chcemy osiągnąć i dobrze by było, żeby ona nie była drastycznie różna od tej na zewnątrz, no ze względu na nasze zdrowie, no bo to jest tu najważniejsze.
1: Dokładnie tak. I po to wietrzymy auto, po to nie przesadzamy z klimatyzacją, bo nasze zdrowie jest, tak jest najważniejsze. Mówiła o tym instruktorka jazdy sportowej ze sportdrive.pl Katarzyna Sakowska. Dziękuję pięknie, Kasiu, za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego, szerokiej drogi.

0: proszę bardzo, Luke Combs, Oklahoma, o kurczaki, nie spodziewałem się tej piosenki u was, rewelacja, Sebek Gabaryciarz pisze w aplikacji. Sebku Gabaryciarzu, drogi, przecież Luka Combsa gramy z tą piosenką od dawna, dawna, dawna, tak. Odkąd wróciłem z Ameryki, to gramy. Naprawdę, Luke Combs, to New Country jest, bardzo tak. Popularny format w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego o tym mówię właśnie teraz? Ano dlatego, że Brantley Gilbert, czyli kolejny przedstawiciel tego gatunku, pojawi się już za chwileczkę, już za momencik po wiadomościach drogowych. Cieszę się, że doceniacie muzykę w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Jechaliśmy ciągnikiem, jechaliśmy hulajnogą, a teraz będziemy stać w samochodach, w korkach, tak?
1: Tak. Na A2, na A1, na A4, na południowej obwodnicy Krakowa. No bardzo, bardzo trudny dzień.
0: A wiesz, zanim powiedziałaś zdanie, powiedziałaś 3 razy tak.
1: Tak. Mogło tak być. Patrz, jak ja się zgadzam z tobą.
0: 14:30 wyjeżdżamy na
1: drogę. Nie to, co Monika.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od tego najnowszego utrudnienia, czyli południowa obwodnica Krakowa i A4 między węzłami Kraków, Skawina, Kraków Południe. Po zdarzeniu 3 samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Rzeszowa na 414 kilometrze. No i niestety tutaj i tak był korek na południowej obwodnicy Krakowa. On się właściwie nie rozładował po porannym szczycie komunikacyjnym i nadal trwa. Teraz sytuacja na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa jest bardzo trudna, bo w zasadzie korek zaczyna się już za Balicami na wysokości miejscowości Chrosna, gdzie jest remont. Później ciągnie się przez ten cały miejski odcinek A4 i kończy dopiero przed węzłem Kraków Południe, więc tutaj bardzo, bardzo trudna sytuacja. Niewiele i lepiej, ale jednak niewiele jest na przeciwległej jezdni, czyli tak jakbyśmy jechali do Katowic. Od Balic do mostu na Wiśle korek, później spowolnienie i później także za węzeł Kraków Południe właśnie ten korek. No i tutaj dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę skutki tego zdarzenia drogowego na przeciwległej jezdni i także prowadzone są roboty drogowe przy węźle Siedzina. No i właśnie, 44 przy wjeździe do Krakowa od strony Skawiny Siedziny bardzo zakorkowana. No i także tutaj droga na południe, czyli zjazd z węzła Kraków Południe. Korek jest od Libertowa do Gaju. Tu prowadzone są prace drogowe i później jadąc w kierunku Zakopanego na wysokości Jawornika też prowadzone prace drogowe, też ruch spowalnia i następnie w miarę czysto i znów ponownie się korkuje między Nowym Targiem a Zakopanem, tutaj na wysokości Szafla Arbańskiej, Niżnej i później od Poranina także i wjazd i wyjazd z Zakopanego jest zakorkowany. Więc tutaj na południe trudna sytuacja. No i przypominam także o tym, że na północy bardzo trudna sytuacja na A1. Tu remontowany fragment między węzłami Nowe Marzy, Warlubie, korek. Później między Pelplin, Kopytkowo. Wszystko na jezdni w kierunku Gdańska także bardzo długi korek. No plus jest taki, że nie mamy informacji o żadnych zdarzeniach drogowych, ale niestety ten ruch spowalnia. No i także bramki w Rusocinie. Na razie bardziej przy wyjeździe od strony Trójmiasta w kierunku południowym między Straszynem a Rusocinem właśnie jest spowolnienie. Na samej południowej obwodnicy, na samej obwodnicy Trójmiasta, czyli na S6 spowolnienie na wysokości węzła Gdańsk-Matarnia, także na dojeździe do węzła Gdańsk-Osowa, to akurat z kolei jadąc w kierunku jadąc od strony Gdyni w kierunku południowym. No i także między węzłami Kowale-Borkowo ruch spowalnia, tu na jezdni w kierunku Gdyni. Tu jeszcze są prowadzone prace drogowe. Bardzo trudna sytuacja jest już także w samym Gdańsku, w Śródmieściu, 91 stoi. No i tutaj też korkuje się już 89.

0: piątka od Letnicy do zjazdu na S7. To jest ta droga, która w Gdańsku prowadzi do tunelu pod Martwą Wisłą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to uruchamiamy po raz kolejny koncert życzeń. No i słuchamy.
3: Witam, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Kierowców oraz prowadzących PRK. Dużo zdrówka dla Was oraz dla mojej całej rodzinki, Krzykosi. Cieplutko pozdrawiam, Andrzej Gdyniak-Łodniarz.
2: A Sława dodaje, że pozdrawia całą ekipę PRK. Dziękujemy bardzo oraz słuchaczy, zwłaszcza tych, którzy tak jak ja, pisze Sławas, wybierają się na urlop. No to dla wybierających się na urlop. Jak obiecałem, Brantley Gilbert, Bottoms Up, już teraz na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. To kolega Luka Kompca. Tak myślę.

0: Na wysokich obrotach perfekt na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Eurojazda codziennie od poniedziałku do piątku w wysokich obrotach. Oczywiście konkurs polega na tym, żeby policzyć kilometry, ile tych kilometrów dziś zrobimy w czasie Eurojazd. Dziś proponujemy wycieczkę z Wenecji do... Dokąd na początek? Do Mediolanu chciałem powiedzieć, ale nie, jedźmy romantycznie. Z Wenecji do Werony na początek, ale żeby było trudniej, to nie z tej Wenecji, o której myślicie.
1: Konkurs.
0: Najpierw jednak powoli przypomnę zasady konkursu. Otóż ja mówię, jaką trasą dzisiaj jedziemy, skąd dokąd, kilka razy to się pojawia w wysokich obrotach. Taka trasa, trzeba zliczyć wszystkie kilometry tej trasy, a po godzinie 17, jeżeli ktoś będzie pamiętał, ile kilometrów przejechaliśmy, oczywiście będzie jakiś tam możliwy drobny błąd, jakaś suma tych kilometrów, które będzie można doliczyć albo odliczyć. No w każdym razie, jeżeli ktoś zapamięta, ile kilometrów przejechaliśmy, to po godzinie 17 ma szansę na 300 zł w konkursie Eurojazda. Jedziemy, jak powiedziałem, z Wenecji do Werony, ale żeby było trudniej, to z tej Wenecji w Polsce. Tak, z tej Wenecji w Polsce, bo w Polsce też jest Wenecja, nie tylko w słonecznej Italii. Zresztą jakbyśmy jechali z Wenecji do Werony w słonecznej Italii, to nie zrobilibyśmy tak dużo kilometrów. Natomiast jeżeli jedziemy z Wenecji w Polsce, podkreślam, w Polsce, polska Wenecja, do Werony we Włoszech, to już tych kilometrów się trochę nazbiera. Ile to kilometrów? Zapamiętajcie to. Na razie, a po 17 ta wiedza się na pewno przyda.

0: Za 10 minut będzie godzina 15. Wiesz, wynalazłem taką fajną piosenkę. Dawno, dawno temu to była obowiązująca piosenka. Tak.
1: Dobra.
0: Teraz już nie jest, no w każdym razie wynalazłem piosenkę i tak sobie pomyślałem, że w związku z tą piosenką kolejna rozgrzewka szarych komórek, bo szare komórki naprawdę przydają się za kierownicą. W czasie wakacji również jedziecie, widzę po aplikacji, że jedziecie na wakacje albo chociaż na długi weekend, który będzie pewnie ciepły i fajny. Właściwie długi weekend to nie będzie, tylko nie. Normalny weekend.
1: Tak.
0: Ale będzie ciepły i fajny, więc uwaga, uwaga, taka pioseneczka. Posłuchajcie uważnie. No właśnie, i moje pytanie brzmi, kto razem z tą dziewczynką penetruje wszystkie dziury? Jeżeli wiecie, kto penetruje wszystkie dziury, to zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać
1: nawet
0: wiadomości.
1: To wiem.
0: Nawet wiesz, kto
1: nawet
0: penetruje?
1: Wiem, no.
0: No proszę bardzo. A czy słuchaczki i słuchacze wiedzą, no, kto penetruje wszystkie dziury? Jeżeli tak, to zapraszam. Trzymam kciuki za was. Naprawdę trzymam kciuki. No i trzymam kciuki za sytuację drogową, która chyba nie najlepsza. Niestety.
1: Na razie jeszcze nie. Chociaż zakończyły się 3 utrudnienia z 6 na dwójce, więc tutaj chociaż idzie ku dobremu.
0: No to w takim razie posłuchajmy, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i już tutaj mamy 391 km odblokowany i 383. To wszystko się dzieje na odcinku między Łowiczem a Warszawą i tutaj korek się skraca w tej chwili na jezdni w kierunku Warszawy. Mamy już właściwie takie bardzo długie, ale jednak spowolnienie. Czyli widać, że ruch idzie, tylko że wolniej. I ono jest na odcinku 12 km, a w najgorszym momencie było na odcinku 20, więc tu sytuacja się poprawia. W tej chwili to spowolnienie jest od Woli Lubiankowskiej do Bobiecka. W przeciwną stronę podobna odległość, troszeczkę krótszy ten korek, około 11 km. To z kolei na jezdni w kierunku Poznania. Te utrudnienia, które jeszcze się na A2 na tym odcinku utrzymują, to jest odcinek między węzłami Skierniewice-Łowicz na jezdni w kierunku Poznania. Tu zderzyły się osobówka z ciężarówką, 393 km i tutaj jest zwężenie. Zamknięty jest jeden pas w pobliżu Polesia. Na właśnie 393 km. Na szczęście tu bez poszkodowanych. I mamy jeszcze na A2 między węzłami Łowicz-Skierniewice, to jest to najpoważniejsze zdarzenie, 391 to jest kilometraż. Tu zderzyły się 3 samochody osobowe, jedna osoba została ranna i przez kilka godzin droga była całkowicie zablokowana, też na jezdni w kierunku Warszawy. Teraz mamy informację o zwężeniu. Ruch odbywa się jednym pasem. I jeszcze jest jedno utrudnienie, trasa w pobliżu Skierniewic, też A2 z Łodzi w kierunku Warszawy, 398. Tu jeszcze po kolizji samochodu osobowego z ciężarowym mamy zwężenie. Więc tutaj sytuacja jest jeszcze trudna, ale już coraz lepsza. Mamy dwa nowe utrudnienia, to jest S1, odcinek między węzłami Brzeszcze i Stara Wieś w pobliżu Dankowic, to jest województwo śląskie. Zdarzyły się 2 samochody osobowe i mamy zamknięte 2 pasy w kierunku Bielska-Białej na 30 km. Ruch odbywa się, to oznacza w tym miejscu tylko pasem awaryjnym. I jeszcze droga krajowa numer 22 w Lubuskiem, odcinek Strzelce Krajeńskie do Biegniew w pobliżu miejscowości Długie. Zdarzyły się 4 samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Niestety droga jest całkowicie zablokowana, przynajmniej na razie, na 97 km. W tym miejscu ruchem kieruje policja.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz pioseneczka. Kto penetruje wszystkie dziury? Tak brzmi pytanie. Kolejne pytanie oczywiście w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, żeby rozgrzać sobie szare komórki. Za 6 minut będzie godzina 15. Wiecie, kto penetruje wszystkie dziury? To zapraszam do aplikacji.

0: Prawie 15, więc wyruszamy w podróż z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 20,5 pokazują termometry w Łebie, tam jest najchłodniej. Jeżeli chodzi o wypoczynek na polskim wybrzeżu, to Krynica Morska, Stegna, Kąty Rybackie, Jantar, tam najcieplej. 23, a nie, przepraszam, na Półwyspie Helskim trochę cieplej, bo nawet 24 stopnie Celsjusza, więc nie tylko na Mierzei Wiślanej, ale na Półwyspie Helskim też fantastyczna pogoda. Dzisiaj 35 stopni, natomiast najcieplej w Kozienicach na południu Mazowsza. Tyle pokazują termometry. Ma być tych stopni dzisiaj 36 zdaniem synoptyków. Czekamy. Upał okrutny panuje w południowo-wschodniej ćwiartce Polski i w południowo-zachodniej. Czyli tak, województwo lubuskie, Dolny Śląsk, południe Wielkopolski, tam upalnie i powyżej 30, znacznie powyżej 30, bo na przykład w Legnicy 34 pokazują termometry oficjalnie, a jeżeli chodzi o drugą część Polski, to lubelskie, południe Mazowsza, Kieletczyzna, Podkarpacie, Małopolska, tam także znacznie powyżej 34,5 na przykład w Rzeszowie, 33,5 w Krakowie, 34 w Kielcach i 34 w Lublinie, najcieplej w Kozienicach na południu Mazowsza, jak powiedziałem. Po południu i wieczorem na ogół na południu i na południowym wschodzie pogodniej, tam bez opadów, a na pozostałym obszarze mogą zdarzyć się chmurki i z tych chmur mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu, a miejscami nawet burze z gradem. Do 36, jak powiedziałem, dziś jeszcze skoczy temperatura, miejscami w centrum tak ma być, wiatr słaby bądź umiarkowany, na ogół zachodni i północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry tym wszystkim, którzy dopiero teraz włączyli wysokie obroty. Po godzinie 15 ruszamy w kolejną godzinę. Kłaniam się, Robert Kilen.

0: 36 stopni Celsjusza pojawia się w waszych relacjach. Karolina i Marcin z Volvo piszą, że mają ubaw, biorąc udział w konkursach i bardzo dobrze, odpowiadając na pytania. Byliśmy zaskoczeni niektórymi utworami, których myśleliśmy, że w radiu nigdy nie usłyszymy. Dlaczego? U nas można usłyszeć fajne piosenki. Najlepsze radio do podróżowania i nie tylko, PRK Polskie Radio Kierowców. Na trasie Śląsk-Włodawa bocznymi drogami właśnie 36 stopni, informują Karolina i Marcin, i nie tylko oni, bo również w Tarnowie podobno 36 i jedna kreseczka, Spin 666, informuje w aplikacji PRK Polskie Radio Kierowców. A ja jeszcze raz zadam pytanie, kto penetruje wszystkie dziury? Tak brzmi to pytanie, za chwileczkę do niego wrócimy. Jak wiecie, to zapraszam do aplikacji, a teraz Ewa przedstawi wam, co się dzieje 10 minut po godzinie 15 na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W sumie wolałabym nie, bo jednak wymienianie non-stop tych samych nazw jak A2, A4,
0: no dobrze,
2: A1.
0: No nic nie mów, gramy dalej, tak?
2: No nie, oczywiście, że powiem. Dobra informacja za dwójki. Między węzłami Łowicz-Skierniewice w pobliżu Dzierzgowa zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Było zwężenie w kierunku Warszawy i teraz informacja na 396 kilometrze, że przejechać można bez utrudnień. No i do tego zdarzenia doszło tuż po godzinie 9, więc służby obiecywały, że o 11 odblokują tę trasę, no a to stało się dopiero teraz, więc tutaj ta dobra informacja i możemy odwołać skutki tego zdarzenia w końcu w okolicach Dzierzgowa. To jest 396, to jest właśnie ten zjazd w kierunku Skierniewic, o którym informowałam, Skierniewic, i już teraz tu dobre informacje. Ale za to, jeśli chodzi o temat A2, no to zamknijmy go i to będzie jeszcze, są jeszcze dwa utrudnienia. To jest odcinek między węzłami Łowicz-Skierniewice. Tu przejazd możliwy jest jednym pasem na 391 kilometrze po zdarzeniu trzech samochodów i tutaj bardzo trudna była sytuacja, droga była zamknięta, potem było zwężenie, potem tylko wcześniej pas awaryjny i teraz patrzę, czy już być może się uda rozładować w końcu po wielu godzinach ten długi korek. No on się sukcesywnie skraca, teraz to jest tak naprawdę takie długie spowolnienie, ale niestety trzyma się mocno między Wolą Lubiankowską a Bobieckiem, czyli między Łowiczem a Warszawą. Tu przypominam o tym, że można zjechać na węźle Stryków, 14 pojechać i później albo wrócić 70 za Łowiczem na A2 albo już jechać 92, chociaż ona już teraz też się korkuje dość mocno na obwodnicy Sochaczewa i potem także na wysokości Błoni. Przez Ożarów można przejechać w miarę sprawnie. No i jeszcze jedna A2, tym razem na przeciwległej jezdni, czyli na jezdni w kierunku Poznania, tu na wysokości Polesia z kolei zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy i jest zwężenie w kierunku Poznania na 393 kilometrze, więc tutaj dokładnie w tym samym miejscu, tylko na przeciwległych jezdniach dwa zderzenia i tu także jest spowolnienie też o długości 12 km. I jeszcze nowa sprawa, S7, odcinek między węzłami Gdańsk-Port, Gdańsk-Lipce. Zderzyły się cztery samochody osobowe, jest zwężenie w kierunku Gdańska na 7 km. I jeszcze 65, tu też świeża sprawa, odcinek Białystok-Bobrowniki w pobliżu Downiewa. Zderzyły się samochód osobowy i motocykl i droga jest w tej chwili całkowicie zablokowana na 186 km. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać tu nawet do godziny 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No proszę bardzo, nawet więcej niż 36 stopni, mamy 37,5, okolice Miechowa, przewijam, pisze Marcin w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Ktoś jeszcze przebija? 37 teraz w Częstochowie, Nowiś informuje w aplikacji. Proszę bardzo, no upał mamy, nawadniajcie się, nie zapominajcie o tym naprawdę i... jedziemy dalej na wysokich obrotach.

Krzyżanowicach na Śląsku, powiat raciborski, też bardzo gorąco, informuje Rafał z Bielska-Białej, 38 stopni na termometrze, domyślam się, Rafale, w twoim samochodzie. Natomiast oficjalnie, co mówią termometry Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, już wam mówię.

0: 35 najcieplej w Kozienicach, oficjalnie. A w Raciborzu i okolicach też 35, prawie. 34,9 stopnia Celsjusza, więc rzeczywiście termometry w samochodach mogą pokazywać 38, może gdzieś nawet 40 mogą dziś pokazywać. No dobrze, wracamy do tego, kto penetruje wszystkie dziury. Już to wiemy, co, kto to taki? Kundelbury oczywiście. Pozdrawiam, Justyna z XM-a, pisze w aplikacji Kundelbury. Zgadza się z nią Jarosław ze Skody, a Paweł z Audi dodaje: Kundelbury, fajny pies. Czy zgadzamy się z tym?
1: Kundelbury, o! Wojtek z Kii.
0: Pozdrawiam cię, Wojtku z Kii. Oczywiście, że tak, masz rację.
2: Wszystkie dziury penetruje oczywiście Kundelbury. Pozdrawiam Ania z Krakowa.
0: Pozdrawiam Aniu z Krakowa. Przemek FRMP też wiedział. Aga z Tygrysa, świetna odpowiedź. Agnieszka z Ostrowa tak samo dobrze odpowiedziała. Grażyna z Tiroka, proszę bardzo. Panie, w większości, jeżeli chodzi o znajomość Kundelburego.
3: Kundelbury,
0: tak, pewnie, że tak.
4: Kundelbury penetruje ze mną wszystkie dziury toczek.
0: Toczek też wiedział, proszę bardzo, mężczyźni odzyskują siły. Robert 152, Nowiś, Łuli, Gilasek, Tomek z Rybnika, Julia i Grzegorz też dobrze napisali w aplikacji. Marcin, Renata, Robert ze Skani, Adam i Renia z Santa Fe też wiedzieli, że chodzi o Kundelburego.
5: Dzień dobry, odpowiadam na zagadkę.
0: Dzień dobry.
5: Kto penetruje dziury wszystkie? To oczywiście Kundelbury. Pozdrawiam serdecznie, Formentor Maciek.
0: Pozdrawiam Maćku z Formentora. Rafał z Bielska-Białej nie tylko o tej temperaturze, ale o Kundelbury też napisał. Kudłady z Orzysza też wiedział. Aga wiedziała. MacGyver, świetna odpowiedź. Julia i Grzegorz, Ania Starnowa. Ania i Darek ze Złotej też wiedzieli. Bartłomiej z Asią, świetna odpowiedź. Kto jeszcze?
6: Kundelbury, Krystian z Forda.
0: Krystian z Forda też wiedział. Teraz pora na tych, którzy byli najszybsi. Krzysztof z Kampera był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Krzysztofie, już możesz zastanawiać się, kogo pozdrowisz. A jak się zastanowisz, to wysyłaj pozdrowienia, albo napisz je, albo nagraj. Dodamy do twoich pozdrowień piosenkę. Kto był najszybszy spośród nagrywających?
7: Kundelbury, Kundelbury.
0: O!
7: Penetruje wszystkie dziury. Kundelbury, Kundelbury, Kundelbury, fajny pies. Pozdrawiam, Dorota z Nowego Targu.
0: Dorota z Nowego Targu, nawet lepsze wykonanie chyba niż oryginał. Dorota z Nowego Targu, Krzysztof z Kampera, możecie pozdrawiać oczywiście poprzez aplikację, kogo chcecie. Dorota, śpiewająco możesz pozdrawiać. Dołączymy oczywiście piosenkę do waszych pozdrowień, zastanówcie się, kogo chcecie pozdrawiać. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że to Kundelbury, a teraz oryginał.

0: Właśnie dojechaliśmy z Asią do Karpacza, a tu 38 stopni i to w cieniu. Bartłomiej i Asia informują w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. To chyba najcieplejsze miejsce spośród tych, które zgłaszacie w aplikacji. 38 stopni. Upał. Jeszcze raz podkreślamy. Nawadniajcie się, uzupełniajcie płyny, bo w samochodzie naprawdę łatwo stracić. Nawet jak włączymy klimatyzację, a potem można się źle poczuć i nieszczęście gotowe. Oby jak najmniej nieszczęść dziś na polskich drogach. 15.30 Ewa w studiu, więc będą informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I niestety, no to nie jest tak, że tych utrudnień nie ma, bo mamy ich dzisiaj bardzo, bardzo dużo, co tylko potwierdza tą zasadę, o której często przypominamy, czyli jeśli jest dobra pogoda, to wypadków jest po prostu zwyczajnie więcej. A4, odcinek między węzłami Mikołajowice, Wądroże Wielkie, tu w pobliżu Mikołajowic zderzyły się dwa samochody osobowe, jest zwężenie w kierunku Wrocławia na 103 kilometrze. Na szczęście w tej kolizji nikomu nic się nie stało. Droga krajowa numer 11 to też nowa i świeża sprawa, odcinek Kluczbork, czyli województwo opolskie, miejscowość Kostów. Tu zderzyły się trzy samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne. Droga jest całkowicie zablokowana na razie. W tym miejscu ruchem kieruje policja. No i przypominam także o S1, odcinek między węzłami Brzeszcze, Stara Wieś w pobliżu Dankowic. Tutaj poprawiła się sytuacja. Ruch odbywa się lewym pasem w kierunku Bielska, a wcześniej na 30 km zderzyły się dwa samochody osobowe i ta kolizja praktycznie całkowicie zablokowała przejazd. Tu był tylko przejazd możliwy pasem awaryjnym. A4 na wysokości Krakowa między węzłami Skawina Południe. Tu po zderzeniu trzech samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Rzeszowa na 414 km, ale tak jak wspominałam wcześniej i niestety ta sytuacja cały czas jest aktualna, na A4 na południowej obwodnicy Krakowa tutaj jest spowolnienie, są i korki w obie strony na całym odcinku, czyli od Balic, a nawet na jezdni w kierunku Rzeszowa już od miejscowości Chorosna, gdzie prowadzone są roboty drogowe, aż za węzeł Kraków Południe. No i sprawdzam też cały czas tę długość korka na A2 między Łowiczem a Warszawą. Tutaj sytuacja poprawia się. Ten korek już nie jest taki gęsty. Widać, że samochody jadą, tylko że dużo wolniej. No ale niestety i w jedną, i w drugą stronę cały czas 12 km. Tutaj już mamy tylko dwa utrudnienia z sześciu, które były, przypominam, więc tutaj zdecydowanie poprawiła się sytuacja. I to jest odcinek między węzłami Łowicz-Skierniewice. Po zderzeniu trzech samochodów na 391 km jest zwężenie w kierunku Warszawy. A właściwie to już tylko jedno, bo już właśnie także zakończyły się utrudnienia na A2 na wysokości Polesia, czyli dosłownie kilometr dalej, ale na przeciwległej jezdni w kierunku Poznania. Tu była kolizja dwóch samochodów ciężarowych i tutaj służby informują, że przejazd jest już odblokowany. No i faktycznie tutaj już bardziej spowolnienie niż korek, ale na razie na długim odcinku prawie 12 kilometrów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Uruchommy po raz kolejny koncert życzeń. O właśnie, uruchamiamy. Krzysztof Skampera pisze tak. Witam, chciałbym pozdrowić moją kochaną żonę Angelę oraz Olgierda, Benjamina i Samuela oraz całą redakcję Rady Kierowców. Dziękujemy za pozdrowienia i pozdrawiamy i Angelę, i Olgierda, i Benjamina, i Samuela, i dla nich ta piosenka.

0: No i wyruszamy ponownie w wysokich obrotach w Eurojazdę.
1: Konkurs.
0: Przypomnę, że już dziś przejechaliśmy nawet długi, trzy razy specjalnie powiedziałem, że to długi odcinek, bo z Wenecji do Werony, ale uwaga, ta Wenecja, o której mówię, to nie jest ta Wenecja, w której nie jeździmy samochodami, tylko pływamy łódkami, tylko Wenecja w Polsce. Z polskiej Wenecji do włoskiej Werony, z ziemi polskiej do włoskiej pojechaliśmy dzisiaj. Przez Niemcy, Austrię, wjechaliśmy od północy oczywiście do Włoch, do Werony dojechaliśmy, a teraz z Werony jedziemy.

Jedziemy do Modeny, żeby zobaczyć fantastyczne włoskie wytwory motoryzacji. Czyli Wenecja, Verona, Modena to na razie nasza trasa. Jeżeli jedziecie z nami, no to zapamiętajcie, ile kilometrów już zrobiliśmy, bo ta wiedza, przypomnę, przyda się po godzinie 17. Po 17 będę pytał, ile kilometrów dziś się zrobiliśmy w Eurojeździe i będzie można zdobyć 300 zł po godzinie 17. Wenecja, Verona, Modena. Taka trasa na razie.

Aplikacja do waszej dyspozycji. Oczywiście, drogie słuchacze i drodzy słuchacze, w każdej drogowej sprawie możecie pisać, tak jak Nowiś w tym momencie informuje o tym, że na A1C 363 km w stronę Łodzi mamy wypadek i zajęty jest prawy pas ruchu ze względu na ten wypadek. Oczywiście pewnie będą utrudnienia i spowolnienia. 363 km A1 w kierunku Łodzi. Nowisiu, dziękujemy pięknie za informację. Jeszcze 4 minuty i będzie u nas serwis informacyjny, oczywiście drogowy serwis informacyjny. Mam nadzieję, że dobrze wam się jedzie w ten piątek, piąteczek, piątunio. Ruszamy dalej na wysokich obrotach, oczywiście w stronę weekendu, ciepłego weekendu. Nie dziwię się, że widzę tutaj w aplikacji, że wyjeżdżacie wraz z nami i bardzo dobrze, bo PRK, Polskie Radio Kierowców, najlepsze do podróżowania.

0: Tak się zastanawiam, czy macie jeszcze siłę na to, żeby uruchomić szare komórki, żeby pomyśleć w ten piątek, piąteczek, piątunio, nie dość, że upał, to jeszcze weekend już się zbliża, ale może jeszcze w takim razie rozruszamy sobie szare komórki za kierownicą. Pytanie motoryzacyjne, będę pytał o samochód oczywiście i jak zwykle w wysokich obrotach chodzi o skojarzenie. Ja myślę, że to jest trudne pytanie, naprawdę. Nie ukrywam, że trochę nawet jestem dumny z tego, że to wymyśliłem. A co? Moja mama mówi, że chwalą nas, wy mnie, a ja was, czyli czasem warto się pochwalić.
1: Tak.
0: Ja myślę, że to jest trudne, ale jeżeli uważacie, że jest inaczej i od razu wpadniecie na odpowiedź, to udowodnijcie, że się mylę. Ewa jeszcze nie zna tego pytania. Mm-mm. Za chwileczkę wzrok opisuje to, co się będzie działo. Powędruje w górę.

0: górę, bo będzie się zastanawiała. Dobra. Uwaga, uwaga, samochód. Usuwamy T, literę T.
1: Model czy marka?
0: Marka.
1: Dobra.
0: Usuwamy T z nazwy tego samochodu i robi się zamieszanie, a może nawet awantura może się zrobić, jak usuniemy T z nazwy tego samochodu. No, drog w górę.
1: No, bo musisz się skupić.
0: No dobrze, to skupmy się, jeżeli
1: usuwamy
0: wpadniecie.
1: Te.
0: Tak. I robi się zamieszanie, a może nawet awantura. Jeżeli wiecie, o jaki samochód chodzi, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A nie teraz przymrużyła oka.
1: Myślę bardzo intensywnie.
0: A, czyli jak w górę patrzysz, jest mniej intensywnie, jak mrużysz oczy, jest intensywniej.
1: Tak.
0: Dobrze, myślcie intensywnie nad odpowiedzią, a my wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A utrudnień nadal bardzo dużo, no i dodatkowo jeszcze popołudniowy szczyt komunikacyjny. Sprawdźmy, jak jeździ się o tej porze po Warszawie. Oczywiście, jeśli uda wam się do niej dojechać od strony Łodzi, bo tutaj przypominam o tym długim, ale już na szczęście coraz krótszym spowolnieniu na jezdni w kierunku Warszawy. Tutaj to spowolnienie ma 10 km, a w najgorszym momencie miało 20, więc tutaj naprawdę dużo lepsza sytuacja. To na jezdni w kierunku Poznania od... no mniej więcej Czatolina czy Baranówki do tutaj niezmiennie Bobiecka, a w przeciwną stronę już tutaj robi się duża przerwa, już właściwie to nie korek, tylko spowolnienie. No i tutaj zresztą na wysokości Polesia służby informują, czyli mniej więcej w okolicach 390 km, czyli właśnie na wysokości mniej więcej Łowicza, trochę między Łowiczem a Wiskitkami, Astrykowem, tutaj służby informują, że już odblokowały przejazd po kolizji dwóch samochodów ciężarowych. No i właśnie, S8 w Warszawie, no trudna sytuacja. Na jezdni w kierunku Białegostoku korek jest od miejscowości Blizna Łaszczyńskiego aż za most Grota Roweckiego, dopiero przed Łabiszyńską się kończy, więc naprawdę, naprawdę długi korek. Wygląda na to, że jeszcze jakaś kolizja się zdarzyła przy węźle Bemowo, więc tutaj sytuacja jest trudna. No 10 km korka jak nic, lekko licząc. W przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku Wrocławia lub Poznania, w zależności od tego, czy potem dalej S8, czy zjeżdżamy na A2, to jest korek od mostu Grota Roweckiego też do węzła Bemowo, więc bardzo trudna tu także sytuacja. No i w Alei Prymasa jest korek na dojeździe do właśnie S8. I mamy też w Alejach Jerozolimskich spory korek na dojeździe do Prymasa i tutaj zjeżdżając na wysokości Woli z Prymasa w Aleje też jest korek. No i także na S2 już korkuje się dość mocno przy takim tradycyjnym węźle, czyli węzeł Lotnisko. To jest takie wąskie gardło, gdzie S2 z S79 się łączy i tutaj też jest już dość duży korek na jezdni w kierunku najpierw Wilanowa, wcześniej Ursynowa, a także później dalej Terespola.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz, usuwamy T z nazwy tego samochodu i robi się zamieszanie, a może nawet awantura. O jaki samochód chodzi? Jeżeli wiecie, podejrzewacie, że wiecie, wpadliście właśnie w tym momencie, to zapraszam oczywiście do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam jak zwykle kciuki. Na 7 minut przed godziną 16. Po 16 wrócimy do tego.

0: Może indyjska marka Tata? Pozdrawia Ola z Kupry. Olu, pozdrawiam cię też bardzo serdecznie. Nie, to nie jest indyjska marka Tata, bo jakby usunąć te z marki Tata, to by było z zamieszaniem albo z awanturą wspólnego. Nie Tata. Usuwamy te z nazwy tego samochodu i robi się zamieszanie, a może nawet awantura. Tak brzmi pytanie, tak brzmi skojarzenie z tą nazwą. Wiecie, o jaki samochód chodzi? Jeżeli tak, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A my sprawdzamy temperaturę i aurę o 16.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 21 stopni pokazują termometry w Kołobrzegu i w Koszalinie i to jest najchłodniejszy rejon Polski. No w ogóle można powiedzieć całe wybrzeże, bo 21,7 w Świnoujściu, 22 pokazują termometry w Ustce, w Łebie 21, 23 w miejscowości Hel na Półwyspie Helskim, na Mierzei Wiślanej podobna temperatura. 23 stopnie Celsjusza. Jeżeli chodzi o najcieplejsze miejsce w Polsce, w tym momencie Racibórz 35,5. Czekamy na 36 zapowiadane przez synoptyków. Ja przypominam, że obowiązują na terenie całego kraju ostrzeżenia przed upałami i burzami. Na północy pierwszego stopnia, w większości rejonów naszej pięknej Polski drugiego stopnia, a na Dolnym Śląsku, w województwie lubuskim i na południu Wielkopolski oraz na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Kielecczyźnie i na południu Mazowsza trzeciego najwyższego stopnia ostrzeżenia przed burzami i upałami. Po południu i wieczorem na południu i na południowym wschodzie tam pogodniej i bez opadów, a na to pozostałym obszarze mimo upału może zdarzyć się, że coś spadnie z nieba, opady deszczu przelotne na szczęście, a miejscami nawet burze i możliwy również grad. Wiatr słaby jest, bądź umiarkowany, wieje przede wszystkim z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wracamy na wysokie obroty, 2 minuty po godzinie 16. Kłaniam się, zapraszam. Every breath you take. Oddychamy głęboko i jedziemy w stronę weekendu. W piątek, piąteczek, piątunio. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

Kabina okrągłe 40, informuje Darek ze Skody w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No upał, a tutaj szare komórki się przydają w takim upale, zwłaszcza, że jak powiedziała dziś już Ewa, mówimy o tym wielokrotnie, jeżeli jest ładna pogoda, to jakoś nam się bardziej chce naciskać na pedał gazu i jest więcej wypadków. Czy również 10 minut po godzinie 16 jest więcej wypadków? O tym

0: Na chwileczkę, wróćmy na chwileczkę do tego samochodu, o który pytam. Usuwamy te z nazwy tego samochodu i robi się zamieszania, może nawet awantura. O jaki samochód chodzi? Halo.
1: Witam.
0: Witam.
1: Wydaje mi się, że w dzisiejszej zagadce chodzi o markę Talbot. Usuwając dwie litery T, zostaje nam albo. A albo może prowadzić do różnych niestasków. Pozdrawiam, Paweł ze Skody.
0: Pozdrawiam, Pawle ze Skody. No, albo. Talbot, albo nie Talbot. Raczej nie Talbot. Nie chodzi o Talbota.
2: Ale bardzo dobre wytłumaczenie.
0: Bardzo dobre wytłumaczenie. Oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że ktoś jeszcze pamięta tę markę. Paweł, gratulacje oczywiście. Nie chodzi o Talbota, a chodzi o inną markę. Usuwamy tę z nazwy tego samochodu i robi się zamieszanie, a może nawet awantura. Za chwileczkę do tego wracamy, a tymczasem wracamy na drogi.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: I zaczynamy tym razem od dróg krajowych, bo jak nie zacznę od nich, to nie powiem o tych utrudnieniach, bo mi się nie zmieszczą, więc tym razem Podlasie i odcinek drogi krajowej numer 66 między Wysokiem Mazowieckiem a Szepietowem, tu w pobliżu miejscowości Włostolszanka. Po zdarzeniu samochodu osobowego z motocyklem obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 24 kilometrze. Na Opolszczyźnie na 11 na trasie Kluczbork-Kępno w pobliżu Kostowa zderzyły się trzy samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne, droga jest zablokowana na 468 kilometrze i tutaj policja kieruje ruchem. Na Podlasiu też na 65 na trasie Białystok-Bobrowniki w pobliżu Downiewa zderzyły się samochód osobowy i motocykl i tu mamy także całkowitą blokadę na 186 kilometrze. Tutaj do 18 mogą potrwać problemy w ruchu. Droga krajowa numer 22, tutaj sytuacja bez zmian w Lubuskiem na odcinku między Strzelcami Kraińskimi a Dobiegniewem. Tu w pobliżu miejscowości Długie zdarzyły się cztery samochody osobowe. Droga nadal jest całkowicie zablokowana. Dodatkowo jedna osoba w tym zdarzeniu została ranna na 97 kilometrze. Tutaj także w przejeździe pomaga policja, kierując na trasy lokalne. I mamy jeszcze drogę krajową numer 8 na odcinku Kłodzko-Ząbkowice Śląskie. Tutaj przed południem doszło do poważnego zdarzenia. Zdarzyły się dwie ciężarówki, autobus i samochód osobowy. Mieliśmy informację o 6 osobach rannych i wciąż mamy informację, że w okolicach Barda jest ruch naprzemienny. No i tutaj widać delikatne spowolnienie, ale może to być na przykład po prostu duży dość ruch lokalny i trudno orzec, czy to jeszcze skutki tego zdarzenia i czy rzeczywiście tutaj jeszcze któryś z tych uszkodzonych samochodów blokuje przejazd. W każdym razie nawet nie ma korka, jest tylko delikatne spowolnienie już na wysokości Barda między ulicą Główną a Jagiellońską, a Fabryczną też. Więc tutaj wygląda na to, że to po prostu popołudniowy ruch. I dobra informacja na koniec zachodniego Pomorza z S6 na odcinku między węzłami Kiełpino koło Brzeg Zachód w pobliżu Byszewa. Po wystrzale opony w samochodzie ciężarowym odblokowano przejazd w kierunku Koszalina na 77 kilometrze.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: To była reklama.
0: 14 minut po godzinie 16 pojawiają się kolejne odpowiedzi. Za chwileczkę oczywiście do tego wrócimy. To może Daihatsu i będzie Daihatsu, czytaj Daihatsu. A, że chcemy pieniędzy, ale to o pieniądzach nic nie ma. Robert Zwito tak napisał. Nie ma w podpowiedzi nic o pieniądzach, ale jak nie ma pieniędzy, to robi się zamieszania, może nawet awantura, tak? Pewnie tą drogą myślał Robert. Nie, usuwamy te z nazwy tego samochodu i robi się zamieszania, może nawet awantura. O jaki samochód chodzi? Wracamy do tego za chwileczkę, za momencik. A teraz gramy oczywiście w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: My wracamy do zagadki motoryzacyjnej, o jaki samochód chodzi. Już mnóstwo odpowiedzi pojawiło się w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Dobrych odpowiedzi oczywiście, czyli udowodniliście, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, że nie było tak trudno, jak się spodziewałem, i bardzo dobrze. O jaki samochód chodzi?
1: Tutaj Janusz z Tesli, to będzie Rabany.
0: Janusz Ustecki, ale Raban to nie jest odpowiedź na pytanie, bo to jest to słowo, to zamieszanie, a nawet może awantura, która robi się po usunięciu te z nazwy tego samochodu. Więc o jaki samochód chodzi?
2: To jest samochód Trabant. Aneta i Tomek.
0: Aneta i Tomek mają absolutną rację. Oczywiście chodzi o Trabanta. Jak usuniemy T, nie mówiłem, ile tych liter T trzeba usunąć, ale i z przodu, i z tyłu trzeba usunąć, żeby był Raban, czyli zamieszanie. Trabant, pozdrowienia z S7. Mario śle i rozwiązał zagadkę. Rozwiązanie zagadki Trabant. Paweł też wiedział Trabant, czyli Raban powstanie. Monika i Jerzy z Audi wiedzieli. Chodzi o Trabanta, wychodzi Raban. Pozdrawiam. Michał Triumf z Krambler też wiedział. Michał, Mikołaj z Forda, Bartek, Michał z Volkswagena, Łukasz Znaczy, Dawid, Aneta, Rafał, Artur z Kisit też rozpracował, że chodzi o Trabanta. Kto jeszcze?
3: Cześć.
0: Cześć.
3: Czy chodzi o samochód Trabant? Jak usuniemy oba te, robi się Raban?
0: No
3: pozdrawiam,
0: pewnie.
3: Kasia ze Skody.
0: Kasia ze Skody, świetnie. No oczywiście, że tak. Chodzi o Trabanta, usuwamy oba te i robi się Raban. Paweł z Gielce też tak wydedukował. Grażyna P, bardzo dobra odpowiedź Grażyną. Robert, Traba, Raban, Graszka z Rangera, Tomek z Komy, z Kony chyba powinno być, tak mi się wydaje, Tomku. Nie wiem, czy jeździsz Komą, czy Koną. No w każdym razie pozdrawiam cię serdecznie. Radosław wiedział, Paweł z WLKP, Bartek z Kii, Małgosia z Volvo, Aga i Darek z BMW, Piotrek, Maciej, Artur z Poznania, Domek też wiedział, Zbigniew wiedział, kto jeszcze?
4: Hej, Marta ze Skody. Wydaje mi się, że to chodzi o Trabanta. Traban, Raban.
0: Mhm.
4: Jak się te usunie, no to mamy Raban. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. Świetnie ci się wydaje, bardzo dobra odpowiedź. Trabant i Raban, napisała Aga z Tygrysa. A dlaczego że niby takie łatwe, tak? A ja myślałem, że trudne. Trabant, trzy wykrzykniki, Tomasz z BMW też wpadł na to. Chyba z satysfakcją to napisał Tomek. Gosia i Staszek ze Smolca, to Trabant, Raban to zamieszanie. Pozdrawiam, Czupur z Durango, masz rację, Czupurze. Ekipa z Senatorskiej też wiedziała. Ania Starnowa, Piotr z Arteona, Wojtek z Bydgoszczy, Konrad E38, też z BMW, jak się domyślamy, Robert Zeniaka, Olaf z Kampera. Wszyscy wiedzieli, że chodzi o Trabanta. Nie wymienię was wszystkich, bo bardzo dużo, mnóstwo wręcz odpowiedzi, ale wymienię oczywiście tych, którzy byli najszybsi.
5: Witam serdecznie, to Trabant. Zabieramy T i wychodzi Raban. Pozdrawiam, Paweł Alfa.
0: Paweł Alfa był najszybszy. Pawle z Alfy, możesz pozdrawiać kogo chcesz za tą odpowiedź i za refleks i za wiedzę, a Aga i Marcin byli najszybsi spośród tych, którzy pisali, czyli Paweł z Alfy, Aga i Marcin. Czekam na pozdrowienia dla waszych najbliższych, jak się domyślam, możecie pozdrawiać kogo chcecie. My dodamy do waszych pozdrowień oczywiście piosenkę. Brawa, wielkie brawa. Podwójne, zasłużone brawa za tego Trabanta i jedziemy. Niekoniecznie Trabantem, ale z Alice in Chains. Proszę bardzo, grunge prosto z Seattle na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Troszkę odetchniemy. 25 minut po 16.

0: 29 minut po godzinie 16. Alice in Chains na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w każdej drogowej sprawie. Halo, halo, halo.
1: Witam.
0: Witam.
1: No, panowie, szacunek. Od 25 lat jeszcze trabantem, a wasza zagadka mnie bardzo zaskoczyła. Szacun jeszcze raz i gratulacje. Pozdrawiam.

0: Cizik.
1: Pozdrawiam, no widzisz, jednak ktoś mnie docenił.
2: Dajcie mniej pod latarnią, jak to się mówi.
1: No właśnie. Dziękuję Ciziku. Rzeczywiście, ten raban wpadł mi jakoś do głowy i trabant się z tego zrobił. Okej, okay, raban na drogach czy nie?
2: Tak.
1: A trabanta zauważyłaś?
2: Nie.
1: Nie.
2: Nie.
1: Posłuchajmy, co się dzieje na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Popołudniowe szczyty komunikacyjne, dodatkowo piątkowy, to niestety bardzo duże problemy z przejazdem w Warszawie przez S8. Tutaj po pierwsze mamy bardzo długi korek na jezdni w kierunku Białegostoku, a to wszystko przez zdarzenie drogowe na wysokości Bemowa, chociaż teraz już wygląda na to, że tu sytuacja lekko się ustabilizowała. Korek jest od Bemowa po Marymont, to jadąc w kierunku Białegostoku, w przeciwną stronę jest nieco gorzej. No i właśnie tutaj między węzłami Mory i Bemowo doszło do kolizji i właśnie tu się zakorkował fragment. Później także do Prymasa jest spowolnienie i później znowu od Marymontu aż za most Grota Roweckiego do Łabiszyńskiej. I tutaj też wygląda na to, że doszło do kolizji. Tu z kolei znów na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku to spowolnienie widać przy węźle Łabiszyńska. Zakorkowana jest siódemka przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. Bardzo poważnie, bo korek kończy się w Łomiankach, a zaczyna na wysokości Młocin. W przeciwną stronę jest od Młocin do Bielan, spowolnienie. No i później już także dość mocno zakorkowany jest ten fragment siódemki, jeszcze z fragmentami remontowanymi, czyli od Łomianek aż do Czosnowa. Tutaj spowolnienia i korki w obie strony. Most Północny przejezdny, ale tuż za mostem już zaczynają się spowolnienia w kierunku Jabłonne i Legionowa. To jest oczywiście fragment drogi krajowej numer 61. Mamy też dość długie spowolnienie na S8 między na wysokości Radzymina, czyli powiedzmy, że od Radzymina do Woli Resztowskiej na jezdni w kierunku Białegostoku, tam prowadzone są roboty drogowe. To tyle w Warszawie. Na dojeździe do Warszawy między Łowiczem a Warszawą wciąż długi korek, ale już tylko na jezdni w kierunku Warszawy, więc tutaj ten skutki tego zdarzenia, a właściwie ten korek, który utworzył się po kolizji dwóch ciężarówek na wysokości Polesia, już się rozładował, a ten korek na jezdni w kierunku Warszawy się zmniejsza, 7,5 km w tej chwili spowolnienia. Przypomnę, że w najgorszym momencie było 20, więc tutaj naprawdę sytuacja już dużo lepsza. No i mamy tu tylko jeszcze zwężenie w kierunku właśnie stolicy. To jest odcinek między węzłami Łowicz i Skierniewice po zderzeniu trzech samochodów osobowych. I jeszcze A4 tutaj między węzłami Mikołajowice, Wądroże Wielkie w pobliżu Mikołajowic po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na 103 kilometrze jest zwężenie w kierunku Wrocławia. A propos samego Wrocławia, to korek jest przy wjeździe od strony Legnicy A4, ale też autostradowa obwodnica Wrocławia korkuje się na wysokości Maślic, Rędzina i Lipy Piotrowskiej, tu przy wyjeździe w kierunku Warszawy, a to dlatego, że na wysokości Osobowic doszło do zdarzenia drogowego. Korek jest dość długi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Za 28 minut będzie godzina 17, jedziemy na wysokich obrotach.

0: w wysokich obrotach Filip Grega, instruktor nauki jazdy i bezpiecznej jazdy, ekspert można powiedzieć o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Dzień dobry Filipie, witam serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry słuchaczom.
0: Właśnie, wakacje, półmetek wakacji. Warto pamiętać chyba o zasadach bezpiecznego przewożenia nas samych w samochodzie, pasy bezpieczeństwa, nie tylko odpowiednia pozycja, oczywiście za kierownicą, przewożenie dzieci w fotelikach, prawda? Nawet w ruchu lokalnym czy turystycznym, kiedy nam się na przykład wydaje, że kilka kilometrów to możemy nie zapinać, albo dziecko może nie siedzieć w fotelikach, w foteliku, to trzeba jednak o tym pamiętać nawet przez te kilka kilometrów. Ja mówię to dlatego, że obserwowałem w miejscowościach turystycznych czasem, no nie wiem, jedziemy z kwatery na rybkę nad morzem i nie chce nam się bezwzględnie przestrzegać tych zasad bezpieczeństwa.
1: Cholera, nie obraź się, ale jak ja strasznie nie lubię takich wywiadów.
0: No nie lubisz.
1: Co to znaczy, że nie lubię, wiesz?
0: No bo no możemy z tego, nie rozmawiać, to porozmawiajmy o czymś innym.
1: Co z tego, nie, wiesz, w innym kontekście. Co z tego, że są wakacje? My 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Musimy tak samo myśleć o bezpieczeństwie naszym, naszych dzieci.
0: Oczywiście,
1: owszem,
0: że tak.
1: Te wakacje
0: tak,
1: zawsze dają jakiś taki upust, nie?
0: I no właśnie, jesteśmy tacy głupoty, rozluźnieni.
1: Na przykład trzymać nogi na desce rozdzielczej.
0: Na przykład.
1: W ogóle przerażające i to się dzieje latem oczywiście, jakże często widać na naszych polskich drogach takie sytuacje, pani, jej na pewno jest wygodnie, ja nie przeczę, to jest pewnie przyjemne, trzyma nogi na desce rozdzielczej, no ale to jak się niestety coś wydarzy, nie nam, tylko ktoś inny popełni błąd, będzie nieszczęśliwy zbieg okoliczności, komuś pęknie opona, cokolwiek się wydarzy, nie z naszej winy, dojdzie do kolizji, komputer wyliczy, że trzeba otworzyć poduszkę i niestety ta pani wyląduje na wózku inwalidzkim, nie na chwilę, tylko raczej na stałe. Jeśli to jest ten problem, my sobie zapominamy o tych rzeczach.
0: No właśnie, w czasie wakacji...
1: Dzieci na krótkich odcinkach. Przepraszam, tak wchodzę w zdanie, bo tak już
0: wiesz, pewnie, no.
1: Jakby zainspirowałeś mnie i od razu mam 100 myśli. Dokładnie te kilkaset metrów, już kilka kilometrów. Czasami kilkaset metrów to jest o kilkaset metrów za dużo. My sobie pozwalamy, a nie będę zapinać dziecka, bo tu tylko na stację, tylko po papierosy, albo tylko, nie daj Boże, po wino. No nie, to się może wydarzyć tuż przy wyjeździe z parkingu. My będziemy wyjeżdżać z parkingu, ktoś w nas przydzwoni i koniec świata. I zrobimy 3 metry i później będziemy wizytować cmentarz najbliższy.
0: I bardzo mocno, jak słyszycie, Filip mówi na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, ale naprawdę bezwzględnie przestrzegajmy tego naszego bezpieczeństwa w drodze, nawet te kilkaset metrów, jak powiedzieliśmy. Nawet jak wyjeżdżamy na rybkę, to też może się to złe wydarzyć. Ale jeszcze coś zwróciło moją uwagę w kurortach, Filipie. Otóż wydaje mi się, że trzeba bardziej mieć oczy dookoła głowy w kurortach niż w miejscu zamieszkania, bo nie dość, że piesi chodzą jak chcą, to jeszcze dzieci, rowery, kłady, hulajnogi, mało tego, takie jakieś różne pojazdy.
1: Elektryczne.
0: No właśnie, w kurortach można wynająć sobie na godzinkę dziecko, żeby sobie się przejechało. To też czasem pojawia się na drogach, na ulicach.
1: Oj tak, pojawia się w ruchu drogowym, na drodze publicznej bardzo często i czasem pozornie jest to jakiś tam deptak, to nazwijmy, ale prędkość tych urządzeń nie jest mała, one same swoją mają masę i to naprawdę bywa bardzo niebezpieczne, ale pozwalamy sobie niestety na

0: takie historie właśnie dlatego, że jest lato, nie? Mamy troszeczkę spokoju, odpoczywamy psychicznie, myślimy, że troszkę luz, nic nas nie dotyczy. Luzujemy się, wypoczywamy i niestety zaczynamy wypoczywać również od przepisów, od zdrowego rozsądku. No i to niestety się kończy tragicznie, dlatego my mamy tak dużo zdarzeń drogowych. Jeżeli ktoś tak naprawdę chciałby zagłębić się, zainteresować, a na co dzień się tym nie zajmuje, to z przerażeniem by odkrył ilość zdarzeń różnego rodzaju, między innymi właśnie na chodnikach, a to są tylko te zdarzenia zgłoszone. A ileż jest takich, które są niezgłoszone. Tu analogia do jakiegoś tam, powiedzmy, pogryzienia psa, tak? No, kto zgłasza, to bowiem tego psa nikt nie widział, nie wiadomo, czy on jest, dawno uciekł. I podobnie jest z ruchem drogowym właśnie w takich drobnych, pozornie bezpiecznych miejscach.
1: No to uczulamy w takim razie, że przy okazji wakacji naprawdę nie możemy spocząć na laurach, nie możemy zapominać o zasadach bezpieczeństwa, nawet w kurortach, gdzie odpoczywamy. Odpoczywajmy, tak, ale poza samochodem odpoczywajmy na zielonej trawce, nad morzem, na plaży, i nad jeziorem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli jedziemy, no to musimy zachować tą ostrożność i uwagę w pełni.
0: I to jest to uczulenie, którego każdemu na lato życzę.
1: Tak, i żadnego innego.
0: Żeby nas nic nie uczula.
1: Okej. Filipie, dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Wszystkiego bezpiecznego.
1: Filip Grega, instruktor nauki jazdy i instruktor bezpiecznej jazdy, ekspert od bezpieczeństwa ruchu drogowego, był z nami w Wysokich Obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

Za 15 minut będzie godzina 17, a czas uruchomić kolejny koncert życzeń. Dla Agi i Marcina, którzy byli najszybsi z tym trabantem, Aga i Marcin piszą: pozdrawiamy naszą pasażerkę.

0: szczególności chciałbym pozdrowić moją żonę Karolinę i mojego synka Kajtusia. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia.
1: No to w takim razie dla wszystkich pozdrowionych. Jedziemy sobie. Za 14 minut będzie godzina 17. Przypominam, że Eurojazda trwa. Wiecie skąd, dokąd podróżowaliśmy? A jeszcze przejedziemy jeden odcinek. Policzmy kilometry i wygrywajmy. Wygrywajcie, jutrz po 17.

0: Cały czas, przypominamy, w wysokich obrotach jedziemy przez Europę. Eurojazda trwa.
1: Konkurs.
0: I to jest taki kroczący, a właściwie jeżdżący konkurs w wysokich obrotach. Dzisiaj jedziemy z Wenecji. Pojechaliśmy już właściwie z Wenecji do Werony, a później jeszcze do Modeny obejrzeć fajne włoskie maszyny. I teraz, uwaga, uwaga, dokąd prowadzą wszystkie drogi? Właśnie tam zmierzamy.
2: Myślałem, że ty tak zawiesiłeś głos, więc zastanawiałem się, czy mnie przypadkiem do odpowiedzi nie wywołujesz, ale nie.
0: Ale tak myślę sobie, że jak tak, wiesz, dokąd prowadzą wszystkie drogi, to słuchacze w samochodach teraz odpowiadają do Rzymu. No właśnie. Więc tak naprawdę dziś z Wenecji przez Weronę, Modenę do Rzymu wędrujemy. Policzcie kilometry, ale uwaga, żeby było trudniej i dłuższa droga, to ta Wenecja, o której wspomniałem na początku, nie leży we Włoszech, tylko w Polsce. Z polskiej Wenecji jedziemy do Rzymu i w związku z tym, że mamy długą, długą, długą drogę, to możecie się pomylić o...
2: No właśnie.
0: O tyle, ile można będzie wygrać po 17. O 300 kilometrów. 300 zł do zdobycia po 17. 300 kilometrów.

0: taki margines błędu, jeżeli chodzi o liczbę kilometrów, którą dziś przejechaliśmy w Eurojeździe. Po godzinie 17, jak ktoś wie, ile kilometrów przejechaliśmy i wyśle taką wiadomość w aplikacji, dodając do tej swojej wiadomości o kilometrach swoje imię i numer telefonu, oddzwonimy do kogoś po godzinie 17 i ktoś wygra 300 zł. Czyli jeszcze raz, najpierw sprawdźcie, ile kilometrów przejechaliśmy, później wyślijcie wiadomość wraz ze swoim numerem telefonu i imieniem, a po godzinie 17 rozstrzygnie się, kto w ten piątek, ostatni piątek miesiąca i ostatni dzień dzisiejszego miesiąca, tego miesiąca, wygra 300 zł.
1: Dzisiaj chyba najwięcej.
0: Najwięcej czego?
1: Kilometrów.
0: Tak.
1: Co
0: tak,
1: nie?
0: Tak. Ewa podpowiada jak może.
1: Ile kilometrów? Dużo.
0: Dużo. Dużo kilometrów. Możecie się pomylić o 300 kilometrów. Czekam na wasze wpisy w aplikacji, a wy czekacie pewnie na informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Oczywiście sporo utrudnień nadal na naszych trasach, ale ta sytuacja i tak jest najlepsza, odkąd zaczęłam dyżur, w związku z tym można powiedzieć, że się stabilizuje, oby tylko nie w złej godzinie. Na A2 mamy już tylko niewielkie spowolnienie między węzłami Łowicz i Skierniewice, na jezdni w kierunku Warszawy, na 391 kilometrze. Tam zdarzyły się 3 samochody i jedna osoba została ranna. S7, odcinek między węzłami Gdańsk-Port, Gdańsk-Lipce, tu w pobliżu miejscowości Krępiec, po zderzeniu 4 samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Gdańska. Na 7 kilometrze. Na szczęście tutaj to kolizja, nikomu nic się nie stało. A propos S7, to mamy pytanie od Eliski, Aleksa i Doroty. Jak tam trasa na Warszawę od strony Krakowa jadąc? Tutaj 140-150 kilometrów jeszcze mają nasi słuchacze do pokonania. I sytuacja wygląda bardzo dobrze. Z tego co widzę, to będziecie już za Kielcami i do Skarżyska przez Szydłowiec, Białobrzegi, wszystko w porządku. I także przy wjeździe do Warszawy od strony 7 i później ten fragment S79 bez żadnych problemów pokonacie, więc szerokości i przyczepności. S7 to już mówiłam, teraz jeszcze S1, odcinek między węzłami Brzeszcza i Stara Wieś w pobliżu Dankowic. Tutaj zdarzyły się 2 samochody osobowe i mamy cały czas zwężenie w kierunku Bielska na 30 kilometrze. I jeszcze poprawa sytuacji na drodze krajowej numer 22 na trasie Strzelce Krajeńskie do Biegniew, tu w pobliżu miejscowości Długie na 97 kilometrze. Zdarzyły się 4 samochody osobowe. Droga była zablokowana w obu kierunkach. Teraz mamy informację od służb, że w tym miejscu kierowcy jadą na przemian jednym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Droga to w zależności od trasy, pisze tutaj nasz słuchacz. Oczywiście, że tak, i dlatego te 300 kilometrów można się pomylić. To wartość przybliżona tych kilometrów. Liczcie kilometry i wysyłajcie.

A ja się nie zgadzam, że do Rzymu te wszystkie drogi prowadzą, bo wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa, pisze Aga Krawcowa. No, droga Ago, dziś tak naprawdę do Rzymu jedziemy, jeżeli chodzi o konkurs Euro jazdę. Jak ty jedziesz do Mrągowa, miłego słuchania country oczywiście. A my z Wenecji przez Weronę, Modenę do Rzymu, z tej Wenecji w Polsce, ile to kilometrów, jeżeli wiecie, to no, oczywiście czekam na...

0: te odpowiedzi. Dopiszcie też koniecznie swój numer telefonu, bo pod ten numer zadzwonimy po godzinie 17 do kogoś, żeby ktoś wygrał 300 zł. A tymczasem 17.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O 17 w dalszym ciągu najchłodniej na wybrzeżu. Kołobrzeg 21, tyle pokazują termometry. Cieplej trochę, bo 22 pokazują termometry w Ustce i w Łebie. Najcieplej, jeżeli chodzi o sytuację nad morzem, to Krynica Morska, Stegna, Jantar, Kąty Rybackie. Tam na Mierzei Wiślanej 23 stopnie. I podobna temperatura na Półwyspie Helskim. Najcieplej natomiast w Rzeszowie o 17. 35 pokazują termometry w Rzeszowie. Wszędzie, jeżeli chodzi o te newralgiczne rejony, wydane ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem i przed burzami, a te newralgiczne rejony to, przypominam, Dolny Śląsk, województwo lubuskie, południe Wielkopolski, a także Lubelszczyzna, województwo świętokrzyskie, południe Mazowsza, północ Podkarpacia i Małopolska. Tam wszędzie powyżej 30. Jeżeli chodzi o dzisiejszy wieczór i noc, no to zachmurzenie umiarkowane i duże, uwaga, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem mogą się pojawić nocą. Jeżeli chodzi o temperaturę, to kolejna, można powiedzieć, bardzo ciepła noc przed nami. Od 16 do 21 stopni pokażą dzisiejszej nocy termometry, a wiatr pozostanie słaby, chwilami umiarkowany. W czasie burz może być tylko porywisty, do 80 km na godzinę. Z różnych kierunków będzie nocą wiało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po 17 zapraszam na wysokie obroty, 2 minuty po godzinie 17, jedziemy razem. Robert Kilen.

0: No proszę bardzo, 10 minut po godzinie 17 w przeddzień soboty, o sobocie, przed momentem party, oddział zamknięty na naszej antenie, a teraz Kuba Hanak się pojawił.
1: Dzień dobry.
0: Co się dzieje na drogach? Sporo?
1: Dzieje się, sporo utrudnień, sporo korków jeszcze i tu, gdzie jeszcze 20 minut temu te korki były mniejsze, w tej chwili spory ruch się zrobił. I znowu są korki, choć tam ich być już nie powinno.
0: Korki, korki i korki, a przecież mistrzostwa świata za nami.
1: Piąteczek.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To jak Robert tak nawiązuje do korków i mistrzostw, to ja proponuję raczej klapeczki w taką pogodę, bo upał niemiłosierny.
2: A myślisz, że finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej można w klapeczkach?
1: Jakby zagrali w klapeczkach, to byłbym...
2: O, tak, to byłoby jeszcze więcej bramek.
1: Działoby się, ale dzieje się też na drogach. Mamy aktualizację z Krajowej Jedenastki, gdzie pomiędzy Kluczborkiem a Kępnem w Kostowie...
2: ciągle o piłce nożnej, jedenastka.
1: Na 468 kilometrze zderzyły się trzy pojazdy. Niestety dwie osoby ucierpiały w tym zdarzeniu. Droga była zablokowana w tej chwili. Policja kieruje samochody na objazd przez Ciecierzyn. Aktualizacja też z 22 pomiędzy Strzelcami Krańskimi a Dobiegniewem w Długich na 97 kilometrze. Tutaj zderzyły się auta, cztery samochody. Jedna osoba ucierpiała. Tutaj również ruch naprzemienny jednym pasem został wprowadzony. Nie ma już utrudnień na S6 pomiędzy Kiełpinem a Kołobrzegiem w Byszewie na 77 kilometrze. Tutaj eksplodowała opona w ciężarówce. W tej chwili można jechać już tym odcinkiem S6 bez problemów, ale z problemami nadal pomiędzy Wysokim Mazowieckim a Szpietowem w Włostach Olszance. W obu kierunkach to utrudnienie jest. To Krajowa 66 i 24 jej kilometr. Tutaj niestety doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Ruch naprzemienny jednym pasem. Nie ma utrudnień na czwórce na Dolnym Śląsku, ale tworzą się spore korki nadal na obwodnicy Krakowa. Tu przenosimy się do Małopolski. Już za chwilę, już za moment korki utworzą się też na A4. Już się utworzyły przy wyjeździe z Krakowa w stronę Tarnowa. I zaglądam na Zakopiankę. Tutaj też robi się już czerwono. I w Gaju, i w Libertowie, i w Jaworniku. Lada moment korki przeniosą się na Podhale. Jedźcie ostrożnie.
0: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Eurojazda na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Codziennie w wysokich obrotach od poniedziałku do piątku można zdobyć 300 zł i też dziś tak będzie.
1: Konkurs. Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: Taki europejski konkurs mamy w PRK w Polskim Radiu Kierowców w wysokich obrotach, a ze mną Toczek, nasz stały słuchacz. Dzień dobry, Toczku, witam serdecznie.
2: Cześć Robercie, witam słuchaczy.
0: Jak tam u ciebie? Gorąco, gorąco?
2: 31,7 na zewnątrz.
0: A wewnątrz?
2: 22.
0: No jesteś w samochodzie czy w domu? Bo jakoś tak dziwnie cię słyszę.
2: Wiesz co, godzinę temu zacząłem urlop, jestem w domu.
0: Okej, okay, dobrze, no w takim razie mam nadzieję, że fajny prezent na urlop ci zrobimy. 300 zł do zdobycia, tylko musisz jeszcze odpowiedzieć na dwa pytania. Pierwsze, na pierwsze to na pewno znasz odpowiedź. Jaką trasę dziś przejechaliśmy? Ile to było kilometrów według ciebie?
2: 1000, jak tam napisałem, 1850.

0: 52 mil chodziło.
1: Mniej więcej, tak. 1800.
0: Dużą tolerancję mamy.
1: Oczywiście, dużą tolerancję, bo 300 zł i 300 kilometrów. Taka tolerancja dzisiaj. W tej długiej wyprawie jechaliśmy przez Polskę, Niemcy, Austrię, aż do Włoch. Zwiedziliśmy również, mam nadzieję, w Modenie Muzeum Ferrari. Byłeś tam, czy nie?
0: Byłem, byłem.
1: I co? Zapisałeś się na jazdę próbną? Odbyłeś jazdę próbną od Ferrari, czy nie?
0: Nie jeździłem tam wtedy samochodem. Można było jeść, przejechać się i po Modenie, no. I na tor pojechać.
1: No właśnie.
0: Lampą się przejechać. Byłem z kolegami, koledzy jeździli, ja akurat wtedy, że tak powiem, stałem cienko finansowo.
1: A, rozumiem, rozumiem.
0: A to nie są tanie rzeczy.
1: To nie są tanie rzeczy, to prawda, tak.
0: Jakbym wygrał wtedy u ciebie 300 zł, to bym pojechał.
1: A wolałbyś, bo w Santa Agacie się jeździ też Lamborghini i to niedaleko w sumie od Modeny. No w każdym razie wolałbyś Lambo czy Ferrari?
0: Lambo.
1: Okej, okay, dobra. Teraz mam nadzieję, że zgarniesz te 300 zł, tylko jeszcze musisz wybrać numer pytania. Od 1 do 56. Które pytanie mam ci zadać?
0: Kurczę, to szczęśliwie to 13 pewnie, co?
1: 13? Na pewno?
0: No dlaczego nie?
1: No nie wiem, pytam się.
0: Na pewno.
1: Dobra, 13, mam nadzieję, będzie szczęśliwa, bo dzisiaj odwrócenie tej 13. 31 piątek, a nie 13, więc trzymam kciuki, Toczku, za ciebie. Uwaga, uwaga, pytanie numer 13. Jaką długość ma tunel drogowy w Świnoujściu łączący wyspy Wolin i Uznam? Mogę ci dać trzy podpowiedzi, co zrobię oczywiście. Pierwsza podpowiedź około 1500 metrów, druga podpowiedź około 3000 metrów, trzecia podpowiedź około 900 metrów. Długość tunelu drogowego.
0: Najdłuższy chyba tunel w Polsce w tej chwili, on tam ma 1,5 kilometra, coś o tym mówiłeś. Czyli pierwsza odpowiedź chyba była, tak? 1500 metrów.
1: Bardzo dobra odpowiedź. No, oczywiście, że tak. Wielkie brawa dla ciebie, Toczku.
0: Dzięki.
1: 85% inwestycji stanowiło dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Dokładna długość tego odcinka pod dnem rzeki Świny wynosi 1484 metry, czyli około 1,5 kilometra. Bardzo dobra odpowiedź. Gratuluję, 300 zł na urlop. No to zaszalejesz.
0: Zatankuję do pełna.
1: O, dobrze. Tankuj do pełna i jedź.
0: Dzisiejsze ceny to tak od połowy do pełna.
1: Od połowy do pełna. Dobra, tankuj. W takim razie jeździ z PRK z Polskim Radiem Kierowców. A, nie rozłączaj się, bo jeszcze musimy, wiesz, wiedzieć, gdzie ci te pieniążki wysłać. Trzymaj się, Toszku.
0: Dzięki, cześć.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
1: A od poniedziałku ponownie będziemy jeździć po Europie, Eurojazda i kolejne 300 zł w poniedziałek, kolejne we wtorek, środę, czwartek i piątek i tak dalej, i tak dalej. Jedziemy wakacyjnie oczywiście na wysokich obrotach, 24 minuty po godzinie 17. Cardigans teraz na naszej antenie, a za 6 minut wiadomości drogowe.

Już 17.30, czas wyjechać na drogi i jeszcze pytanie od naszego słuchacza. Sebek Gabarciarz się pyta, co się dzieje na jedynce od Nowych Marzów w kierunku Gdańska. Ja myślę, że chodzi

0: o ten korek, który powstał po tym, jak są roboty drogowe, wzmożony ruch.
1: Od grupy Powar lubię.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Tak. Wzmożony ruch, jedziemy na weekend nad morze i w związku z tym tam jest korek. Nic więcej?
1: Nic, o niczym więcej nie wiemy, co by się tam mogło wydarzyć. Remont plus ogromne natężenie ruchu.
0: Przed momentem Kuba zachował się jak w telewizji, to znaczy pomachał głową, że nic więcej się nie dzieje, ale nie było tego słychać.
1: Ale odpowiedziałem.
0: Odpowiedziałeś, oczywiście. Teraz w takim razie wyjeżdżamy na kolejne drogi. Sepku, mam nadzieję, że szybko wyjedziesz z tego korka, jeżeli tam stoisz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ja tylko podpowiem, że w Nowych Marzach można zjechać na 91 i pojechać wzdłuż autostrady starą drogą nad morze. Potem trzeba sobie znaleźć zjazd na autostradę, najlepiej w okolicach Pelplina i tam się wmontować, albo w Swarożynie najlepiej wmontować się w autostradę A1, omijając ruch. Trasa ładna, trasa widokowa, więc dlaczego by nie skorzystać z tej okazji? Niestety jest kilka utrudnień, o których muszę też powiedzieć, w postaci korków A2. W miejscu, w którym nie ma już, nie powinno być utrudnień, czyli w okolicach Łyszkowic, czyli węzła A2 z drogą 704 Łowicz-Brzeziny. Tutaj nadal jest korek w stronę Warszawy. Mało tego, zrobił się korek w stronę Poznania. I teraz bardzo się boję, że apaczowanie niestety zadziałało i tutaj też coś wydarzyło się w przeciwnym kierunku. Uważajcie na siebie, jeżeli jedziecie w tym korku, jeżeli wiecie, co tam się wydarzyło, dajcie koniecznie znać w naszej aplikacji, napiszcie albo nagrajcie wiadomość. Spore korki też na S8 w okolicach Wolburza. Tutaj do Tomaszowa Mazowieckiego trzeba doliczyć kilka minut. Kilka minut też trzeba doliczyć jadąc A2 z Warszawy w stronę Poznania w okolicach Pruszkowa. Tutaj korek związany z ogromnym natężeniem ruchu. Podobnie jest na S8. Od Bemowa po Most Północny też trzeba postać. Teraz przejdziemy sobie na Śląsk. W zasadzie przejedziemy sobie na Śląsk, bo tutaj A4 w okolicach Katowic też mocno zwalnia w kierunku Krakowa. Potem trzeba kilka minut spędzić na Bramkach przed płatnym odcinkiem w Brzęczkowicach. Potem chwila spokoju, dojeżdżamy do Krakowa i niestety 4-5-kilometrowy korek do Bramek. Chociaż jeszcze wcześniej powstał korek w okolicach Chrzanowa i tutaj ten korek jest w stronę Katowic, nie w stronę Krakowa. Tutaj też mamy informację na mapie o jakimś zdarzeniu, o którym służby nam nie doniosły. Ale wracamy do Balic, bo tutaj trzeba postać w korku. Ale jak już Państwo przejadą korek na Bramkach, to trzeba będzie postać w naprawdę ogromnym korku, aż do zjazdu na Skawinę, a w zasadzie do zjazdu na Zakopane. To jest kilkadziesiąt minut doliczonych do czasu podróży. Potem taka sama sytuacja na Siódemce, czyli na Zakopiance w stronę stolicy Tatr. Potem Jawornik, w Myślenicach na szczęście nic się nie wydarzyło, ale jak dojadą Państwo na Podhale, to i w Szaflarach, i w Poroninie również kilka minut doliczyć trzeba będzie. To ja tylko szybciutko jeszcze o tych najważniejszych utrudnieniach z Krajowej 11 pomiędzy Kluczborkiem a Kępnem. Tutaj wypadek trzech pojazdów, 468 km, policja kieruje na objazdy przez Ciecierzyn. Krajowa 22 pomiędzy Strzelcami Krajeńskimi a Dobiegniewem, miejscowość Długie, to 97 km, cztery pojazdy w ruchu się zderzyły, jedna osoba niestety ucierpiała i tutaj również obowiązuje ruch naprzemienny jednym pasem. Jest Siódemka pomiędzy węzłem Gdańsk Port a Gdańsk Lipce, w pobliżu miejscowości Krępiec, to 7 km, tutaj też cztery osobówki się zdarzyły, blokują jeden pas. Na szczęście nic nikomu się nie stało.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Mamy korek od Radzymina w stronę Białego Stoku. Minimum 15 minut. Informuje się nazwa aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców na S8. Jak się domyślam, spowodowany ten korek, to też się domyślam, jest robotami drogowymi, bo w tamtym rejonie właśnie

są roboty drogowe. Mam nadzieję, że nic więcej się nie stało, bo jakby coś więcej się stało, to by było więcej niż 15 minut. No ale mamy ten korek. Na S8 od Radzymina w stronę Białegostoku. My dziękujemy za informację. W każdej drogowej sprawie pamiętajcie, możecie wykorzystać aplikację, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, jak wam wygodniej. My ze swojej strony co 20 minut wracamy na drogi, ale w każdej chwili oczywiście, jak pojawia się tylko informacja od was, o tym mówimy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Jeszcze 19 minut, cały czas na wysokich obrotach. W piątek, piątaczek, piątunie jedziemy w stronę weekendu, ale od godziny 18, jak doskonale wiecie, już będziemy na luzie.

0: I ponownie wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ogromne utrudnienie na czwórce. Zacznę od Dolnego Śląska. Pierwsze utrudnienie w okolicach Legnickiego Pola. Tutaj na mapie jest zgłoszona kolizja. Nie mamy jeszcze informacji od służb. Zobaczymy, co tam się wydarzyło. Natomiast kolejne utrudnienie mamy od skrzyżowania z drogą, od węzła Kostomłoty, czyli skrzyżowania z drogą numer 5 i ten korek, i spowolnienia i korek aż do zjazdu na autostradową obwodnicę Wrocławia. Potem można jechać w stronę Katowic bez większych problemów. Problemy zaczynają się na Bramkach w Mysłowicach w stronę Krakowa i przed samymi Bramkami w Balicach również trzeba chwilę postać i potem kilkadziesiąt minut opóźnienia przy dojeździe w okolice węzła Kraków Południe, jeżeli państwo jadą w stronę Zakopanego. Natomiast jeżeli jadą państwo w stronę Rzeszowa, to już od zjazdu na Wieliczkę aż do węzła Podłęże niestety też trzeba odstać w sporym korku. Spore korki też na A2 w okolicach Łyszkowic, czyli węzła skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 704 Łowicz-Brzeziny. Tutaj spory korek w stronę Warszawy, ale utworzył się też korek w stronę Poznania, dokładnie w tym samym miejscu. S8 od Bemowa aż po Most Północny w Warszawie zakorkowana. Droga krajowa numer 10, przechodzimy do Zachodniopomorskiego. Pomiędzy Suchaniem a Reczem w Nosowie na 72 kilometrze zepsuła się ciężarówka. Policja kieruje ruchem, gdyż ciężarówka blokuje

0: Jeden z pasów. S7, Gdańsk Port, Gdańsk Lipce, miejscowość Krępiec, 7 km, zderzenie 4 autosobowych, zablokowany jest ciągle jeden pas w kierunku Gdańska. Aktualizacja z krajowej 11 pomiędzy Kluczborkiem a Kępnem w Kostowie na 468 km. Zderzyły się 3 samochody, niestety 2 osoby ucierpiały. W tej chwili droga jest zablokowana i policja kieruje wszystkich na objazdy przez Ciecierzyn. Podobna sytuacja jest na krajowej 22, tylko w województwie lubuskim, pomiędzy Strzelcami Krajeńskimi a Dobiegniewem w miejscowości Długie na 97 km. Tutaj zderzyły się 4 auta, jedna osoba ucierpiała i również służby kierują wahadłowo ruchem w tym miejscu. Jedźcie ostrożnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jeszcze 5 minut i będzie godzina 18. Od godziny 18 już to powiedziałem. Wrzucamy na luz z Marcinem Koczywą. Dzień dobry, Marcinie.
1: Dzień dobry, cieplutko.
0: Cieplutko.
1: Mhm. Jadąc z Krakowa kilka razy widziałem na termometrze w samochodzie 37.
0: A nasi słuchacze pisali, że nawet 40.
1: O, gdzie nie gdzie. Że tak mogło być, bo
0: widzą na termometrach.
1: Jechałem przecież SK-ą, więc tam nie było rozgrzanych betonów miasta, tylko jednak jakiś tam przewiew.
0: I co teraz, będziesz schładzał atmosferę?
1: Nie wiem, co zrobić właśnie. Nie zamieszkać w wiadrze z wodą.
0: Przekonajcie się po godzinie 18 z Marcinem Koczybą.
1: Zapraszam.
0: Na luzie.

0: Jest 18 PRK, Polskie Radio Kierowców, na luzie Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oj, ale z tymi temperaturami to rzeczywiście nie ma żartów. W tej chwili synoptycy mówią, że 36 stopni w Raciborzu i to najcieplejsze miejsce w Polsce. 21 stopni w Kołobrzegu i to miejsce najchłodniejsze. No a co w nocy? W nocy zachmurzenie umiarkowane, duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Lokalnie z gradem, jedynie na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Prognozowana wysokość opadów, szczególnie w czasie burz, do 25 mm, chociaż w prasie może też, od Warmii i Mazur przez Kujawy po ziemię lubuską od 30 do 40 i to też nie są przelewki, to już całkiem sporo. Wiatr w porywach do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie wiem, czy też to zauważyliście, ale dzisiaj naprawdę część

kierowców jeździ jakby trochę niedologowana, więc uważajcie na siebie. Dużo wody, dużo cienia w miarę możliwości i przerwy. No, co 2 godziny nie byłoby źle, gdyby przerwę w prowadzeniu auta robić i wywietrzyć samochód. Jedźcie ostrożnie i piszcie, aplikacja czeka, można do nas pisać, mówić, jakie warunki drogowe i jak państwu się podróżuje dzisiaj.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, 9 minut po godzinie 18. Kuba Hanak w studiu. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry, cześć Marcinie.
0: No po drodze 37 widziałem na termometrze samochodu.
1: Klimatyzacja ma dzisiaj bardzo dużo pracy.
0: Tak, ale tak sobie też myślę, że to jednak zmęczenie organizmu jest dużo większe w takich warunkach niż kiedy jest trochę jednak chłodniej, nie?
1: Ja wczoraj przesadziłem i bardzo źle się czułem, bo jeździłem z otwartym dachem. I zastanawiam się, co się dzieje, że jestem taki jakiś słaby. A potem doszliśmy tu przypiekło. Z kolegą Domorackim, że jednak chyba mi przypiekło.
0: No widać.
1: Widać.
0: Brąz. Dziewczyny lubią brąz. No dobrze, uważajcie na siebie. Tak, zresztą to nie jest przypadek, że więcej kabrioletów sprzedaje się w Anglii niż we Włoszech, tak? Bo jednak tamto słońce jest jeszcze gorsze niż to, co mamy wczoraj i dzisiaj, więc trzeba na to uważać. Krem, parasol.
1: Parasol w kabrioletach.
0: Tak, ja właśnie parasol,
1: odważne.
0: Tak. Myślę sobie, że to mogłoby być bardzo ciekawe. No dobrze, zaglądamy teraz na drogi. Słuchajcie uważnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety mamy nowe utrudnienie na Krajowej 50 pomiędzy Wyszogrodem a Płońskiem w pobliżu Kozarzewa. To 44 kilometr. Zderzyły się 3 samochody osobowe. Wprowadzony jest ruch naprzemienny jednym pasem. To utrudnienie może z nami być nawet do godziny 19. Ale mam też kilka dobrych wiadomości. Dobre wiadomości płyną z Krajowej 10, gdzie pomiędzy Suchaniem a Reczem w Nosowie zepsuła się ciężarówka. W tej chwili już można przejechać na 72 kilometrze bez problemu. Można też bez problemu podróżować Krajową 22 pomiędzy Strzelcami Krajeńskimi a Dobiegniewem na 97 kilometrze, gdzie zderzyły się wcześniej 4 samochody osobowe. Niestety jedna osoba ucierpiała w tym zdarzeniu. 65. Tutaj też zakończyło się utrudnienie pomiędzy

0: Białymstokiem a Bobrownikami w Downiewie na 186 km można jechać bez przeszkód i na S7 pomiędzy węzłem Port a Lipce, to okolice Gdańska, można też podróżować bez problemów. Niestety z problemami na A4, spore korki w Małopolsce i na autostradzie A4 jako obwodnicy autostradowej Krakowa i potem wyjeżdżając z Krakowa w stronę Tarnowa, również kilka kilometrów korka od węzła Kraków-Wieliczka aż do węzła w Podłężu. Problemy nie ominą też podróżujących w stronę stolicy Tatr w Jaworniku, kilka kilometrów korka. I potem na samym Podhalu również korkują się i 47, i 49. 47 w Poroninie i przed samym Zakopanem, a 49 w Białce Tatrzańskiej. Tutaj też chwilę trzeba odstać. Powędrujmy jeszcze na Śląsk. Tutaj spore utrudnienia w okolicach Chrzanowa, w stronę Katowic. Na remontowanym odcinku drogi spore spowolnienie. Przed chwilą był to spory korek. W tej chwili już chyba ruch jest troszkę mniejszy, więc można przejechać wolniej, ale bez zatrzymywania się. Podobna sytuacja jest na granicy województwa małopolskiego i śląskiego. No i niestety na bramkach i w jedną, i w drugą stronę w Mysłowicach też trzeba chwilę spędzić. Tak czy inaczej, jedźcie ostrożnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papam.
1: Plebiscyt polskieradio.pl.
4: To była reklama.

0: Perka.
1: Perka, Polski Radio. Kierowcu, pan już skończy, proszę pana, teraz ja. Rozmawiamy dzisiaj o upałach i o tym, co ze sobą niosą. No oczywiście wakacje dzieci lubią, jak jest bardzo ciepło, ale też trzeba pamiętać, że pewne zagrożenia się pojawiają. Razem z nami kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Małopolsce. Witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zacznijmy od tego, że już w tej chwili ostrzegają leśnicy, że jeżeli ta temperatura wysoka utrzyma się przez kilka dni, to będziemy mieli znowu problem z suszą i z pożarami. To, co potrafi się wydarzyć, jeśli zapruszymy ogień, bo ja już nie mówię o celowym podkładaniu, no to widzimy we Francji czy w Hiszpanii. To jest żywioł nie do opanowania, albo jeśli do opanowania, to z ogromnym poświęceniem strażaków. No i nie chcielibyśmy, żeby u nas do tego doszło. No to powiedzmy, czego nie wolno robić w lesie, nie wolno na łące też robić, tak? Jak się uchronić przed tym, żeby nie zapruszyć ognia?
2: No przede wszystkim taką podstawową zasadą dobrego i bezpiecznego zachowania się teraz w tych bardzo wysokich temperaturach w lesie musimy pamiętać o tym, żeby nie rozpalać ognisk ani też grilla poza miejscami do tego wyznaczonymi. Czyli wchodząc do lasu musimy się upewnić, gdzie mamy takie miejsca wyznaczone, gdzie możemy takie ognisko rozpalić. Nie wjeżdżamy też do lasu samochodem. Należy śledzić lokalne komunikaty o zakazach wstępu, bo jeżeli mamy bardzo wysoką temperaturę, a teraz najbliższe dni właśnie w taką temperaturę nam prawdopodobnie przyniosą, no to mogą być też zakazy wstępu do lasu i to należy też kontrolować, czy nie został wydany zakaz właśnie wstępu tam, gdzie przebywamy lub tam, gdzie chcemy do takiego lasu czy parku wejść. To jest bardzo ważne. A w razie zauważenia ognia natychmiast należy dzwonić pod numer alarmowy 112, bo każda szybka reakcja strażaków i każdy szybki telefon od państwa do nas, no to jest duże prawdopodobieństwo, że ten pożar zostanie złapany i ugaszony w pierwszej fazie jego rozwinięcia się, a najprawdopodobniej w najbliższych dniach będziemy mieć alerty pożarowe w tych polskich lasach, no bo susza, wilgotność, niska wilgotność ściółki, do tego jeżeli dojdzie silny wiatr, to sytuacja pożarowa w lasach może być krytyczna, a mieliśmy taki jeden pożar już w Polsce, miesiąc czy dwa miesiące temu właśnie na Lubelszczyźnie, gdzie było mnóstwo strażaków zaangażowanych. Był to pożar ten wierzchołkowy, najtrudniejszy do ugaszenia.
1: Wierzchołkowy to znaczy, że nie pali się od dołu drzewo, tylko wierzchołkami tak. Przenosi się ogień, tak?
2: Tak, zgadza się. Mhm. Zgadza się właśnie wierzchołkami. Jeżeli do tego dojdzie jeszcze, dojdą podmuchy wiatru, no to jest bardzo ciężkie do opanowania. Więc żeby tego uniknąć, to musimy my jako społeczeństwo, jako ludzie pamiętać o tych bezpiecznych zasadach zachowania się, bo nawet za 90% pożarów ogólnie odpowiada człowiek. Otóż jest to bezmyślne, nieumyślne zachowanie się, czy pozostawione papierosy, czy wyrzucone papierosy z samochodu, czy wjazd samochodu w miejscach, gdzie nie wolno parkować. No to są różne czynniki i różne czynniki na to wpływają, więc no po prostu nasz zdrowy rozsądek będzie nas ratował przed takimi pożarami, jakie obecnie mamy w Europie.
1: Ja czytałem ostatnio, że jest takie zjawisko, którego nie znałem, wcześniej nie słyszałem o nim, burza ogniowa. Czyli to jest taka jakby chmura, która roznosi ogień, bo już jest tak wysoka temperatura tego powietrza, że wystarczy, że ono smagnie drzewo i to drzewo już zaczyna się palić, więc to pewnie z czymś takim też mogliśmy mieć do czynienia w tym pożarze, o którym wspomniałeś miesiąc temu.
2: Tak, zgadza się. No, możemy tak powiedzieć o takiej burzy ogniowej. No, tam temperatura przy takiej burzy ogniowej może sięgać nawet 1600 stopni Celsjusza. Jest praktycznie wszystkie materiały palne ulegają zapaleniu i podtrzymują ten ogień. Więc dla nas, dla strażaków, no taki ogień jest bardzo ciężki do opanowania. Tutaj już trzeba naprawdę duże ilości samochodów, pojazdów, ludzi, ale też trzeba się sobie wspomagać siłami z powietrza, tak? Czyli nasze helikoptery. Tak, helikoptery i to jest taka główna teraz broń nasza, gdzie właśnie z powietrza możemy taki pożar lasu też ugasić. No natomiast mamy nadzieję, że te najbliższe miesiące przyniosą no, takie skutki, że nie trzeba będzie dysponować.
1: Że mądry Polak przed szkodą, tak? Bo do tego zmierzamy, a nie po szkodzie.
2: Tak,
1: ale wiesz, słyszałem też o takim pożarze, to już lata temu było. Samochód wjechał w taką trawę podsuszoną i od wydechu, który był mocno rozgrzany, ta trawa się zapaliła, bo tam i olej, i smary, i różne inne rzeczy.

No i doszło do pożaru, więc nie wjeżdżajmy do lasu, stójmy na parkingach, na których wolno, tam jest żwir przeważnie i nie próbujmy wycieczek offroadowych, bo możemy naprawdę narobić kłopotu. Teraz zrobimy przerwę, Państwo mogą do nas cały czas pisać, mówić, aplikacja do Państwa dyspozycji, a my z Hubertem Ciepłym usłyszymy się ponownie za chwilę.

0: Bum, bum, bum. No i tak jakoś mi się dopowiedziało spontanicznie. Kuba Hanak w studiu i ponownie zaglądamy na drogi. Upalne popołudnie, uważajcie na siebie, bo zmęczenie przychodzi szybciej niż zwykle. I słuchajcie uważnie wiadomości.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zacznę zatem od przypomnienia, że prowadzone będą remonty cząstkowe nawierzchni na drogach krajowych nr 12 i 74. W przyszłym tygodniu, 3 sierpnia w godzinach 7-17 prace będą realizowane na drodze krajowej 12 na odcinku pomiędzy Mniszkowem a Opocznem, a pomiędzy 4 a 7 sierpnia w godzinach od 8 do 2 w nocy remonty przeniosą się na krajową 12, ale na inny odcinek pomiędzy Przygłowem a Sulejowem oraz na 74 w Sulejowie w okolicy ulicy Koneckiej. Pamiętajcie, jeżeli podróżujecie 12 albo 74, to 3, 4 i 7 sierpnia będą tam problemy z przejazdem. W miejscach prowadzonych robót obowiązywać będzie ruch wahadłowy, sterowany ręcznie, ograniczenie do 50 km na godzinę oraz zakaz wyprzedzania. Pamiętajcie o tym. Aktualizacja z drogi krajowej nr 11 pomiędzy Kluczborkiem a Kępnem w Kostowie 400

0: 68 km. Po wypadku trzech aut niestety dwie osoby ucierpiały. Policja prowadzi wszystkich przez objazd w Ciecierzynie. Mamy też aktualizację z dziesiątki, a w zasadzie informację o zakończeniu utrudnień pomiędzy Suchaniem a Reczem na 72 km. Mamy też informację z 22 o zakończeniu utrudnień pomiędzy Strzelcami Krajeńskimi a Dobiegniewem w miejscowości Długie, to 97 km. Tam też już można pojechać bez problemów. Bez problemów na 65 pomiędzy Białymstokiem a Bobrownikami na 186 km. Niestety problemy występują na Krajowej 50 pomiędzy Wyszogrodem a Płońskiem w Kozarzewie na 44 km. Tutaj trzy auta się zderzyły. Służby kierują ruchem w tym miejscu. Przypominam, 44 km Krajowej 50. Jedźcie ostrożnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzień dobry, rzeczywiście część kierowców jakby wylogowana przyczyną korka na A2 pomiędzy węzłami Skierniewice i Łowicz w kierunku Poznania okazało się gapiostwo kierowców, którzy koniecznie musieli obejrzeć zdarzenie na przeciwległym pasie jezdni. Ale to już chyba niestety jedna z przypadłości polskich kierowców, których nie da się tak łatwo zmienić, zaraz obok odpowiedzialnego używania świateł czy respektowania ograniczeń prędkości, napisał nasz słuchacz, pozdrawia Pierniczek z trasy Bieszczady-Toruń. Też pozdrawiamy. No i możecie do nas pisać, ale można też do nas mówić, nagrywając informacje głosowe.
3: Dzień dobry, informuję, że na drodze 984 w miejscowości Żarówka jest akcja wyciągania tira z rowu i droga jest całkowicie zablokowana. Można to objechać bez większych problemów. Pozdrawiam.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Ale prawda, że 18.39 Polskie Radio Kierowców. Wracamy do naszej rozmowy. Kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Małopolsce. Witaj ponownie.
1: Witam ponownie, witam serdecznie.
0: Pożary już sobie omówiliśmy, chociaż pewnie nie do końca, bo można by ten temat jeszcze omawiać wiele, wiele godzin, bo tego jest naprawdę dużo. Wniosek taki. Uważamy, żeby nie rozprzestrzenić ognia. Będzie susza w najbliższych dniach na pewno. Ona już się zaczyna, więc ja rozumiem weekend, piątek, piątunio, jutro, sobota, niedziela. Fajnie jest pospacerować, ale z głową. I ogniska tylko w miejscach wyznaczonych przez leśników, a nie, że gdzieś nam do głowy przyjdzie, że sobie kiełbaski zrobimy. To tylko w takich miejscach, które są specjalnie przygotowane. No dobrze, teraz o pozostałych zjawiskach atmosferycznych. Zwykle po takiej wysokiej temperaturze jak teraz, a mamy dzisiaj, ja widziałem 37 stopni, a wiem, że nasi słuchacze mówili o 40. Potem zwykle przychodzą gwałtowne burze, wiatr, gradobicia i różne inne rzeczy. Jak się tu zachowywać, żeby sobie krzywdy nie dać zrobić tej pogodzie paskudnej?
1: Tak, zgadza się. Są też podstawowe zasady zachowania się podczas wichur, podczas intensywnych opadów deszczu czy też burz, ale pamiętajmy, że lato to czas, w którym tak naprawdę wszyscy chcemy wypoczywać, cieszyć się piękną pogodą, ale ten wolny okres

0: I wolne wakacje nie są też wolne od zagrożeń, które w każdej chwili mogą wystąpić i możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy alert właśnie z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o intensywnych opadach deszczu czy wichurach drugiego, trzeciego stopnia. Jeżeli będzie to trzeci stopień, jest to najwyższy stopień i wtedy my jako służby, a szczególnie jako Straż Pożarna, automatycznie podnosimy stany osobowe w jednostkach ratowniczo-gaśniczych i stanowiskach kierowania komendantów miejskich i powiatowych. No a teraz jak się zachować? No kilka podstawowych porad, które możemy i mogę Państwu udzielić, to przede wszystkim przy alercie drugiego, trzeciego stopnia, czy też wiemy, że nadchodzi intensywna burza, na początku musimy słuchać aktualnych prognoz pogody, ostrzeżeń przed tym groźnym zjawiskiem. Później kolejnym krokiem musimy usunąć wszystkie rzeczy z balkonów, tarasów, parapetów, rzeczy z okien, które mogą zostać porwane przez wiatr. No bo taka burza, tak jak chociażby pokazało zjawisko w Małopolsce kilka dni temu, ona wystąpiła punktowo. Punktowo, czyli w danej jednej miejscowości była takie intensywne i bardzo silne wiatry, że pozrywało dachy na dwóch budynkach mieszkalnych i trzech budynkach gospodarczych.
1: To był moment, to dosłownie nie było tak, że ten wiatr narastał, tylko nagle bęc i zniknął, tak? I to jest chyba najbardziej niebezpieczne.
0: I to było w jednej miejscowości. I to było w jednej miejscowości, dlatego tutaj warto wiedzieć, żeby takie rzeczy z tych balkonów, tarasów, parapetów pozbierać, żeby to te rzeczy nie zostały porwane przez wiatr, nie uszkodziły samochodów, a nie daj Boże nie uszkodziło po prostu człowieka.
1: Zamykamy okna,
0: no zamykamy drzwi w miarę możliwości, jeżeli możemy, no to przed taką burzą wyłączamy urządzenia elektryczne, gazowe, no i nie wychodzimy z domu. Ale jeżeli prowadzimy samochód, to jest taka druga scenka, gdzie możemy być złapani przez takie zjawiska pogodowe, no to po prostu trzeba zjechać na najbliższy MOP, parking, miejsce, gdzie możemy bezpiecznie zaczekać i pamiętajmy, żeby nie stawać pod drzewami i liniami energetycznymi.
1: Pod reklamami też i w takich miejscach, gdzie coś może na nas upaść, czy to właśnie z balkonu, czy inne rzeczy, które gdzieś przy drodze są rozstawione. Właśnie na przykład reklamy, banery, to wszystko gdzieś zwykle fruwa. Gradobicie jest o tyle niebezpieczne, że no, może spowodować również problem w czasie prowadzenia pojazdu, bo nagle na drodze może zrobić się ślisko. No i do tego wszystkiego gwałtowny deszcz, który zalewa na przykład przejazdy pod wiaduktami, to też jest takie zjawisko. Ja od paru dni obserwuję, nie wiem skąd to się wzięło, w internecie mnóstwo filmów z Wielkiej Brytanii, samochody wjeżdżające właśnie w takie przejazdy i co się potem dzieje. Nieliczne tylko wyjeżdżają z tego bez szwanku, pozostałe mają uszkodzone silniki. I przed tym przestrzegamy. Jeżeli widzimy coś takiego, zawracamy. Nie jedziemy dalej albo czekamy, aż ktoś przyjedzie i tą wodę wypompuje. No ktoś to wiadomo kto. Straż pożarna. Ale na pewno nie wjeżdżamy.
0: Tak, zgadza się, nie wjeżdżamy. Po prostu przy każdym zagrożeniu, jeżeli tylko wystąpi i zobaczycie Państwo zagrożenie, no to numer alarmowy, przypominam, 112 lub 998. Należy zgłosić do dyżurnego, przekazać dokładną informację, nie rozłączać się przed komunikatem, że zgłoszenie zostało przyjęte, porozmawiać na spokojnie i my będziemy w przeciągu no, kilku minut i tutaj w całej Polsce mamy tak świetnie rozwinięty system ratowniczo-gaśniczy, że no, Straż Pożarna będzie w przeciągu kilku minut, czy to Państwowa, czy Ochotnicza Straż Pożarna, dysponujemy prawie takim samym sprzętem, więc strażacy będą i są w pełnej gotowości. Tak jak wspomniałem wcześniej, my przy tych drugich i trzecich stopniach ostrzeżeń, gdzie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje, czyli mamy takie te alerty drugiego, trzeciego stopnia, no to my z automatu podnosimy stany osobowe, więc przygotowujemy się na te intensywne burze, a w Małopolsce szczególnie te burze błyskawiczne po prostu występują.
1: Ale też wezbrania rzek i potoków, bo tu mamy góry. Tak, w związku z czym, jak ta woda, jak się rozpędzi. No i tu jeszcze jeden apel do naszych słuchaczy, tak już kończąc. Cierpliwość. Nie liczmy na to, że jeśli zadzwonimy i poprosimy o pomoc, to w ciągu kwadransa będzie ktoś, bo to czasem jest tak, że trzeba poczekać nawet parę godzin, no bo tych zgłoszeń jest mnóstwo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, był dzisiaj z nami. Spokojnego weekendu i spokojnych dni wszystkim strażakom życzymy.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam Państwa.
1: Dzięki.
0: Do widzenia.

0: Ach, ten entuzjazm młodzieżowy. A swoją drogą to ciekawe, czy państwo kojarzą. Od nazwy tego zespołu wzięły nazwę pewien rodzaj kurtek. Mogą państwo o tym napisać lub opowiedzieć, jakie to kurtki i jaki to był zespół, którego słuchaliśmy przed chwilą. PRK, Kuba, wiem, że wiesz. Kuba Hanak w studiu. Nie mów, nie... Pst, nie, nie powie, nie powie. Teraz wiadomości dla kierowców i tu powie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tu powie o tym i powie też o tamtym. Spore utrudnienia, wręcz korki na Krajowej Siódemce od strony Czosnowa do Dziekanowa Leśnego, o czym informuje nasz słuchacz.
3: Witam, chciałem tylko powiedzieć, że korek robi się na wjeździe do Warszawy od strony Gdańska na Siódemce. Mniej więcej jakieś 4-5 kilometrów w tej chwili.
2: Robi się, nawet się zrobił. Spory ruch w tym miejscu. Uzbrójcie się w cierpliwość. Krajowa 50. Tutaj zakończyły się utrudnienia pomiędzy Wyszogrodem a Płońskiem w Kozarzewie na 44. kilometrze. Po zderzeniu trzech pojazdów mieliśmy ruchy naprzemienne jednym pasem. W tej chwili można przejechać już bez problemów. Bez problemów już na Krajowej 11. Pomiędzy Kluczborkiem a Kępnem w Kostowie na 468 kilometrze zderzyły się trzy samochody. Dwie osoby były ranne w tym wypadku. Najpierw droga była zablokowana, potem służby kierowały na objazd. W tej chwili można już przejechać bez żadnych, absolutnie żadnych problemów. 66. odcinek pomiędzy Wysokiem Mazowieckiem a Szpietowem w pobliżu miejscowości Włosty Olszanka, to już Podlasie. Na 24. kilometrze w obydwu kierunkach jazdy mamy blokadę.

0: Doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. W tej chwili ta droga jest zablokowana. Był chwilę wprowadzony ruch wahadłowy. W tej chwili można objechać to drogami lokalnymi, na które kierują służby od jednej i od drugiej strony. Na A2 mamy korek przed węzłem Wiskitki na wysokości Baranowa w stronę Poznania. Nie wiemy jeszcze, co tam się wydarzyło, ale korek ma w tej chwili około 2-3 km. Bądźcie ostrożni, pamiętajcie, że ten korek tam jest i trzeba będzie mocno zwolnić. Aktualizacja z S1 pomiędzy Brzeszczami a Starą Wsią. W Dankowicach na 30 km zderzyły się dwa auta osobowe, zablokowany jeden pas, dokładnie prawy w kierunku Bielska-Białej. Ruch odbywa się wyłącznie lewym pasem i nadal utrudnienia tam jeszcze możemy napotkać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No tutaj pierwsza propozycja odnośnie kurtki to puchówka, ale to nie tak ten zespół się nazywał. Swoją drogą, może był jakiś zespół puchówka, puchatek, nie wiem, to też możecie podpowiedzieć, a my pytamy, jak nazywa się ta kurtka, której nazwa pochodzi od nazwy zespołu, którego słuchaliśmy jeszcze wcześniej. I jeszcze jeden wpis tutaj od Państwa. Pozdrowienia dla wszystkich dwukołowców od Michała i Grzegorza. Wiemy, że gorąco, ale wróciliśmy z Chin i tam mieliśmy 37 stopni i wilgotność blisko 80%, więc wytrwałości. Proszę się nawadniać i lewa w górę. Pozdrawiam cieplutko, napisał nasz słuchacz. Dzięki też, pozdrawiamy, lewa w górę i szerokości. Jedziemy dalej, piszcie, mówcie, aplikacja cały czas czeka.

0: 19. PRK, Polskie Radio Kierowców. Ruszamy dalej w drogę w ten upalny wieczór, popołudnie. Nie, no chyba już wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Opolu i Raciborzu najcieplej, tam termometry pokazują 35 stopni, natomiast najchłodniej w Koszalinie i nie powiem, żeby tam było zimno, bo jest 20 stopni. Nad morzem zwykle jest troszkę chłodniej, no i tak jest też dzisiaj, ale to dobrze, bo jak ktoś by chciał się schłodzić, to najlepiej byłoby tam właśnie pojechać. Synoptycy zapowiadają, że nocą zachmurzenie umiarkowane i duże, może pojawić się przelotny deszcz i burze. Lokalnie też i grad w czasie tych burz będzie nam dokuczał. Na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Prognozowana wysokość tych opadów do 25 mm, a w pasie od Warmii i Mazur przez Kujawy po ziemię lubuską do 40, czyli całkiem sporo. Temperatura minimalna od 16 stopni miejscami na północy do 21 na południu. Jutro w ciągu dnia na krańcach południowo-wschodnich słonecznie i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, a także z gradem. Prognozowana wysokość opadów deszczu, szczególnie w czasie burz, do 20 mm, lokalnie do 30. Temperatura maksymalna od 23-27.

0: Na północy i zachodzie 30 i 33 w centrum, do 35 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam 18, no od 18 do 22 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze jedna propozycja nazwy tej kurtki: kufajka. Nie, w taki upał, nie, kufajka nie. To coś innego, zespół i kurtka. Nazwa kurtki od tego zespołu. Może państwo wiedzą i napiszą lub opowiedzą.

0: 10 minut po 19, PRK, Polskie Radio Kierowców. No i co, ponownie zaglądamy na drogi. Tu, Kuba, jest propozycja Papa Dance. Jaka kurtka od Papa Dance?
1: Popatka.
0: Popatka albo papa.
1: Ale ja mam
0: każdy młodzian w papę odzian, tak się
1: a
0: kiedyś mówiło.
1: A propos kufajki.
0: No, no.
1: Kufighters.
0: Proszę bardzo, jak się rozwijamy. Czekamy na kolejne propozycje od państwa, a teraz zaglądamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Coraz mniej utrudnień na szczęście na polskich drogach. Służby poinformowały o zakończeniu kolejnego. Tym razem na ekspresowej jedynce pomiędzy Brzeszczami a Starą Wsią w Dankowicach na 30 kilometrze. Tutaj mieliśmy blokadę jednego pasa po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. W tej chwili w kierunku Bielska można poruszać się już bez problemów. Bez problemów też na 50-ce. Pomiędzy Wyszogrodem a Płońskiem w Kozarzewie zakończyły się też utrudnienia na Krajowej 11 pomiędzy Kluczborkiem a Kępnem oraz na Krajowej 10 pomiędzy Słuchaniem a Reczem. To nie oznacza jednak, że nie ma nigdzie żadnych problemów, bo ciągle lekkie spowolnienie i korek przed Baranowem od strony Warszawy do węzła Wiskitki. Tutaj trzeba zwolnić w dwóch miejscach. Nie wiemy, co tam się wydarzyło. Służby nie dały nam znać, że jest tam jakieś utrudnienie w postaci kolizji na szczęście lub wypadku, ale widać na mapach spowolnienie i lekki korek właśnie w stronę zachodnią. Poza tym na A2 nie ma już problemów przy wyjeździe z Warszawy na wysokości Pruszkowa, a i na

0: z dwójce podróżujemy bez żadnych kłopotów. Nawet na S8 ta sytuacja jest już lepsza i korek w stronę Mostu Północnego jest znacznie krótszy. Niestety nie polepszyła się sytuacja na Krajowej 7 w okolicach Warszawy pomiędzy Czosnowem a Dziekanowem Leśnym. Tutaj trzeba doliczyć ładnych parę minut do czasu podróży, ale lepiej jest w Małopolsce. Są spowolnienia na autostradowej obwodnicy Krakowa, ale nie ma już takich korków jak jeszcze pół godziny czy godzinę temu. Należy chwilę odstać dłużej na bramkach w Balicach, natomiast potem jedziemy wolniej, ale jedziemy. Są tylko dwa miejsca na obwodnicy Krakowa, gdzie rzeczywiście ten korek jeszcze nam nie pozostał. Ale to niestety to tylko część dobrych wiadomości, że zakończyły się utrudnienia na wielu drogach, bo jeżeli Państwo wybierają się w stronę południa, to Zakopianka niestety zmusi Państwa do sporej cierpliwości, bo w Szaflarach tutaj spory korek od strony Krakowa w stronę Zakopanego i w Białce Tatrzańskiej również trzeba postać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i jak się okazuje, pomysłów jest wiele. A czy nie chodzi czasem o flayer? Spotecznie flek, pyta nasz słuchacz. No akurat mieliśmy na myśli troszkę inną kurtkę, ale dobrze. Sztorbiak. To akurat jest zespół Sztorbiaki, który szanty śpiewa i gra, tak? Pani Magdalena zaproponowała ten zespół. No i czekamy. No Papa Dance już był, także zobaczymy, co jeszcze Państwu podpowiedzą. No i mamy też odpowiedzi głosowe.
3: Witam, tu Piotrek z Wrocławia. Tak. Kurtka to ramoneska. Wzięła się od nazwy zespołu The Ramones. Pozdrawiam.
2: Mm-hmm. I jeszcze jeden głos?
4: Tak, słuchamy właśnie po powrocie z Chin i ten zespół to The Ramones, a kurtka to ramoneska. Pozdrawiamy oczywiście dwukołowców.
2: A innych nie, wszystkich pozdrawiamy. 2, 4 i 16 kołowców jak najbardziej. No i tak, tak, tu akurat był zespół, który, od którego kurtka ramoneska nosi nazwę. Sporo osób odpowiedziało prawidłowo, jak się okazuje. Pan Michał na przykład. Więc dzięki za udział w tym plebiscycie, ale jeżeli macie jeszcze pomysły na inne kurtki, proszę bardzo, czy może inne części garderoby, nie wiem, buty czy spodnie od nazwy zespołu. Były kiedyś spodnie Szwedy, ale to chyba nie od zespołu. Być może Państwo mają więcej koncepcji niż ja. Proszę bardzo.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: 21 minut po 19:00 PRK, Polskie Radio Kierowców, tu kolejna propozycja od Państwa. Okulary Lennonki. No tak, od Johna Lennona pochodziły, bo Lennon w takich chodził i jak słusznie Peter, nasz słuchacz, zauważył, no to tak właśnie te okulary się, no, zostały nazwane potocznie. To takie okrągłe, jakby ktoś nie wiedział. Dalai Lama też miał podobne, ale się nie przyjęło. Mówi się Lennonki. Ale teraz porozmawiamy o upałach i o tym, że tak naprawdę jest to bardzo miły czas dla dzieciaków nad wodą, ale dla pozostałych niekoniecznie. Razem z nami pan doktor Norbert Kopeć. Witam pana, dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie doktorze, bo myśmy sobie tutaj przed rozmową na antenie chwilkę porozmawiali, niedługą, ale jednak, i okazuje się, że wielu wśród nas meteopatów. Ja myślałem, że co trzecia osoba, ale pan ma tutaj chyba trochę inne dane, tak?
2: No, podaje się, że nawet połowa populacji, czyli ponad 50%, cierpi na różnego

0: rodzaju dolegliwości, które związane są ze zmianami pogody, a wśród kobiet to jest ponad 70%, połowa mężczyzn, no więc dużo, dużo z tego, z całej populacji.
1: No dużo
0: i... My sobie z tego nie zdajemy sprawy, że my naprawdę podlegamy, bo my przecież nie jesteśmy wyrwani z całego otoczenia, z całej przyrody, która nas otacza i my naprawdę, to ma na nas ogromny wpływ.
1: I jaki to może być wpływ?
0: No przede wszystkim przy spadkach ciśnienia, no to taka nasza senność, spadek koncentracji, dłuższy czas reakcji, to wszystko może mieć miejsce w trakcie jazdy samochodem. Długi dystans, do tego zmiany pogody, no wpływają na nas bardzo niekorzystnie, a co przekłada się również na bezpieczeństwo nas wszystkich.
1: No trochę szczerze powiedziawszy zmartwił mnie pan, że to aż tak wiele osób, bo może to, co dzisiaj widziałem na drodze, no to poniekąd z tego właśnie wynika, bo jadąc do Warszawy z Krakowa sporo było takich osób, że nie bardzo radziły sobie z codziennymi czynnościami. Mówiąc inaczej, raz prawy, raz lewy, zmiana pasa bez powodu, tak jakby trochę zaspani. I wydaje mi się, że to może być też tego przyczyna.
0: Ja wracając we środę z Wrocławia, prawie, no dwukrotnie byłaby taka sytuacja, kiedy samochód najechałby na stojący samochód na poboczu albo na wolniej jadący. Wynikało to ewidentnie z tego, że no, ktoś po prostu miał zdecydowanie osłabioną koncentrację. A no, było dość ciepło.
1: No właśnie. I jeszcze jedna rzecz. Upał wydłuża czas reakcji. Jesteśmy znużeni, nawet mając klimatyzację, bo układ krążenia nie pracuje tak wydolnie, jak powinien. Czy tu też możemy się jakoś przed tym bronić?
0: No, no oczywiście. To, że mamy w samochodzie temperaturę 21-22 stopnie, na zewnątrz jest 30, bo tak mniej więcej taki dobrostan uzyskujemy wtedy, kiedy ta różnica powinna być nie większa niż 8 stopni. Więc nawet jeśli, powiedzmy, przestrzegamy tej zasady, to klimatyzacja, szanowni państwo, bardzo wysusza. No my wiemy, że leje się spod samochodu, no skądś ta woda się musi wziąć, więc tą wodę wyciąga również i z nas. Więc my, kiedy odwadniamy się, jeśli nie mamy odpowiedniej ilości płynów, które przyjmujemy w trakcie jazdy w takich warunkach, kiedy nawet nie wydaje nam się, że jest gorąco, bo co innego było, kiedy jechaliśmy maluchami na wielkiej wyprawie i było bardzo gorąco, ale co innego, kiedy jedziemy w komfortowym samochodzie, mamy 21 stopni, ale tej wody z nas też ubywa. Jak ubywa z nas wody, no to mamy w tym momencie bardziej gęstą krew, serce pracuje z większym obciążeniem, ta krew wolniej krąży, no bo jest gęstsza, więc stąd i mózg pracuje inaczej, czyli wolniej w tym momencie. I to wszystko się przekłada na to, że właśnie takie sytuacje mogą na drodze mieć miejsce, więc stąd podaż płynów, no to tak przynajmniej w ciągu dnia powinno się wypijać 2,5 do 3 litrów przy takiej podwyższonej temperaturze, a tak naprawdę kiedy jedziemy w samochodzie i powiedzmy korzystamy z klimatyzacji, wysoka temperatura, to mniej więcej 0,5 litra na godzinę powinno się.
1: Nikt tego nie przestrzega pewnie, bo to jest całkiem sporo, to się...
0: Nikt nie przestrzega, ale powiem panu i państwu, że kiedy znowu wrócę do tej naszej tegorocznej wielkiej wyprawy maluchów, nas to uratowało. Wyobraźcie sobie państwo, że wyjeżdżając z Wrocławia w samo południe, dojechaliśmy do Pragi i na tym dystansie ja i mój kolega, z którym jechaliśmy, wypiliśmy 6 litrów wody. I proszę sobie wyobrazić, że raz była potrzeba pójścia do toalety.
1: Reszta odparowała.
0: Tak, reszta wszystko poszła, więc jeśli byśmy tego nie wypili, a pilnowała nas nasza ratowniczka, która z nami jechała i przestrzegała, żeby te 0,5 litra i naprawdę myśmy wtedy normalnie funkcjonowali. Inaczej nikt nie mdlał, nie było żadnych historii po drodze i to naprawdę uratowała nas woda. Ja jako urolog mogę powiedzieć, że nam woda bezwzględnie jest potrzebna do życia i to wiele schorzeń byśmy nie borykali się z nimi, gdybyśmy odpowiednią podaż płynów zastosowany.
1: No i najlepiej wodę, tak? Nie słodkie, kolorowe napoje? Nie,
0: żadne słodkie, woda. Po prostu woda ma być i tyle, bo my do tego tak jesteśmy, że resztę sobie przerobimy. Jeśli pijemy słodkie, no to możemy mieć nawet dolegliwość

0: ci gastryczne w tym momencie, jakieś tam powiedzmy wzdęcia, może być kwestie, mogą działać również zupełnie inaczej, niekorzystnie, moczopędnie na nas i my tą wodę dostarczamy, ale ją będziemy szybciej tracili, no więc na to też trzeba zwrócić, a jasne, woda po prostu zostanie szybko wchłonięta.
1: Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Państwa zachęcam do tego, żeby z nami zostać, pisać albo mówić w naszej aplikacji. A do rozmowy z panem doktorem Norbertem wrócimy jeszcze. Jak państwo słyszeli, pan doktor bierze udział również w wielkiej wyprawie maluchów. I też trochę chyba jako lekarz, a chociaż bardziej jako uczestnik. I o tym też będziemy dzisiaj rozmawiać.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. 19.30 ponownie zaglądamy na drogi. Kuba Hanak zaprasza.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Zapraszam, ale niestety zacznę od nowego utrudnienia na autostradzie A4 pomiędzy węzłem Mikołajowice a węzłem Wądroże Wielkie w pobliżu samego Wądroża. To 103 km, zepsuł się samochód osobowy i blokuje jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Ja tylko przypomnę, że w tym miejscu autostrada ma dwa pasy i tak nie bardzo jest, gdzie ten samochód uszkodzony, czy on osobowy, czy ciężarowy, usunąć. Stąd blokada jednego pasa, służby na miejscu, ale pamiętajcie, na 103 km trzeba zwolnić i ów samochód ominąć. Dobre wiadomości mam z 66, gdzie na odcinku pomiędzy miejscowościami Wysokie Mazowieckie a Szpietowo we Włostach-Olszance na 24 kilometrze doszło do zderzenia osobówki z motocyklem. W tej chwili służby już uporały się z utrudnieniem, odblokowały drogę i nie trzeba tego utrudnienia objeżdżać. Skończyło się też utrudnienie na S1 pomiędzy Brzeszczami a Starą Wsią w Dankowicach. To 30 km ekspresowej jedynki. Przypomnę, że mieliśmy blokadę jednego pasa w kierunku południowym. Nie ma też utrudnienia na Krajowej 50 pomiędzy Wyszogrodem a Płońskiem w Kozarzewie. Można jechać bez problemów. Nie ma też już korka na A2 przed węzłem Wiskitki. Podróżujemy tutaj bez żadnych

0: problemów. Na S8 na północnej obwodnicy Warszawy niestety znowu od Bemowa mamy spowolnienie i korek w kierunku mostu. Jest on spowodowany robotami drogowymi, które trwają na tym odcinku i pewnie znowu wieczorem rozpocznie się tam asfaltowanie, więc na korek trzeba się przygotować. Nie zmniejszyły się utrudnienia pomiędzy Czosnowem a Dziekanowem Leśnym. Tutaj spore korki w obrębie prac drogowych prowadzonych, aby już wkrótce ta droga była drogą o podniesionym standardzie. No i w okolicach Radzymina na S8 w stronę Białegostoku również spowolnienie i lekki korek. Bądźcie ostrożni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to a propos inspiracji muzycznych w kwestii odzieży, czy w ogóle ubioru, wyglądu. Kwartet smyczkowy The Strings, czyli stringi, napisze pan Piotr Starnowa. Też ciekawy pomysł. Czekamy na kolejne. Proszę do nas pisać na luzie. Jedziemy dalej. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut do godziny 20 PRK, Polskie Radio Kierowców. Wracamy do naszych rozmów. Upały. Upały wróciły i mogą nam jeszcze trochę podokuczać. Jedni się cieszą, inni mają z tym kłopot. A razem z nami dzisiaj pan dr Norbert Kopeć, lekarz, który również działa na polu, że tak powiem, bezpieczeństwa ruchu drogowego, współpracując, czy pracując w Powiatowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, ale także uczestniczy w wyprawach, wielkich wyprawach, małych Fiatów. Więc ktoś, kto wie o bezpieczeństwie wiele, ale także o tym bezpieczeństwie w czasie upału, a właściwie to nawet bardziej o niebezpieczeństwie. Panie doktorze, cieszę się, że przyjął pan nasze zaproszenie. No i pytanie teraz o te płyny różne, które my sobie, nie tylko te kolorowe soki, czy tam inne napoje znane, ale też energetyki. Energetyk to takie panaceum na wszystko, młodzież stosuje masowo, niektórzy kierowcy też, jak widzę na stacjach benzynowych, kiedyś przede mną stało czterech facetów i wszyscy wyłącznie energetyki. Nikt paliwa nawet nie kupował, tylko wszyscy brali energetyki. To był taki dzień jak dzisiaj, to te poprzednie upały. I tak sobie pomyślałem, że chyba to nie jest najlepszy pomysł, co? Tak zdaniem lekarza, co pan na to?
1: Na pewno nie jest to dobry pomysł. To pierwsza rzecz, że my nie wiemy tak naprawdę, co tam w środku jest. To, co jest napisane na opakowaniu, a to, co de facto tam się znajduje, to są dwie zupełnie różne rzeczy. Stąd szanowni państwo, no zauważcie, ile agresji jest i czym ona może być spowodowana. I tłumaczymy to różnymi rzeczami, ale między innymi należałoby również wytłumaczyć używaniem tego typu płynów, tego typu substancji, które tam są zawarte. One powodują, wywołują w wielu sytuacjach ogromną agresję. Nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Ci ludzie się, jeśli długo stosują tego typu płyny, to oni przyzwyczajają się do pewnych rzeczy, ale to jest, to widać, kto jest na przykład na takich pseudodopalaczach, które niby jemu poprawiają nastrój, a one tylko i wyłącznie wprawiają go w nerwowość, w taką
0: nadpobudliwość

0: agresję, tak, na pobudliwość na drodze. A nam tak naprawdę to, co powiedziałem w poprzednim wejściu, że tak nam jest potrzebna woda. Woda, która będzie wzbogacona o elektrolity, które to może być zwykła sól, którą tam szczyptę sobie do tej wody dosypiemy. Możemy do tego wcisnąć cytrynę. W takiej sytuacji, jak jest w tej chwili na zewnątrz, wystarczy wrzucić kilka kostek lodu. Mamy zdecydowanie schłodzony płyn, płyn, który będzie wychładzał nasz organizm, a jednocześnie dodawał nam tego, co nam jest potrzebne. Można tam wziąć, jeśli ktoś potrzebuje, to może sobie na przykład łyżeczkę miodu na przykład do tego dołożyć i też wtedy będzie jakiś naturalny cukier, który podniesie mu sprawność i mózg jedzie na cukrze, więc może mu to być po prostu również potrzebne do tego, żeby czuć się takim właśnie, to mieć więcej siły, a nie na energetykach, które, bo powiem szczerze po sobie, raz wypiłem i pół dnia nie mogłem dojść do siebie. Jakieś drżenie, jakieś kołatania serca, jakaś właśnie nerwowość, taki niepokój, no to tym jest spowodowany. Potem nie dziwmy się, że jeden z drugim na drodze właśnie tak się zachowuje, no że nie może poczekać, żeby ktoś, kto jedzie 140 lewym pasem, mógł spokojnie wyprzedzić, tylko on musi jechać 160 i świecić światłami. No to być może, że właśnie jest to energetyka.
1: Wspomniał pan o tych dodatkach do wody, czyli tutaj na przykład elektrolity. To takie z apteki w kapsułkach, czy jakieś inne?
0: To mogą być, mogą być i te rozpuszczalne. Są, jeśli nie mamy, to naprawdę nie ma się co bać wrzucić trochę soli do tego. I tam już mamy to, co nam jest potrzebne. Te
1: soli kuchennej, takiej zwykłej?
0: Tak, szczypta soli kuchennej. No przecież to, co my dajemy pacjentom w postaci płynów, to jest 0,9% NaCl. To jest woda z solą. Wszyscy mówią, proszą o to, żeby mu podłączyć kroplówkę, bo tam się komuś życie daje. No tak, daje się mu wodę z solą. No to, co jest mu w tym momencie potrzebne. A tam nie ma nic innego.
1: Żadnych czarodziejskich płynów.
0: Oczywiście, że tak. No.
1: To bardzo dobrze by było, żeby państwo to zapamiętali, mówię do naszych słuchaczy. To jeszcze jedno pytanie. Czy da się wygrać ze zmęczeniem? Bardzo jest często tak, że kierowcy jadąc, dobra, to jeszcze jest parę kilometrów, to ja już przecież dojadę, tak? Oczy się same zamykają, zaczyna się nerwowe wiercenie za kierownicą, a my ryzykujemy, bo przecież wygram, ja dam radę, tak? Właśnie energetyk, kawa, nie wiem, cokolwiek, byle tylko obudzić mózg, a to chyba jest jednak ślepa uliczka. No nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi.
0: Nie da się wygrać ze zmęczeniem, nie da się wygrać w takiej sytuacji, kiedy już ewidentnie czujemy, a zwłaszcza kiedy jest niedaleko domu. Straciłbym 25 lat temu moich rodziców właśnie w ten sposób. Mieli 1,5 kilometra do domu i zasnął tato. I tylko samochód uratował i to, że to był środek nocy i nikt nie jechał. Więc nie da się wygrać ze zmęczeniem. Lepiej naprawdę kilometr przed domem zatrzymać się, wyjść dookoła samochodu, obejść go, poruszać się trochę, może wtedy właśnie się napić czegoś i wsiąść z powrotem i jechać, bo można nie dojechać. Oni skończyli w szpitalu, ale skończyło się dobrze, ale mogli, było tragicznie. A to było 1,5 kilometra od domu, ostatnie światła.
1: I tam wtedy spada czasem też czujność, bo już jesteśmy jedną nogą w domu, głową też, myślimy o tym, co tam zrobimy, jak przyjedziemy i wtedy katastrofa. Więc drodzy państwo, którzy wyjeżdżacie na wakacje, ci, którzy z wakacji wracacie, ci, którzy będziecie podróżowali na weekendy i jeszcze przez wiele tygodni zwiedzali nasz piękny kraj lub też ościenne, weźcie to pod uwagę. Nie jedziemy za daleko, niekoniecznie musimy przejechać 1200 km w ciągu dnia, bo to jest za dużo. Trzeba robić przerwy, trzeba odpoczywać, trzeba uzupełniać wodę, to co pan doktor powiedział, no i nie walczyć ze zmęczeniem, bo zmęczenie zawsze wygra, ma zawsze ostatnie słowo i niestety czasem to jest słowo kończące całkowicie wszystko w naszym życiu, czyli kończące życie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Doktor Norbert Kopeć, lekarz, członek Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, nasz słuchacz ulubiony, że tak powiem, z którym od dłuższego czasu mamy kontakty, jak państwo słyszą. Zachęcamy państwa również do kontaktu z nami. Można pisać, można mówić, no bo w ten sposób tworzymy grupę ludzi, którzy mogą sobie wzajemnie pomagać. Bardzo panu dziękuję, panie doktorze.
0: Dziękuję państwu, dziękuję za uwagę Dziękuję za to, że mogłem gościć w Państwa radio.
1: Cała przyjemność po naszej stronie. Dziękujemy bardzo.

0: 10 minut do 20 PRK, Polskie Radio Kierowców, Kuba Hanak i ponownie wizyta na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak jest. Wizytujemy w tej chwili drogi. Zaczniemy od wizytacji na drodze krajowej numer 7 pomiędzy Czosnowem a Dziekanowem Leśnym. Tutaj nadal spore utrudnienia dla jadących w stronę Warszawy. I w Młocinach też trzeba będzie stracić kilka minut, ale to już kwestia świateł i organizacji ruchu. Lecimy teraz do Małopolski. Autostradowa obwodnica Krakowa, pomimo prawie godziny 20, nadal lekko zakorkowana. Najgorzej jest na bramkach w Balicach. Później powolna jazda od Tyńca aż po węzeł Kraków Południe. A jeśli państwo kierują się w stronę stolicy Tatr, to w Poroninie na Krajowej 47 kilka minut będą państwo musieli spędzić w korku, bo tam rzeczywiście spory ruch w stronę Zakopanego. Przenosimy się do Dolny Śląsk na czwórkę pomiędzy Mikołajowicami a Wądrożem Wielkim. Na 103 kilometrze zepsuta osobówka blokuje jeden pas w kierunku Wrocławia. Nie ma tam wielkich problemów z przejazdem, ale należy o tym pamiętać, że w tym miejscu trzeba zwolnić, bo niestety mamy tam dwa pasy bez pasa awaryjnego, w związku z czym każdy zepsuty pojazd będzie blokował jeden pas. Ale uwaga, dobre wiadomości. Zniknął korek na dwójce pomiędzy Wiskitkami a Grodziskiem Mazowieckim i nie ma problemów na Krajowej 50 pomiędzy Wyszogrodem a Płońskiem i nie ma też kłopotów pomiędzy Strzelcami Krajeńskimi i Dobiegniewem. 22 513 11 11. Gdyby jednak państwo jakieś problemy napotkali, dajcie nam o nich znać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak się zastanawialiśmy, czy spodnie Szwedy pochodzą ze Szwecji i czy ma z tym związek zespół ABBA. Być może tak, ale teraz Metallica. Być może jest też jakiś związek z czymś, co przedarło się do kultury odzieżowej.

0: Jest 20. PRK, Polskie Radio Kierowców. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ciepły dzień, nawet można powiedzieć, że bardzo upalny. W tej chwili już nieco chłodniej, ale to naprawdę nieco. W Opolu 34 stopnie w tej chwili pokazują termometry. Przypominam, jest godzina 20, a w Elblągu 19. To najcieplejsze i najzimniejsze, zimne, najchłodniejsze powiedzmy miejsce w Polsce, albo może inaczej, mniej upalne. Nocą mogą pojawić się opady deszczu, burze z gradem nawet. No i w czasie tych opadów 25 mm wody może spadać, a nawet do 40 to już Kujawy i ziemia lubuska. Tamte opady będą silniejsze. Temperatura minimalna od 16 miejscami na północy do 21 na południu. W ciągu dnia jutro już też podobnie. Sporo słońca i sporo upału, ale też i deszcz się pojawi. Zwłaszcza na krańcach południowo-wschodnich. To zachmurzenie będzie się najpierw pojawiało. I potem zaraz opady deszczu, burze, także z gradem i tutaj do 20-30 mm. Te opady będą wynosiły. Temperatura maksymalna od 23-27 na północy i zachodzie, 30-33 w centrum, do 35 na południowym wschodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kolejny głos od Państwa. Witamy.
2: Ja mam taki apel. Zapraszam policję z grupy Speed na odcinek drogi numer 7, wiodący w kierunku Gdańska. To, co tutaj się dzieje, jeżeli idzie o przestrzeganie limitów prędkości, to już nawet nie o pomstę do nieba woła. Nie wiem, jaka instancja byłaby to właściwa. Załamałem się, jak wyprzedził mnie pojazd ciągnący przyczepkę bagażową z prędkością dobrze ponad 140 na godzinę. Panowie policjanci, zapraszam na ten odcinek drogi. Naprawdę. Będziecie mieli co robić.
0: No my apelujemy do kierowców o ostrożność i rozwagę, bo naprawdę nie warto ryzykować. Ile minut zaoszczędzicie? 4, 5, 10, 20 i co z tym czasem zrobicie?

0: 10 minut po 20. Ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Jakub Hanak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zapraszam i od razu powiem, że nie ma utrudnień na czwórce już pomiędzy Legnicą a Wrocławiem. Służby uporały się z zepsutą osobówką i można już jechać na 103 kilometrze bez żadnego problemu w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Trzeba będzie zwolnić w okolicach pomiędzy kątami wrocławskimi a Wrocławiem, ale to nie jest korek, tylko lekkie spowolnienie. Spory ruch na tym odcinku obowiązuje więc przed zjazdem na autostradową obwodnicę Wrocławia. Tutaj trzeba mieć na uwadze te spowolnienia, ale tylko w kierunku Wrocławia, w kierunku Katowic de facto. Na autostradzie A4 w okolicach Krakowa sytuacja nie zmieniła się zbytnio. Powiedziałbym, że przed bramkami w Balicach jest jeszcze gorzej niż było. Przynajmniej kilka minut albo kilkanaście trzeba spędzić w oczekiwaniu na bilet zjazdowy z płatnego odcinka A4. Potem jest już trochę lepiej, bo od Tyńca do węzła Kraków Południe zwolnimy, ale nie zatrzymamy się już. Widać, że ruch zmalał, państwo się rozjechali w różne strony, zatem i tym odcinkiem pewnie wkrótce już pojedziemy bez żadnych problemów. Jedziemy na Zakopiankę, Gaj Libertów, korek w stronę Krakowa, on jest spowodowany przebudową tego odcinka Zakopianki i budową kładki i tunelu pod Zakopianką. I przejedźmy się jeszcze na odcinek podhalański pomiędzy Nowym Targiem a Szaflarami. Spory korek w dalszym ciągu. W Poroninie również chwilę trzeba będzie postać. No i w samym Zakopanem spore utrudnienia. Tutaj jest naprawdę duża liczba samochodów w tym miejscu w tej chwili. Białka Tatrzańska w ciągu drogi krajowej numer 49. Tutaj również trzeba będzie zwolnić i kilka minut w korku spędzić. Wracamy na drogi krajowe, na 66. Tutaj nie ma już problemów na Podlasiu pomiędzy Wysokiem Mazowieckiem a Szepietowem. Na A2 zniknął korek pomiędzy Wiskitkami a Baranowem. Na 50 na Mazowszu pomiędzy Wyszogrodem a Płońskiem też jedziemy bez problemu. I na 22 w Lubuskiem pomiędzy Strzelcami Krańskimi a Dobiegniewem też już nie ma śladów po utrudnieniach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dalej razem na luzie. Upalny wieczór, upały przed nami, a jak upały, to pewnie zaraz i deszcz, i grad, bo tak zapowiadają synoptycy. No to porozmawiamy z człowiekiem, który o konserwacji, o ochronie samochodów wie wszystko. Łukasz Kiełbasa z nami. Witaj, dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Łukasz, to zacznijmy od tych upałów. Czy my jesteśmy w stanie ochronić nasze auto przed promieniowaniem UV? Czy jest jakiś, nie wiem, wosk, czy jakieś inne środki, które możemy nałożyć na lakier i w ten sposób go chronić?
1: Każdy sposób, jaki tylko i wyłącznie podejmiemy, a jest ich rzeczywiście parę, czyli przede wszystkim możemy zacząć od najprostszych i najłatwiejszych, czyli wosków. Bo przechodząc przez ceramiki i folie, które już w dniach tak naprawdę na dzień dzisiejszy chronią również przed UV, one same mają już w sobie składniki, które pozwalają na to, żeby nie żółkły, więc tak naprawdę możliwości...
0: Poczekaj, ale to mają te składniki również woski, czy
1: tak,
0: folia?
1: Woski również mają folia, powłoki ceramiczne wszelkiego rodzaju, mają już one zabezpieczają nas przed tym, by UV nie degradowało naszego lakieru.
0: A że potrafi zdegradować, to wie każdy, kto był na południu Europy albo w Afryce i widział te samochody, gdzie lakier wypalony do żywego niemalże przez, a przynajmniej tak wygląda, jakby był wypalony przez słońce. On jest naprawdę wypalony, odbarwiony? Co tam się dzieje?
1: To jest kwestia temperatur i tego, co jest w tych rejonach. Pamiętajmy, że te rejony są też bardziej piaszczyste, więc te lakiery są też bombardowane dużo większą ilością pyłów i piasków. Natomiast jak najbardziej temperatura także oddziaływuje na te lakiery. Zresztą najlepiej to przy tych cieplejszych rejonach, przy tych czerwonych samochodach Cabrio widać najlepiej, że ta czerwień już nie jest tą czerwienią taką krwistą, lecz taką delikatną, malinką.
0: Czyli co, czerwień jest bardziej podatna niż inne kolory?
1: Co najciekawsze, to jest jeden z niewielu kolorów, który nie został opatentowany w taki sposób, by utrzymał się najdłużej i to będzie jeden z najszybszych kolorów, który będzie nam płowiał.
0: No proszę, to jest ciekawostka, zwłaszcza, że mówi się, że czerwony szybsze, no to może też i lakier szybciej się niestety degraduje.
1: Czerwone szybsze, ale myślę, że te szybsze po prostu są częściej trzymane w garażu, jako takie bardziej wychuchane niż...
0: A, mówimy o Ferrari, wiem.
1: No, może nie tylko, ale zdecydowanie częściej chyba w garażu lądują.
0: No dobrze, to teraz tak, wosk, czy jakiś rodzaj wosku, bo marki nie możemy powiedzieć, ale nie wiem, bo tam są z dodatkami różnymi, no co byś polecał i czy to samemu nakładać, czy jednak powierzyć autospecjaliście?
1: Jeżeli chodzi o woskowanie, spokojnie możemy to zrobić samemu. Ilość tutoriali i instrukcji, które by the way są dokładane przy okazji do opakowań, jak taki wosk nakładać, bo pamiętajmy o tym, żebyśmy też sobie nie zrobili kuku tak zwanego, czyli nie nałożyli na przykład wosku już na cały samochód, tak jak się to kiedyś robiło i potem przychodziło się po paru godzinach i zacierało ten wosk. Niestety te woski, które są teraz dostępne, raczej nakładałbym elementami niż po całym samochodzie, czyli nakładamy, odczekujemy czas, który jest przewidziany przez producenta, mając na względzie to, żeby nie robić tego w pełnym słońcu. Bo oczywiście wtedy odparowywanie tego wosku będzie znacznie szybsze, a potem nam utrudni to tak zwane zacieranie.
0: Okej, i teraz tak, to wosk twardy raczej powinien być taki, który też będzie...

0: dłużej się nakładał i dłużej się utrzymał, tak? Dobrze to rozumiem?
1: Dokładnie tak. Kwestia jest tak naprawdę podziału na dwie sekcje, bo tak będzie najwygodniej nam to teraz w miarę na szybko przedstawić. Czyli te włoski miększe, które będą bardziej działały na połysk, na to, by cieszyć oko, lecz twarde będą rzeczywiście dłużej się utrzymywały, choć teraz te syntetyczne włoski, to już jest taki miks pomiędzy jednym a drugim, więc tak naprawdę mamy możliwości w brud.
0: No i w takim razie, jeżeli wosk jest twardy, to czy on chroni również przed uderzeniami gradu?
1: Nie, no to musimy zdementować od razu. Żadna powłoka, czy ceramiczna, czy woskowa, nie będzie nam chronić. I tak samo folia.
0: Ceramiczna też nie?
1: No nie, niestety to. Pamiętajmy, że grad to już jest niestety kawałek elementu, który uderza nam w samochód, więc jeżeli jest w stanie zrobić wgniecenie w blaszy czy innym elemencie, który mamy na samochodzie, no to bądźmy szczerzy, tu nam przed tym tego nie ochroni.
0: No widzisz, no to kolejny mit niestety rozwiany. Mówię niestety, bo wiele osób ma nadzieję, że w ten sposób uchroni auto. No to przed czym chronią w takim razie te folie i ceramika?
1: Przede wszystkim przed warunkami takimi drobniejszymi atmosferycznymi i czasami, jeżeli mówimy o folii, to tutaj mówimy też o drobnych parkingowych przygodach, które często gęsto nie ingerują nam bezpośrednio w zerwanie tego lakieru, tak? Pierwsze, co otrzymuje to uderzenie, to otrzymuje ta powłoka, czy ewentualnie folia, czy ten wosk, o którym już wspominaliśmy.
0: Zrobimy teraz przerwę, wrócimy do Państwa za kilka minut. Państwo mogą do nas pisać i mówić, zachęcam, nasza aplikacja cały czas do Państwa dyspozycji. No i jedziemy dalej razem. Może mają Państwo pytania do eksperta właśnie, jak sobie poradzić z pewnymi rzeczami związanymi z atmosferycznymi szkodami, to bardzo chętnie takie poczytamy i odpowiemy. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: O braku czasu śpiewała Ewa Farna, ale my czas mamy, zwłaszcza dla Państwa. Zawsze znajdziemy czas i teraz czas na wiadomości dla kierowców. Kuba Hanak.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zerkam na zegarek niczym Władysław Jagiełło w Krzyżakach. Pamiętasz tę scenę?
0: Czas poczynać!
2: Już czas, tak. Nie, zatem
0: a co już... z dwoma nagimi mieczami?
2: Zostały tam w reżyserce.
0: Okej.
2: Okay. Przypominamy o tym, że 3 sierpnia od 7 do 17 będą prowadzone prace na Krajowej 12 pomiędzy Mniszkowym a Opocznem. Prace drogowe, remonty cząstkowe na wierzchni, to 3 sierpnia, a między 4 a 7 pomiędzy 18 a 2 w nocy na Krajowej 12 pomiędzy Przygłowem a Sulejowem i na 74 w samym Sulejowie na ulicy Koneckiej. Przypominamy o 50, zakazie wyprzedzania i ręcznie sterowanym ruchu. Pamiętajcie o tym, jadąc tamtędy można będzie natrafić na spore korki, bo to takie drogi wschód-zachód trochę. Autostrada w Krakowie, czyli obwodnica Krakowa. No dalej do Balic trzeba postać, ładnych kilka minut i od Tyńca do węzła Kraków Południe również ciasno, bardzo ciasno, a miejscami nawet trzeba się zatrzymać. Dostaliśmy też informację w naszej aplikacji, za którą bardzo dziękujemy, od Darka ze Skody, że w Skawinie koło Krakowa na Krakowskiej w kierunku Krakowa właśnie zderzyły się dwa samochody osobowe. Darek pisze, żebyście uważali na siebie. My się do tej prośby dołączamy. Uważajcie i bądźcie ostrożni. No ale to nie koniec wiadomości drogowych. Na A4 nie ma już utrudnień pomiędzy Mikołajowicami a Wądrożem Wielkim. Drogowcy usunęli uszkodzony pojazd i mamy już do dyspozycji dwa pasy w kierunku Wrocławia. To 103 km, przypominam. Nie ma też utrudnień na Krajowej 50 i Krajowej 22. A i na A2 zniknął korek. Oby tak dalej.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Za chwilę wrócimy do rozmowy z ekspertem, który opowie, jak dbać o lakier, jak dbać o karoserię w trudnych letnich warunkach. Czy to wiatr, czy to deszcz, grad, a także palenie.

0: 20 minut do 21:00 PRK, Polskie Radio Kierowców na luzie, a razem z nami Łukasz Kiełbasa, człowiek, który wie o detailingu wszystko. Witaj ponownie. No dobrze, jedziemy na wakacje, mamy samochód, który kochamy, uwielbiamy i w ogóle, a tu zapowiadają tak jak dzisiaj, że przyjdzie nocą deszcz, burza, grad. No to co, może przykryć kocem, bo tak niektórzy mówią, że to dobry pomysł.
1: W ostateczności tak, tylko że pamiętajmy, że burzom i gradu towarzyszy tak naprawdę też dość mocne porywy wiatru, więc jak chcielibyśmy zabezpieczyć ten kot, żeby on jednak nie sfrunął z naszego samochodu?
0: Proponujemy nie przykładać kamieniami, tak? To nie.
1: Tak, no, kamieniami to zdecydowanie nie.
0: Nie. Dobra.
1: Wiele osób próbuje zatrzymywać ten owy kot drzwiami, przytrzaskując go.
0: No, świetnie.
1: No, niezupełnie, niestety tu muszę zdementować kolejne rozwiązanie, które niezupełnie nam przyniesie rozwiązanie. Znaczy, oczywiście, troszeczkę przed gradem ochroni, tylko niestety spowoduje to, że fizyka działa w ten sposób, że mokry kot zacznie nam przeciągać wodę bezpośrednio do środka przez te zahaczone elementy. I już niestety wielokrotnie widziałem takie samochody, które zostały regularnie zalewane do takiego stopnia, że nie tyle same drzwi czy pojemniki, które są w drzwiach na drobiazgi, pływały, lecz całe samochody.
0: Czyli grad nam szkód nie zrobił, ale deszcz, który dostał się tym kocem jak lejkiem do środka, no trochę nam narozrabiał. No to trzeba takich rzeczy unikać, czyli koc nie, no to co w takim razie?
1: Tak naprawdę zdrowym, rozsądkowym podejściem byłoby przede wszystkim możliwość schowania tego samochodu gdziekolwiek pod jakiekolwiek zadaszenie. Mhm. Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że nie zawsze występuje taka możliwość. Są też dostępne koce takie antygradowe, to są bardziej pokrowce niż koce. I one są wyposażone w taką albo gąbkę, bądź zwiększający materiał, który pochłania częściowo tą energię. Tylko że pamiętajmy, że jeżeli mamy wychuchany samochód, na który będziemy zakładać tego typu pokrowiec i on nie będzie w 100% czysty, no to ten pokrowiec będzie nam pracował na tym brudnym samochodzie automatycznie też troszeczkę, szlifując ten lakier tym wszystkim, co będzie między tym pokrowcem a naszym samochodem.
0: Czyli piachem, żwirem, cokolwiek się tam może dostać, tak? Jakieś gałązki, które spadły, bo to wszystko się wydaje, że to jest mięciutkie i nie zrobi problemu, ale robi.
1: Niestety. I pamiętajmy, że to za pierwszym założeniem czy drugim nie będzie widoczne, natomiast matowienie tego lakieru będzie postępowało, więc zostawienie na przykład takiego samochodu na parę dni pod takim przykryciem też nie będzie w 100% dobrym rozwiązaniem, w długookresowym oczywiście patrzeniu na czas.
0: Widziałem takie, znaczy kiedyś, dawno temu, były takie pokrowce na samochody, prawie każdy miał taki, bo auta parkowane przed blokiem były pod pokrowcem chowane, bo wyjeżdżało się nie co dzień, tylko raz na jakiś czas. Widzę takie pokrowce również, poszukałem na różnych portalach.

0: internetowych, można je kupić. No i to jest ta sama historia, co z tym takim antygradowym, to co powiedziałeś, czy to trochę lepiej jednak działa? No bo tam, znaczy, wiesz, może się dostać przez wiatr coś. Tutaj jednak zapinamy to aż do samego dołu.
1: Tu rzeczywiście pod tym względem tak, tylko że nadal mamy ten efekt brudnego samochodu pod spodem. Mhm. Tak naprawdę te pokrowce, które są sprzedawane, te takie, które opasają ten cały samochód aż po dół.
0: Po podwozie prawie. Mhm.
1: Dokładnie. Są świetnym rozwiązaniem, jeżeli na przykład magazynujemy sobie samochód w garażu podziemnym i nie chcemy, żeby się bardziej kurzył na niego, tak? To jest rzeczywiście gdzieś jakimś rozwiązaniem na to. Natomiast większego sensu w takich pokrowcach osobiście nie widzę, jeśli mam być szczery.
0: Słońce potrafi również mocno zdemolować nam pod szybie. Widujemy to czasami też w krajach arabskich, że takie dywaniki tam wożą miejscowi, żeby im to słońce za bardzo nie uderzało, bo ono nie tylko, że może tam zrobić różne szkody, to jeszcze w dodatku bardzo mocno nagrzewa wnętrze. Czy polecałbyś takie rozwiązania w samochodzie? Na przykład taką folię, wiesz, jak zimą nakładamy na szybę, żeby nie zamarzała, no to teraz dajemy ją na przykład od środka po to, żeby osłonić kierownicę i całe podszybie.
1: Oczywiście tak, tylko pamiętajmy o tym, by była zamontowana w sposób poprawny. Pamiętajmy, że samochód w momencie, w którym jest całkowicie zamknięty, tak, bo zamknęliśmy wszystkie szyby, żeby oczywiście na wypadek ewentualnego deszczu nic nie napadało. Natomiast pamiętajmy, że szyby działają też jak soczewki i żebyśmy mieli to na względzie, że nagrzewanie się samochodu w środku jest liniowo wyższe niż tylko i wyłącznie na zewnątrz temperatura. Stąd mamy często gęsto wyższe te temperatury i właśnie możliwość rozpuszczenia nawet w niektórych przypadkach skrajnych kokpitów, o których wspominasz.
0: No dobra, a jeżeli tam nam się jednak woda dostanie przez ten koc, niedomkniętą szybę, czy w jakiś inny sposób, no to jak to wysuszyć w środku? Suszarką raczej nie.
1: Suszarką zdecydowanie nie polecam, raczej już wtedy udać się do miejsc wyspecjalizowanych lub jeżeli mamy możliwość przeprania danych elementów, tak żebyśmy odkurzaczem, który jest dedykowany do odsysania płynów, najpierw odessać taką nadmiar wody lub zebrać w jakikolwiek inny sposób, jeżeli tego jest aż tak duża ilość, bo to różnie bywa, naprawdę już widziałem na własne oczy pływające w środku te
0: akwarium.
1: Tak.
0: No i bierzesz karpia, rozumiesz, wrzucasz go tam i do świąt go żywisz i bronisz i on ci na święta, wiesz, odpłaci się pysznym smakiem.
1: Myślę, że zapachem w samochodzie również. Nie wiem, czy to jest ten, który byśmy chcieli.
0: Jasne, że tak. Dobra, widziałem różne zapachy, tak na przykład New Car, te kokosy wszystkie, wanilie, ale zapachu karpia jeszcze nie widziałem, więc jeśli ktoś z Państwa widział jakieś dziwne zapachy w samochodzie, na przykład Bigos, co? To by było.
1: Ja jestem fanem tego rozwiązania zapach pieniądza.
0: Okej. Okay. Dobrze, wrócimy do naszej rozmowy po 21. Zachęcam Państwa do tego, żeby z nami zostać, korzystać z naszej aplikacji. Jedziemy dalej razem. Łukasz Kiełbasa, specjalista od detailingu, jest dzisiaj z nami, więc jest jeszcze okazja, żeby o coś zapytać.

0: 20.50, miałem powiedzieć 21. Jeszcze nie 10 minut do 21. A my kolejne wiadomości dla kierowców państwu przedstawiamy. Kuba Hanak w studiu. Spokojnie, czy bo to wyjazd wakacyjny?
1: Wiesz co, widać spory ruch na drogach. W Małopolsce jest bardzo niespokojnie. Na szczęście nie ma żadnych zdarzeń drogowych, ale spory ruch na autostradowej obwodnicy Krakowa, spory ruch na Zakopiance. Na szczęście, jeżeli państwo będą jechać do Rzeszowa, to jest troszkę lżej. Ale chwilę w korkach trzeba w Małopolsce postać. No i A1 też ciągle.
0: No to proszę słuchać uważnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I od A1 zacznę. Nie ma zdarzeń drogowych, nie ma wypadków. Na szczęście i trzymam kciuki, żeby tak było dalej. Natomiast muszę powiedzieć o korkach, które mamy, spowolnieniach i korkach, które mamy od grupy po Warlubie. I potem w okolicach Morzeszczyna, tutaj też trzeba chwilę postać w korku. No wszędzie remonty na A1. A1 przypomina mi w kierunku Pelplina szczególnie A4 pomiędzy Krakowem a Katowicami, czyli autostradę z wiecznymi remontami. Nie było chyba takiego tygodnia, miesiąca, żeby coś tam nie było remontowane i jakiś pas nie był zamknięty. W związku z czym płynnie przechodzimy do A4 w Małopolsce właśnie. I na końcu płatnego odcinka od strony Katowic w stronę Krakowa trzeba chwilę postać w korku. W tej chwili ten korek ma około 4 km do bramek. Kilka minut należy doliczyć, potem kolejne kilka minut należy doliczyć od węzła Tyniec do węzła Kraków Południe. Tutaj spory ruch ciągle. No i jeżeli potem państwo wybierają się siódemką, a potem S7 do Zakopanego, to do momentu, dopóki nie wiadomo państwo do Nowego Targu, jest ok, a potem już robi się bardzo, bardzo ciasno. Do Szaflar spore korki, w Poroninie również. I przed samym wjazdem do Zakopanego też widać, że sporo samochodów jednak do stolicy Tatr się wybiera. Jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, tutaj nie ma większych problemów z wyjątkiem siódemki. Tutaj na szczęście już tylko w Dziekanowie Leśnym spowolnienie i lekki korek, ale pozostałe drogi są przejezdne. I A2, i S8, i S7 od strony Grójca bez żadnych problemów. Nawet S8 do Mostu Północnego nie sprawia w tej chwili żadnych kłopotów. Oby tak dalej. Ale prośba do państwa, jeżeli coś widzieliście, coś się wydarzyło, a my jeszcze o tym nie mówiliśmy, bądźcie pierwsi w naszej aplikacji. Można napisać albo nagrać wiadomość. A my słyszymy się za 18 minut.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Siemanko, meldunek pogodowy z Gryfina, stopni 23, zachmurzenie małe, wiatr słaby, prawie brak. Pewnie, nie wiem, słońca może, widoczność dobra, przyczepność również. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności. Miłego wieczoru, Antek z Gryfina. Dzięki, pozdrawiamy. Aha, zachmurzenie małe, wiatr słaby, prawie brak. Czyli tak słaby wiatr, że prawie brak. Okej, dobra, wyjaśniła się ta zagadka. To z naszej aplikacji, a teraz my trochę więcej o pogodzie opowiemy, bo już 21 za nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No tak, miejscami jeszcze naprawdę temperatury bardzo wysokie. 31 stopni w Opolu, najcieplejsze miejsce w Polsce. Najchłodniej w Elblągu, 18. Nocą zachmurzenie umiarkowane, duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. Tylko na południu i południowym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i bez opadów. Prognozowana wysokość opadów, szczególnie w czasie burz, do 25 mm, a w pasie od Warmii Mazur przez Kujawy Północne Mazowsze od 15 do 25, a miejscami nawet do 40 mm. Temperatura minimalna od 16 stopni, miejscami na północy do 21 na południu. Tak zapowiada się ta noc.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to czekamy na kolejne pogodowe relacje i opisy tego, jak wygląda ten wieczór u Państwa. Bardzo jesteśmy ciekawi.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut po 21. No, przypomniał sobie, że jeszcze
1: Janek
0: ma coś do zagrania.
1: Janek cię tam tą gitarą...
0: No bo on się, wiesz, zagapił i tam chłopaki mówią, wie, kończymy, a nie, czekajcie, jeszcze tu są trzy, i poszło. My tak nie mamy, my jak jest start, to start, a jak koniec, to koniec i wszystko jest jasne. Tak?
1: Tak.
0: No to wiadomości dla kierowców, Kuba Hanak zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczniemy od Małopolski, bo spory ruch nadal na autostradzie A4, w zasadzie na jej końcówce w Balicach. Kilka minut trzeba powstać, aby uzyskać bilet zjazdowy z odcinka płatnego od strony Katowic. No dobre 3 km korka w tej chwili do bramek. A więc kilka minut trzeba doliczyć do czasu przejazdu. I jeżeli państwo się uporają już, a jadą w kierunku południowym, to niestety przed węzłem Tyniec zacznie się kolejne utrudnienie, które jest, no, ma jakieś 4, 5, około 5 kilometrów, kolejny korek do zjazdu na Skawinę. Potem chwila spokoju i znowu do węzła Kraków Południe pojadą państwo wolniej. I jeżeli pojadą państwo w stronę Rzeszowa, to tutaj nie ma problemów, ale jeżeli skręcą państwo w prawo i zjadą w stronę Zakopanego, to niestety tutaj zaczną się kłopoty za nowym targiem w stronę Zakopanego. Nie są to już takie korki jak jeszcze godzinę czy dwie godziny temu, ale jednak w Szaflarach trzeba będzie odstać ładnych kilka minut, potem w Poroninie, a po wjeździe do Zakopanego sporo cierpliwości trzeba będzie mieć, żeby przez miasto się przebić. Nie ma utrudnień w Warszawie, ani na S8, ani na S7. Jedyne spowolnienia, które jeszcze obserwujemy pomiędzy Palmirami a Dziekanowem Leśnym, to remontowany odcinek drogi krajowej nr 7, który mam nadzieję już wkrótce również będzie podniesiony rangą do drogi ekspresowej. Ale zanim to się wydarzy, to drogowcy muszą ten odcinek przygotować. Na A2 nie ma żadnych problemów, niezależnie czy jadą państwo od strony Poznania do Warszawy, czy w stronę granicy niemieckiej, przejadą państwo bez problemów. A1 do Nowych Marzów generalnie nie generuje problemów, ale potem od miejscowości Grupa do Warlubia tutaj trzeba zwolnić, a nawet postać w korku. I potem w okolicach Pelplina, przed Pelplinem de facto, również niestety trzeba się liczyć z utrudnieniami związanymi z remontami na A1. Jeżeli coś państwo zauważyli, dajcie znać w naszej aplikacji, można napisać albo nagrać wiadomość głosową.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczne spektrum.

0: spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: 21 minut po 21 PRK, Polskie Radio Kierowców. No i wracamy do rozmowy o lecie, o tym, co słońce może popsuć w naszym samochodzie, deszcz, grad i tak dalej. Łukasz Kiełbasa z nami, specjalista detailingu. Witaj ponownie.
1: Witam serdecznie.
0: Oczywiście słońce może nam również sprawić, że plastiki będą się zużywały, że opony będą się zużywały. Czy jest jakiś sposób na to, żebyśmy opony uchronili przed tym dewastującym działaniem promieniowania UV?
1: Przede wszystkim po dobrym wyczyszczeniu mamy zawsze opcję założenia czegoś takiego, co się nazywa dressingiem do opon. Jest to taki rodzaj środka, który przede wszystkim nawilża nam gumy wszelkiego rodzaju. Większość jest dedykowana stricte do opon, natomiast pamiętajmy, że w samochodzie mamy poza gumami nie tylko i wyłącznie te na kołach, ale też te, które są na naszych uszczelkach przy drzwiach czy przy pokrywach bagażnika, które akurat przy tym słońcu dostają niewiarygodnie dużą ilość skrajnych temperatur, więc nasmarowanie ich teraz jest tak samo odpowiedzialne, jak zrobienie tego w okresie zimowym.
0: Okej, no to tą kwestię mamy zamkniętą. Kolejna sprawa to woda w aucie. Wspomnieliśmy o tym, że może się zdarzyć, że woda nam do samochodu wpadnie. No i czym to suszyć, co z tym zrobić, no i co w takiej sytuacji, kiedy właśnie widzimy, że wody się trochę nazbierało. No nie jest to może potop, ale jednak dywany są mokre.
1: Myślę, że przede wszystkim odpowiedzmy sobie na jedno pytanie, czy mamy do tego sprzęt. Jeżeli tylko i wyłącznie mamy możliwość albo pożyczenia, czy mamy własne, bo oczywiście też jest, pamiętajmy, możliwość wypożyczenia tego typu sprzętów, jak odkurzacze piorące, przede wszystkim odsysamy najpierw całość wody, a potem stosując środki, które są dedykowane do prania tapicerek samochodowych, możemy po prostu takową tapicerkę przeprać, a patrząc na pogodę, którą mamy za oknem, nie będzie problemu z tym, by wyschła w miarę szybko.
0: No dobrze, przy okazji posprzątajmy auto.

0: myślę, że to jest bardzo dobry moment. Zwłaszcza, że wyjeżdżamy często teraz na wakacje i po tych wakacjach do tego auta czasami potrafi być naniesione wszystko. I to nie będzie tylko i wyłącznie piasek, ale też pozostałości po jedzeniu, które gdzieś mogą nam wypaść w trasie, no bo jednak coś jeść trzeba.
1: Tak, no i zwłaszcza dzieci, jeśli jeżdżą z nami samochodem, no to z reguły tam, gdzie dzieci siedziały, zostają resztki jedzenia albo jakiś piach czy różne inne elementy przyniesione przez dzieciaki. No i to wszystko trzeba zacząć usuwać z tapicerki, z podłogi.
0: Z praktyki bym raczej nie szedł w zaufanie, że na pewno nic nie spadło, bo mogły nawet tego nie zauważyć, zwłaszcza jeżeli nasze dzieci przewozimy gdzieś na tylnych rzędach siedzeń. Pamiętajmy, że to, co ewentualnie gdzieś tam mogło spaść, na pierwszy rzut oka nie będzie problemem, ale za parę tygodni, gdy zacznie nam delikatnie gnić, może już wydobywać zapach i będziemy mieć większy problem z usunięciem tego zapachu, a nie tylko i wyłącznie samej rzeczy, która może to spowodować.
1: No ale jesteśmy w stanie to w ogóle zrobić? Czy... No bo rzeczywiście jest coś takiego, że w upale wszystko szybciej zaczyna się psuć i jak tam gdzieś jakiś kawałek jakiegoś jedzonka utknął między siedzeniami czy gdzieś przy dywaniku, no to zaczyna się robić nieprzyjemnie. I czy to wystarczy to usunąć, czy trzeba jeszcze przeprać tapicerkę?
0: Ja zawsze proponuję przede wszystkim przeprać tą pierwszą warstwę i to niezupełnie musimy już robić ekstrakcyjnie w kwestii odkurzaczami piorącymi. Możemy też, są dedykowane środki, które nanosi się na mikrofibrę i po prostu można rozetrzeć w danym miejscu. I on działa bezpośrednio fizycznie w tym jednym konkretnym. Jeżeli tylko wyłącznie to nie weszło gdzieś głębiej w strukturę materiału, a pamiętajmy, że przy dzisiejszych wygłuszeniach samochodów to te dywany, które mamy rozłożone pod nogami, to nie jest tylko i wyłącznie ta warstwa wierzchnia. Tam też często są swego rodzaju wygłuszenia, które bardzo chętnie piją wszelkiego rodzaju płyny, wody i niestety pozostaje ciężko usuwać z nich te preparaty.
1: No, zwłaszcza mleczko, jogurt, jak gdzieś tam wsiąknie, to potem ten zapach jest naprawdę intensywny i bardzo niemiły. Więc trzeba z tym walczyć. Jeszcze jedna rzecz, o którą chciałem cię zapytać, to owady. O ile usuwanie ich z szyby, powiedzmy, to jest pół biedy, no to mamy je teraz na lakierze, mamy je na chromach z przodu. No i jak to zrobić, żeby sobie nie uszkodzić karoserii, nie uszkodzić sobie lakieru, a jednak żeby się ich pozbyć? Bo jak się ich nie pozbędziemy, to one nam uszkodzą, tak?
0: No i dokładnie... Zacząłbym od tego, że przede wszystkim temperatura nie jest tutaj naszym sprzymierzeńcem. Pamiętajmy, żeby wszelkiego rodzaju środki, które zakupujemy, czy to na stacjach benzynowych, czy na dedykowanych sklepach z kosmetykami samochodowymi, pamiętajmy, że te środki należy używać na w miarę chłodny lakier, ze względu na to, że środki po prostu po natryśnięciu zaczną nam szybciej odparowywać. Co tak naprawdę po odparowaniu stanie się z tą chemią, czyli po prostu ona będzie przywierać do tego lakieru, a nie usuwać nam to, z czym mamy problem. Jeżeli chodzi o wady, większość tej chemii tak naprawdę działa na rozpuszczaniu białek, z których są w większości skonstruowane owady. Więc pamiętajmy o tym, żeby przede wszystkim najpierw wypłukać cały ten samochód, to co możemy usunąć za pomocą strumienia wody pod ciśnieniem. Następnie natryskujemy taki preparat i dajemy mu chwileczkę popracować na tym, by przywrócić blask naszego samochodu.
1: No natomiast i on tam rozpuści.
0: No właśnie, może rozpuścić częściowo, więc jeżeli powstaną jakieś gradacje, oczywiście możemy spróbować to domyć gąbką, byleby nie za mocno, żebyśmy tego lakieru nie szorowali, bo to nie chodzi o to, żeby go zmatowić, tylko żeby go wyczyścić.
1: Otóż tak.
0: Jeżeli to nie przyniesie rezultatu, to już zapraszamy do firm, które się tym specjalizują. Zawsze można tak zwane przepolerowanie zrobić danych elementów, by usunąć nadmiar.
1: Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Łukasz Kiełbasa, specjalista detailingu, był dzisiaj z nami. No, a państwu życzymy bez gradu, bez deszczu, bez jakichś niespodzianek podróży i szczęśliwych wyjazdów i powrotów. Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: 21.30 PRK Polskie Radio Kierowców, no i głos od Państwa.
1: Olsztyn, 25 stopni i mnóstwo komarów. Udanego weekendu Maja ze Skody. Pa!
0: Pa, pa, pa. Komarom też pa. Mogłyby pójść spać komary. No właśnie, tak. Lubisz komary?
2: Nie.
0: Ja też nie, nawet w zupie.
2: Szczególnie w zupie nie lubię.
0: No ale nie gryzą, to takie są niegroźne.
2: No już wtedy nie.
0: Tak, wtedy my je możemy, wiesz, odgryźć się komarom. No jak ktoś lubi, wiesz, no, to jest takie trendy teraz. Nie mówię, że komary od razu, tak?
2: Ja podziękuję. Tak.
0: No, no ale na przykład komar nadziewany w konwaliowym sosie.
2: Czy można temu panu wyłączyć mikrofon?
0: Można, to ja już pójdę.
2: Czas na wiadomości już.
0: Kuba Hanak.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: My zawsze z humorem, bo na luzie. Ale wracamy do poważnych tematów, bo poważnie jest nadal na autostradzie A4. Na autostradowej obwodnicy Krakowa. Najpierw do Balic trzeba powstać, już nie tyle, co jeszcze pół godziny temu, ale jednak, a potem, jak państwo przekroczą już magiczny napis Tyniec, to tutaj niestety trzeba postać w sporym korku aż do zjazdu na Skawinę. Potem bardzo powoli jedziemy do zjazdu na Zakopane. Jeżeli państwo wybierają się na Zakopane, to tu już nie będzie problemów do Nowego Targu. Potem trzeba będzie jednak chwilkę zwolnić i odstać w Szaflarach w dalszym ciągu w Poroninie. No i w Zakopanem, w samym centrum też sporo samochodów. Spory ruch panuje w tej chwili w stolicy Tatr. Jeżeli jadą państwo A4 na wschód w stronę Tarnowa i Rzeszowa, tutaj nie ma żadnych utrudnień aż do granicy, więc spokojnie można jechać. Jeżeli państwo podróżują po Śląsku, tutaj też nie ma utrudnień. Na A4 jakieś lekkie spowolnienia w miejscu remontów, natomiast nie ma żadnych utrudnień ani na S1, ani na A1C. Jadąc w stronę Częstochowy, Łodzi, a potem na północ, pierwsze utrudnienia, na które państwo natrafią, to w okolicach Grudziądza, pomiędzy Grupą a Warlubiem. Tutaj trzeba chwilę postać, a potem zwolnić. I w okolicach Morzeszczyna też chwilę postać i potem zwolnić. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że do Trójmiasta potem można jechać bez żadnych problemów. Przypomnijmy tylko jeszcze o tym, że będą prace drogowe na 12 i 74 od 3 do 7 sierpnia. Na 12 będą się odbywać od rana do popołudnia, a na drugiej części 12, czyli pomiędzy Przygłowem a Sulejowem i na 74 w Sulejowie od 18 do 2 w nocy. Bądźcie ostrożni.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dobrze, a propos tych komarów.

Mówi Łuszek, może państwo rozpoznają, z jakiego to utworu fragment i kto go napisał. Wszystko stygnie, zupka z muszek na wieczornej rosie, sześć komarów nadziewonych w konwaliowym sosie, motyl z rożna przyprawiony gęstym cieniem z lasku, a na deser tort z wietrzyka w księżycowym blasku. A? Kto wie, czyje to i jaki tytuł ma ten utwór? To jest tylko jego fragment.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 20 minut do 22. Przed kierowcami podróżującymi przez Bałkany jeden z najbardziej zatłoczonych weekendów tego lata. Służby drogowe Słowenii i Chorwacji ostrzegają przed wielokilometrowymi korkami na autostradach prowadzących nad Adriatyk.
1: Słoweńska spółka drogowa DARS informuje, że największe utrudnienia spodziewane są na autostradzie A1 między Lublaną a Koprem oraz na trasach prowadzących do przejść granicznych z Chorwacją. Kierowcy proszeni są o unikanie podróży w sobotę w godzinach przedpołudniowych, śledzenie komunikatów służb i przygotowanie się na wielogodzinne opóźnienia. Jeszcze trudniejsza sytuacja panuje w Chorwacji. Już od piątkowego poranka na autostradach A1, A2 i A6 tworzą się wielokilometrowe zatory w kierunku wybrzeża. Duży ruch odnotowano także na drogach prowadzących na wyspę Krk oraz przy granicach z Bośnią i Hercegowiną, Serbią oraz Czarnogórą. Chorwacki Automobil Klub HAK ostrzega, że szczyt natężenia ruchu przypadnie w sobotę, a korki mogą utrzymywać się również w niedzielę. Zatory tworzą się nie tylko przy punktach poboru opłat, ale też w okolicach Zagrzebia z powodu remontu autostrady. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: No i tak to jest ten najtrudniejszy czas w tych podróżach wakacyjnych. To właśnie połowa sierpnia, do połowy sierpnia będzie się utrzymywało. No i tutaj Antek z Gryfina pisze: redaktorze, toż to wiersz spóźniony słowik Juliana Tuwima, a i owszem. No to ja go przypomnę. Płacze pani Słowikowa w gniazdku na akacji, bo pan Słowik przed 9 miał być na kolacji. Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma, a to już po 11 i Słowika nie ma. Wszystko stygnie. Zupka z muszek na wieczornym rosie, 6 komarów nadziewanych w konwaliowym sosie, motyl z rożna przyprawiony gęstym cieniem z lasku, a na deser tort z wietrzyka w księżycowym blasku. Może mu się co zdarzyło, może go napadli, szare piórka oskubali, srebrny głosik skradli. To przez zazdrość, to skowronek z bandą skowroniątek. Piórka głupstwo, bo odrosną, ale głos, majątek. Nagle zjawia się pan Słowik, poświstuje, skacze. Gdzieś ty latał, gdzieś ty fruwał, przecież ja tu płaczę. A pan Słowik słodko ćwierka: wybacz, moje złoto, ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą.

0: Barbara Streisand.
1: Nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: To prawda. Kolejny autobus zabytkowy został odnaleziony. Znaczy zabytkowy to dopiero będzie, jak go wyremontują. Natomiast cieszy, że po raz kolejny okazuje się, że gdzieś jeszcze te nasze skarby narodowe są, nie zostały przerobione na coś innego z metalu w hucie i że ciągle szukamy takich skarbów.
1: Ale wiesz co, tak sobie myślę, na ile to odnalezienie pierwszego spowodowało, że ktoś zwrócił uwagę na ten drugi, bo on podobno niedaleko tam gdzieś stał.
0: Ja myślę, że jest trochę tak, że dzisiaj zwracamy baczniejszą uwagę na takie kiedyś kurniki, kiedyś schowki, że to jednak może być coś wartościowego, że to może być coś, co może cieszyć oko w muzeum. Tak samo jest z samochodami. Dzisiaj odnajdują się naprawdę skarby. Ostatnio odnaleziono Skodę 1000MB w zasadzie w fabrycznym stanie. Stała sobie w garażu. Tego garażu nie otwierał od 30 lat. Okazało się, że stoi tam piękny okaz. I
1: powiem ci, że ja ciągle jak słucham takich historii, to nie chce mi się wierzyć. 30 lat nigdzie nie zaglądał. A to się dzieje. To są ciągle historie, które sprawiają, że kolekcjonerzy mają nowe perełki. A tu w przypadku tego Bałtyka to było właściwie zaginiony pojazd, bo on był na podwoziu Jelcza, więc tutaj ogórka.
0: Ogórka.
1: Tak.
0: Zresztą więc bardzo jest do niego podobny, co
1: tak,
0: tu dużo mówić.
1: Tak, tylko był zrobiony nad Bałtykiem, stąd ta nazwa.
0: No trochę i inny dach miał, te wloty powietrza takie.
1: Bo był odrobinkę trochę zrobiony z tego, co się dało. Więc z tego, co się da, tak, zrobili. I jak się dzisiaj okazuje, udało się go odnaleźć.
0: Ręczna robota.
1: Tak, jeden jest właśnie. Jeden jest teraz w muzeum w Oławie.
0: Remontuje się.
1: Tak, a właściwie to odbudowuje, bo chyba to będzie tak, że to nadwozie jednak zostanie tak, osobno, a na jego...
0: Nawet jest chyba film na jednej z platform o tym, jak się to odbywa.
1: Tak, myśmy zresztą z Tomkiem Weną tutaj rozmawiali o tym, jak to będzie, więc myślę, że może niedługo warto by go było ponownie zapytać, jak postępy. No i ciekawe, co dalej z tym, wiesz? Co z tym dalej? Na razie nie wiadomo.
0: Zobaczymy, co z tego będzie.
1: Trzymamy kciuki, bo tak może jeszcze kolejne perełki gdzieś w krzakach stojące niestety się odnajdą. Dobrze, zaglądamy teraz na drogi. Kuba Hanak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Wracamy do Małopolski i na tą nieszczęsną obwodnicę Krakowa. Jest prawie 22, a na obwodnicy ciągle ogromny ruch od węzła Nietyniec, czyli od mostu na Wiśle, od stopnia Kościuszko, aż do zjazdu na Zakopane. Może nie jest to już tak regularny korek jak jeszcze godzinę temu, ale naprawdę kilka minut do przejazdu w kierunku południowym oczywiście trzeba doliczyć. Pierwsze minuty stracą Państwo na bramkach w Balicach, a kolejne właśnie na odcinku, o którym mówiłem, jeżeli jadą Państwo na południe, to w Libertowie też na światłach chwilę trzeba postać, a potem zerknę jeszcze na odcinek podhalański. Tu już jest dużo lepiej, w Szaflarach tylko zwalniamy, już nie trzeba się zatrzymywać. W Poroninie również jest przejezdnie i Zakopane też wygląda już znacznie lepiej niż wyglądało. Natomiast pojawiły się utrudnienia związane z remontem na Krajowej Siódemce, czyli Starej Siódemce, za Spytkowicami. Pomiędzy Spytkowicami a Podwilkiem tutaj remont i ruch wahadłowy spowodował, że tam chwilę trzeba postać. Na Śląsku nie ma kłopotów ani na S1, ani na A1. A4 też nie generuje żadnych utrudnień. Od granicy z Niemcami, od Olszyny, aż po granicę w Korczowej. Nie ma problemów wschód-zachód, nie ma problemów północ-południe, z wyjątkiem A1 i tych dwóch fragmentów w okolicach Grudziądza, czyli pomiędzy Grupą a Warlubiem i potem w okolicach Morzeszczyna i Pelplina, gdzie remontowana jest ciągle autostrada A1.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie przejechane kilometry. Spokojnej nocy życzymy wszystkim. Wiktor Sudyka, Jakub Domaracki, Kuba Hanak i Marcin Koczyba. Do usłyszenia!

do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.